wiem, czego nie wiem. Światło z kolejnym świtem ciągle nazywam życiem.

w stawie, w którym pływam, nie ma dzikich fal. Życie jak Huba Buba, chciałem kolorowy język. Teraz nie chodzę po

0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry. Weronika Wawrzkowicz,
2: Patryk Ramiega
1: i Franek Wójcicki. Jest sobota, 29 sierpnia, a to oznacza jedno, że zaczynamy ostatni sierpniowy Sobotni Brzask. Ostatni wakacyjny Sobotni Brzask.
2: Jak? A mnie jest szkoda lata.
1: Kiedy? No mi też jest szkoda lata, ale to kalendarzowe jeszcze troszkę. Chociaż dzisiaj już tak zdradzając Państwu to, co wydarzy się w programie, będzie trochę o schyłku lata.
2: Mm-hmm, ale jakoś go sobie usłonecznimy tak domowo, o tak.
1: Osłodzimy sobie go tak brzaskowo, po naszemu.

0: Pogoda.
1: W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, gdzieniegdzie rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni Celsjusza. Nieco cieplej na południu i miejscami na zachodzie, to nieco cieplej oznacza około 25 stopni.
2: Jeżeli chcą Państwo więcej, to kierunek Berlin obowiązuje. Berlin aż tak ciepło nie będzie. Już sprawdzam, bo popatrzyłam na Ateny. No to nie, w Berlinie 25 stopni bez szaleństw,
1: no to tak
2: ale
1: jak u nas mniej więcej, tak.
2: Elegancko. W Atenach 34 stopnie i zatrzymujemy się jeszcze w Lizbonie 26 stopni i mogę zdradzić, że to nie będzie ostatni przystanek w Lizbonie, bo ona się pojawi dzisiaj w zachwytach.
1: Wielki powrót do Lizbony w zachwytach.
2: No i mało tego, uruchomimy wehikuł czasu i znajdziemy się w tej Lizbonie końcówka lat 70., początek 80.
1: No moja ciekawość jest więcej niż rozbudzona.

0: 10 minut po siódmej. Szanowni Państwo, poezja w prozie Brzasku oczywiście dzisiaj się pojawi, ale zanim pojawi się ta właściwa, to jeszcze poezja od pana Zbigniewa. Ostatnia sobota sierpnia, Patryk i Wera, koniec wakacji, czas pędzi jak cholera.
1: Sama prawda, taka poezja, w której jest proza życia.
0: Niestety.

0: No dobrze, my tu gadu gadu, a obowiązki czekają. Obowiązki, czyli kto dziś obchodzi imieniny, do kogo mogą państwo uderzyć z życzeniami, że tak powiem.
1: Tak po ósmej może, tak po dziewiątej nawet.
0: No tak, dajmy im trochę pospać. Beatrycze, Eutymiusz, Flora, Hipacy, Jan, Jan Chrzciciel, Kresencjusz, Krescens, Krescenty, Mederyk, Mederyka, Michał, Racibor, Sabina, Sebbus i Świętosław.
1: Trzy imiona. Kresencjusz, to ostatnie i jeszcze takie, na, z którym się z hipopotamem skojarzyło.
0: Czekaj, to muszę tutaj odnaleźć. Hipacy.
1: No.
0: Hipacy a, i ten Sebbus?
1: Tak.
0: I ten Sebbus, dobra. Kresencjusz. Imię męskie pochodzenia łacińskiego, wywodzące się od nazwy rodu, która z kolei pochodzi od słowa kresere, wzrastać, narastać. Wśród patronów święty Kresencjusz, jeden z synów świętego Symforozego.
1: Wzrasta, narasta.
0: No coś takiego.
1: Wzrasta i narasta.
0: A Hipacy, imię męskie pochodzenia greckiego, pochodzi od słowa hypatos, oznaczającego władca. Wśród patronów święty Hipacy, pustelnik z V wieku. Użycia Hipacy są z reguły starsze od tych z formą Hipacjusz. Imię w Polsce bardzo rzadko używane, być może pod wpływem ruskim.
1: Tak sobie pomyślałam teraz, że gdybym miała nowego pieska i to by był on, to mógłby być Hipacym. I ponieważ powiedziałeś, że to jest takie imię, które gdzieś za sobą niesie władczość, to chyba pasowało, bo ja ostatnio stwierdziłam, że my jesteśmy dla Łatki takimi giernkami w domu. Że to jest po prostu królowa, władczyni.
0: Królowa Łata, no
1: tak,
0: to oczywiste.
1: A my tam biegamy. Ale w utworze chyba w Wonky One, od razu się uśmiechnęłam, jest taki fragment, już nie pamiętam w którym konkretnie, ale żeby nie szukać dziur w całym, tylko szukać ład w życiu. I to też chciałam państwu tutaj od razu sprzedać.
0: No to każdy powinien mieć swoją Łatkę. To już wielokrotnie państwu opowiadaliśmy. No to jeszcze Sebbus, imię męskie pochodzenia celtyckiego, oznaczające blady. O.
1: O.
0: Czyli
1: bladu.
0: Jak ktoś miał na imię Sebbus, to no chyba musi mieć bardzo jasną karnację w takim razie.
1: Mm-hmm.
0: Tak.
1: Mm-hmm.

0: Tak dużo dzisiaj mówimy o pędzącym czasie, a końcówka utworu Mama Nature is a Rocker grupy Slade to już taka nawet pod święta trochę bym powiedział.
1: Tam coś dzwoniło.
0: Ta melodia taka tak, już dzwoniąca była, ale nie, do świąt jeszcze trochę, jeszcze troszkę.
1: No to przyjrzyjmy się, co wydarzy się w sobotę, 29 sierpnia w sobotnim Brzasku. Drodzy Państwo, przybędzie do nas Mateusz Andruszkiewicz z kalendarium muzycznym, jak zawsze.
0: Oczywiście, bez niego nie ma sobotniego Brzasku. Tak samo jak nie ma sobotniego Brzasku bez naszych zachwytów tygodnia, czyli pluszowej zbroi. No Weronika już Państwu zdradziła, że u niej Lizbona będzie grała pierwsze skrzypce, a u mnie będzie grało pewne miasteczko w Kolumbii. Tak. Zamordują mnie Państwo, ale znowu książkę przyniosłem. Ale ty też masz książkę, prawda?
1: Także... Ale ja zaczynam rozumieć instynkty Państwa, takie zabójcze w stosunku do nas. Bo ostatnio przeczytałam kilka książek, przez które nakupowałam kolejnych chyba 6. I miniony tydzień wyglądał mniej więcej tak, że tak po 1,5 książki dziennie czytałam. I już... Troszkę mam taki miszmasz, zaczynam się obawiać, czy mi się w ogóle nie pomieszają autorzy, wątki. Muszę sobie zrobić lepsze notatki chyba.
0: No to Portugalia i Kolumbia dzisiaj w pluszowej zbroi mogą się już Państwo nastroić. Będzie oczywiście także przystanek poezja w prozie Brzasku i to będzie ten schyłek lata, o którym Państwu mówiłem. To będzie wiersz o... No właśnie, o kończącym się lecie. Krótki, dość gorzki, bardzo melancholijny, ale bardzo piękny.
1: Taki saudade będzie.
0: Takie saudade, tak.
1: No to później oczywiście pojawi się cykl klimatyczny. I ja jestem wielką fanką pani Anny Jasińskiej z Biblioteki Cisowa w Gdyni. Nie wiem, czy zdradzamy. To ty powiedz, bo znalazłeś wspaniałe miejsce. Ja w ogóle chcę jechać do Gdyni, do biblioteki, tylko nie wiem, czy rejonizacja obowiązuje,
0: kolejne,
1: czy nie.
0: Kolejne wspaniałe miejsce w Trójmieście. No bo Biblioteka Cisowa to nie jest taka zwykła biblioteka. Między innymi właśnie dzięki pani Jannie Jasińskiej, która stworzyła w tej bibliotece Zielony Azyl. Ale czym ten Zielony Azyl dokładnie jest? No to muszą się już państwo uzbroić w cierpliwość. Wszystko wyjaśni się bliżej 9.
1: Załóżmy sobie tam karty czytelnika przy okazji jakiegoś pobytu w Gdyni, dobra?
0: Mam nadzieję, że te karty są zielone. Właśnie patrz, nie zapytałem o to, ale muszę dopytam już prywatnie, telefonicznie. Jakiego koloru są karty w Bibliotece Cisowa w Gdyni?
1: Po godzinie 9 też Państwa zaskoczymy, a to za sprawą Klaudii Kowalczyk, która dostała taką misję do wykonania kiszonki.
0: Tak, rzuciliśmy jej hasło kiszonki.
1: No i znalazła po prostu cudownego człowieka, Bartosza Manieckiego, szefa kuchni po swojemu. Tym samym wylądujemy w Poznaniu. I czy kiedyś Państwo kisili na przykład awokado albo jajka? Jeżeli nie, no to wszystko przed nami. Wspólne debiuty.
0: Dla mnie kiedyś hitem był kiszony arbuz. No nie powiem, żeby to był smak, który mnie jakoś specjalnie ujął, ale generalnie...
1: Masz teraz twarz z napisami.
0: Mam twarz z napisami, wiem, ale ja generalnie nie jestem fanem kiszonek, bo od razu tak Państwu tutaj zdradzę.
1: To wszystko przeze mnie ten temat, bo ja jestem fanką.
0: Niektóre kiszonki lubię, ale gdybym miał do wyboru beza albo kiszonkę, to zdecydowanie beza.
1: A ja dzisiaj bym powiedziała kiszonka, ale się zmieniło.
0: Patrz. Ale ci się zmieniło.
1: Klaudia Kowalczyk, po godzinie 9 to będzie bardzo smakowita uczta, a o 9:30 mniej więcej kto?
0: Mniej więcej tak. Oczywiście Krótkie Zwierzenia, to też będzie bardzo smakowita uczta, bo dziś u Adama Stasiaka Agnieszka Jelonek, pisarka i scenarzystka. 27 minut po 7, a to jest prawie poniedziałek, chociaż mamy sobotę, Almost Monday, jeden z naszych singli tygodnia.

0: Jest 7:30, a my już byliśmy z migotką na bieganiu. Dostaliśmy też od państwa pocztówki z nadmorza, między innymi od Iwa, pocztówkę z takim, nie wiem czy państwo słyszą, z taką grzechotką. To jest serce wypełnione bursztynami, takimi małymi kamyczkami imitującymi bursztyny. I Iwo nam namalował bardzo piękne, tak, uśmiechnięte słońca.
1: Ja mam nadzieję, Iwo, że do ciebie pszczółki doleciały pocztówkowe, bo też w poniedziałek do ciebie poleciały, więc mam nadzieję, że już są.
0: I dostaliśmy jeszcze też pozdrowienia ze Słonecznej Ustki od patrona Michała, który w takim postscriptum napisał, że wie, że lubimy pocztówki i to jest święta prawda. Bardzo lubimy pocztówki dostawać, a jeszcze bardziej lubimy pocztówki wysyłać do państwa, także brzask@nowyswiat.online to jest to miejsce, pod którym to jest ten adres, pod którym czekamy na państwa wiadomości głosowe, które mogą brzmieć na przykład tak.
2: Weroniko, Patryku, no po prostu hit normalnie. Ostatnio poznałem tutaj rolnika podczas spaceru. No i na dzisiaj umówiłem się z nim, nauczył mnie doić krowy. Pozdrawiam spod Oslo.
0: No nawet w Oslo jesteśmy i będziemy za chwilę doić krowy.
1: No, drodzy państwo, dajcie nam znać, jakie zajęcia dzisiaj przed nami, albo teraz już razem z państwem może w czymś współuczestniczymy tak obecnościowo, o tak bym powiedziała. Tak jak powiedział Patryk, u nas zasady są proste, biegniemy na pocztę z pocztówkami w zamian za właśnie takie wpuszczenie do swojej codzienności.
0: Do naszej brzaskowej codzienności wpuszczamy teraz Ewę Bem, tak na przekór temu schyłkowi lata, bo będzie o lecie kolorowym, które wciąż trwa, no bo trwa i niech trwa.

0: Bem i Bem. Wiem, że dla wielu z Państwa Ewa Bem jest w Sobotnim Brzasku takim sygnałem do pobudki. No to już oficjalnie można wstawać.
1: Drodzy Państwo, ja sięgam po ulubiony dziennik Patryka, czyli po Fakt.
0: A bo twój codzienna. Niby nie.
1: No oczywiście, że to jest nasz wspólny wybór. I chciałam Państwa zapytać, czy lubicie chodzić na grzyby. Grzybobranie chciałam tutaj wspólne zaplanować. I jak czytamy, na grzyby w aromatów pełen las śpiewali starsi panowie. Zobacz. Fakt nawiązuje do starszych panów. To jest naprawdę bardzo duży plus. Przez setki lat wyprawy po puszczańskie delicje.
0: Puszczańskie delicje.
1: Nie, no naprawdę dzisiaj jest plusik za plusikiem. Przez setki lat wyprawy po puszczańskie delicje nie miały jednak nic z beztroskiej wycieczki i relaksu na łonie natury. Bór pełen był nie tylko pięknych woni. Teraz słuchaj, wchodząc między drzewa, należało się pilnować na każdym kroku. W przeciwnym razie można było zostać opętanym przez demona, złapać kołtuna albo w najlepszym przypadku wrócić do domu z pustym koszykiem. Grzyby zajmowały szczególne miejsce w diecie i medycynie ludowej jeszcze w czasach pogańskich. Rosły pod osłoną nocy. Wierzono, że mają związek z siłami nieczystymi. Uważano, że mogą kryć w sobie ducha lasu.
0: Dlatego... Ja tak coś czułem.
1: W ich zbieraniu, towarzyszyły obrzędy magiczne. Nie wypleniło ich wprowadzenie chrześcijaństwa. Grzybiarze zachowywali się w myśl przysłowia Panu Bogu świeczkę, a diabłu ogarek. Ja bym powiedziała, że kapelusz Panu Bogu, a jak się nazywa ten trzonek, czy...
0: Nóżka. No tacy z nas grzybiarze tak. Właśnie, dokładnie. Szanowni Państwo.
1: Ja usiłowałam kiedyś nauczyć Łatkę, żeby borowiki, tak jak są te psy do trufli, ale jakoś nie poszło. Muszę jakoś to szkolenie jakoś ulepszyć. Przestrzegali kalendarza kościelnego i zaczynali zbiory po przypadającym 29 czerwca święcie Piotra i Pawła, potem jednak oddawali się zabobonom. Do lasu nasi przodkowie wchodzili w znoszonym ubraniu, w niektórych regionach szaty musiały być białe i ukrywali w kieszeni nożyk, żeby grzyby się nie pochowały. Nie niszczyli muchomorów, te i inne trujaki omijali z daleka, żeby jad nie przeszedł na inne okazy. Chodzili w pojedynkę i zbierali w milczeniu. Rozmowy mogły wystraszyć grzyby, które, jak wierzono, ukrywały się na dźwięk ludzkiego głosu. Z tego powodu nie wolno było się też śmiać, ziewać, ani oglądać za siebie. Czyli jak się zgubiłeś i chciałeś zobaczyć gdzieś towarzysza, i tak nie mogłeś się po prostu obejrzeć za siebie. Pierwsze trzy napotkane sztuki należało pozostawić nietknięte jako dar dla ducha lasu. No i słuchaj, jest jeszcze wątek wspomnieniowy, kiedy to za w ogóle wejście do lasu trzeba było zapłacić. W podporządkowanej Rosji kongresówce prawo do zbioru runa leśnego kosztowało prawie 1,5 rubla. W zaborach pruskim i austriackim także trzeba było płacić. Kto nie uiścił i nie otrzymał zezwolenia od właściciela, podlegał karze z więzieniem włącznie. Po odzyskaniu niepodległości zbiór runa w lasach państwowych był dozwolony po wykupieniu asygnaty w wysokości 2 zł za sezon. Niestety nie ma porównania, jaka była wtedy siła nabywcza tych 2 zł. Kto w cudzym lesie zbiera korę, wióry, darń, trawę, wrzos, mech, ściółkę, grzyby, jagody, owoce lub zioła, podlega karze grzywny do 100 zł, głosiła ustawa. No i ostatnie dwa zdania. W PRL większość lasów upaństwowiono, zniesiono też opłaty za zbieractwo i zaczęto organizować pracownicze wyjazdy na grzyby. I to mnie zainspirowało, żebyśmy zrobili taki pracowniczy radioświatowy wyjazd na grzyby. I zobaczymy, kto będzie mistrzem grzybobrania. Oczywiście idziemy w znoszonych ubraniach, nie śmiejemy się, nie oglądamy za siebie i
0: nie
1: trzy
0: ziewamy.
1: Pierwsze okazy zostawiamy.
0: I nie ziewamy. I to będzie najtrudniejsze. Bo... No co tak się patrzysz?
1: A my tak ziewamy między sobą?
0: Nie, między sobą nie, ale na grzybobraniu, które no, nie jest jakimś zbyt porywającym i ekscytującym zajęciem, no takie ziewanie może się wydarzyć, prawda? A tutaj nie wolno.
1: No. To no, co, robimy to... takie pracownicze wyprawy, czy jednak jest za duże ryzyko? Nudy?
0: No jest ryzyko jakieś pewne, ale no, bez ryzyka nie ma zabawy, nie?
1: No to na borowiki czas.

0: to najbardziej lubię w świecie, że pięknie się różnimy i to, co dla niektórych, czytaj, dla mnie jest zajęciem bardzo mało ekscytującym, dla kogoś innego jest po prostu pełnym pasji, czymś na punkcie czego można być opętanym, jak tutaj napisała pani Karolina i wysłała nam koszyk wypełniony po brzegi grzybami i to są grzyby z tego tygodnia, w tym tygodniu zaliczone, więc bardzo mocno trzymam kciuki za wszystkich grzybiarzy, no i w pewnym sensie podziwiam takie samozaparcie i takie pokłady cierpliwości, bo to trzeba być bardzo cierpliwym, żeby szukać grzybów, zbierać grzyby, chodzić po lesie, wypatrywać i tak dalej. No ja aż takiej cierpliwości nie mam.
1: A lubisz sosik grzybowy?
0: Oczywiście, a zupę grzybową.
1: Ale teraz narobiłeś smaka.
0: No
1: to musimy się wprosić do pani Karoliny, tak? Na obiad?
0: Tak, pani Karolino, zrobi pani zupę grzybową?
1: O której godzinie możemy przyjedziemy z deserem?
0: O której gdzie? O, tak. Dobrze, to jesteśmy umówieni.

0: Pani Karolina za 2 tygodnie wraca z pracy, nazbiera świeżutkich kureczek i zaprasza, mamy wpaść na sos kurkowy z kopytkami.
1: O matko, to jeszcze lepiej niż ta zupa grzybowa. Jest na co czekać, zobacz.
0: Zdecydowanie. Mateusz Andruszkiewicz też już czeka, żeby państwu poopowiadać, co tam ciekawego działo się w muzycznej przeszłości. No to proszę bardzo.
2: Okrągłe 15 lat temu ukazała się płyta Red Hot Chili Peppers, która była ich strzałem w dziesiątkę i nie żeby było to najlepsze, co ich dyskografia ma do zaproponowania, ale tak wyszło, że 29 sierpnia dzielili się z nami 10. już w swoim dorobku płytą zatytułowaną I'm With You. Czyli tytułem, który nie korespondował jakoś szczególnie z Johnem Frusciante, który w tamtym czasie opuścił skład. Zespół z kolei w myśl tytułu jednej z piosenek Yuty, With or Without You, płytę wydał. A na miejsce kolegi wskoczył zaznajomiony już wcześniej z grupą Josh Klinghoffer i tak oto panowie postanowili po raz kolejny wdrapywać się na szczyt swoich możliwości. Albo i nie. Nie wiem, jakie mieli zamiary. Góra do zdobycia na pewno była wysoka, bo jak wydali poprzedni album Stadium Arcadium, to amerykańska akademia uznała, że trzeba ich obsypać kilkoma statuetkami Grammy. A dodatkowo płyta sprzedała się w nakładzie ponad 7 milionów egzemplarzy, więc poprzeczkę zawiesili sobie wysoko. I wzięli też spory rozbieg przed premierą 10. studyjnej płyty, bardzo im zresztą potrzebny, jak to opowiadał Anthony Kiedis, bo byli absolutnie wykończeni Red Hotowaniem od 99 roku, kiedy to napisali i wydali Californication i nieustająco byli zajęci muzykowaniem, w związku z czym podjęli kolektywną decyzję, że wszyscy potrzebują przynajmniej roku przerwy od robienia czegokolwiek związanego z Red Hot Chili Peppers. Po Stadium Arcadium postawili może nie tyle kropkę, bo to nie koniec przygody przecież, co średnik. Chad Smith grał sobie w tamtym czasie z zespołem Chicken Foot, Flea poszedł studiować muzykę na Southern California University, a John Frusciante poszedł sobie. Jak wspomniałem od chłopaków, to był drugi raz, gdy ich drogi się rozeszły bez złej krwi. Podobno John miał akurat inne pomysły na siebie w tamtym czasie, od choćby wydanie 10. solowej płyty. Tak więc I'm With You było trochę takim powrotem z wakacji. Długich wakacji. Materiał powstawał ponoć 10 miesięcy, gdyby wierzyć Chadowi Smithowi. Produkcją albumu zajął się Rick Rubin, czyli biznesmen, producent, myśliciel, ekscentryk, który pracował już przy Blood Sugar Sex Magic w latach 90., One Hot Minute, Californication itd.

dalej kultowe, to jest przecież połączenie Ricka Rubina i Red Hotów, więc śmiało można powiedzieć, że not his first rodeo w tym przypadku, jeżeli chodzi o Antonego Kiddisa i spółkę. I jeżeli chodzi o brzmienie, Flea miał też coś od siebie do dodania i było to swego rodzaju nowum, bo jak opowiadał, nigdy wcześniej nie grał na instrumentach klawiszowych ani harmonicznych. Zawsze był to tylko bas i trąbka, a tu zaczął pisać utwory na pianinie. Wiele piosenek z tej płyty powstało właśnie w ten sposób. Całość to prawie godzinny, taneczny, energetyczny, żywy materiał złożony z 14 utworów, wypełnionych, jak to u Red Hot Chili Peppers bywa, chwytliwymi liniami melodycznymi, które zadebiutowały na drugim miejscu amerykańskiego Billboardu. I was swinging for the fence. I was looking for the chip or never playing good defense. O 10. studyjnym albumie Antony Kiddis mówił, że to ich Mother's Milk lat 2000 i nie chodziło bynajmniej o brzmienie, konstrukcję czy koncept, a o fakt, że to przejściowy album z nowym gitarzystą w składzie, z którym jeszcze się dogrywali. Inny wspólny element jest taki, że to również pierwszy od Mother's Milk album bez tytułowego utworu w trackliście. Tak wiem, szalenie ważna informacja w całej tej opowieści. Zostawmy Red Hot Chili Peppers zatem i pędźmy dalej, bo jest jeszcze jedna gitarowa płyta z 29 sierpnia, jako że 20 lat temu wyszedł trzeci i ostatni studyjny album Audioslave. I dużo to jest krótsza historia niż u zespołu z Kalifornii, bo trasy koncertowej nie było. Było za to odejście. Chris Cornell odstawił Johna Frusciante w lutym 2007 roku, życząc pozostałym trzem muzykom pomyślności i idąc w swoją stronę. Trzeci album Audioslave miał zatem premierę niespełna rok przed odejściem Cornella i właściwie to rozwiązaniem składu. Pomyślność, której Cornell życzył chłopakom, chyba przeszła szybko, bo w 2007 roku byli już zajęci powrotem Rage Against the Machine. A my powrotem kalendarium zajmiemy się za tydzień po siódmej. Za

0: Książka Hanny Januszewskiej i jak widzę, wstęp napisał Krzysztof Moszyński, czyli syn pani Hanny Januszewskiej, i napisał tak, że pierwszą książkę o Pyzie napisała moja mama jeszcze przed wojną, gdy miałem 5 lat. Wesoła, pyzata istota przychodzi na świat w wiejskiej kuchni na Mazowszu i zaraz rusza na wędrówkę po Polsce, odwiedza Puszczę Białowieską, Kujawy, Tatry, ale trafia też do Lwowa, Wilna i Grodna. Nic więc dziwnego, że po wojnie przygody Pyzy trzeba było napisać na nowo. Pierwotna wersja, jak polska Pyza wędrowała z rysunkami Romana Wyłcana, zaczyna się przeobrażać, zanim w połowie lat 50. powstanie Pyza na polskich dróżkach. Mama napisze jeszcze kilka mniej znanych książek z serii Baśń o wędrującej Pyzie, ilustrowanych przez Zbigniewa Rychlickiego. To jest oczywiście tylko początek wstępu. Lubię takie podróże w czasie, wiesz? I te ilustracje, które zupełnie się nie starzeją.
1: One mi się kojarzą też z Elementarzem. Nie wiem, czy to jest ten sam ilustrator.
0: Wydaje mi się, że nie.
1: Ale zobacz, jak jest bardzo
0: pięknie wydana, takiej w środku. Wygląda, jakby miała takie chyba łowickie ma na paski.
1: Trochę takie kolorowe, no fantastyczne, naprawdę. I bardzo, ja się bardzo cieszę, że te książki z przeszłości, te, które my kojarzymy z naszego dzieciństwa, albo nawet jeszcze nasi rodzice pewnie ze swojego dzieciństwa, że teraz wracają i że kolejne pokolenie ma też szansę poznać tę historię.
0: To taki wstęp do poezji w prozie Brzasku.
1: Dawaj.
0: Mazowiecka gospodyni wielkiej misie ciasto czyni. Zaczyniła, rozrobiła z ciasta pyzy, utoczyła. Rozpaliła drewka suche, wiatr psotnik w komin dmucha, pys gotują pełen gar, zaraz w garze zrobię czar. Szaławiła dmuchnął w komin, ogień huknął, strzelił płomień, ciąg grzmi w piecu, para śpiewa i jak bęben gra pokrywa. Zobaczcie, co się zdarzy, toć wiatr w piecu gospodarzy. Ej, dziś, a ochoczo, bajki z garnka wnet wyskoczą. No i dalej mamy całą taką rymowaną opowieść. Zobacz, jakie rysunki są.
1: Wspaniałe. Wspaniałe. Także polecamy Państwu bardzo, bardzo, bardzo, bardzo Pyza na polskich dróżkach. Nowe wydanie dzięki naszej księgarni. My kończymy pierwszą godzinę sobotniego Brzasku i to kończymy z najlepszymi życzeniami urodzinowymi dla tej oto pani. Let's go, girls.

0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry.
2: Spóźniłam
1: taka się. Lekko poślizgnięta,
2: tak,
1: że tak powiem.
2: Ale utrzymałam równowagę.
1: Utrzymałaś, to prawda.
2: Lądowanie z telemarkiem.
1: Weronika Wawrzkowicz.
2: Patryk Rabiega.
1: I Franek Wójcicki. Minutka po ósmej. Zaczynamy drugą godzinę Sobotniego Brzasku, a zaczynamy razem z Iloną Wiśniewską.
3: Cześć. Dawno mnie u was nie było. To dlatego, że wchłonęło mnie to niekończące się światło i polarne zimne lato. Ale teraz jest już jesień. Jest nawet wieczór przed waszą audycją. Ale właśnie wydarzyło się coś, o czym chciałabym wam bardzo powiedzieć, a rano już tego nie będzie. Otóż właśnie wzeszedł księżyc. I powiem wam, że jak się tak od prawie 5 miesięcy żyło bez księżyca, to było życie w połowicznym zachwycie. A teraz, jak tu stoję, pośrodku tundry, to ten zachwyt jest pełen. A jak zachwyt, to wy. Dobrego dnia.
2: Tam słyszałeś jeszcze taki szum morza, czy
1: słyszałem.
2: Tylko mi szumiało?
1: Nie tylko tobie szumiało.
2: Czyli jesteśmy dzisiaj i pod Oslo z panem, z którym będziemy doić krowy. Mm-hmm. To znaczy, tak się przypięłam do jego nauki, ale może gdzieś w tle.
1: Tak sądzę, że...
2: A tam tak było dobrze tam u Ilony, nie? Taki spokój płynął z tego nagrania.
1: Taki spokój, no i w końcu ten księżyc, który się pojawił na niebie.
2: Ale jesteśmy dzisiaj melancholijni, już tacy wrześniowi jesteśmy. Weź to jakoś odgoń muzycznie, nie wiem.
1: A muzycznie tak. Muzycznie będzie jeszcze dużo energii letniej.

0: Pogoda.
1: W dzień duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Miejscami przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni Celsjusza. Nieco cieplej na południu i miejscami na zachodzie kraju około 25 stopni.
2: Co byś powiedział na krótki wypad do Barcelony?
1: Bardzo chętnie, zawsze.
2: A jakiej byś się pogody spodziewał?
1: No, spodziewałbym się tak około 30 stopni.
2: No to ty bardzo dobrze przewidujesz. 28 stopni dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia.
1: No to kierunek nie Barcelona. Zachwyty powolutku.

0: 10 minut po 8 to były pustki o tym, że mijamy się, ale my w zachwytach się nie mijamy, tylko bardzo często te nasze zachwyty się ze sobą łączą, przenikają i to jest fantastyczne. No to zaczynaj, bo jestem ciekaw, o co chodzi z tą Lizboną i powrotem do przeszłości.
1: To już mówię. Dostałam do rąk książkę, która dopiero się ukaże i o niej jeszcze Państwu opowiem, bo też jest bardzo ciekawa, ale nie lubię sytuacji, kiedy Państwo nie mają potem jak wziąć do ręki egzemplarza, a premiera jeszcze przed nami. I studiowałam sobie jeszcze po lekturze bibliografię i trafiłam między innymi na książkę, którą napisał pan Franciszek Ziejka. I dopiero po lekturze odkryłam, że oprócz tego, że pan Franciszek Ziejka jest autorem książki Moja Portugalia, no to był też między innymi rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był też historykiem literatury, profesorem nauk humanistycznych. No i dostajemy książkę, w której śledzimy jego wizytę w Portugalii. Uwaga, jest rok 1979, czyli jeszcze ten czas, kiedy mnie na przykład nie było na świecie, w ogóle nie ma mowy przecież o internecie. Umówmy się, jak wygląda komunikacja nawet telefoniczna. Żeby dolecieć do Lizbony, to też trzeba zrobić sporo przesiadek. No i od razu powiem Państwu, że profesor Franciszek Ziejka, późniejszy profesor Franciszek Ziejka, w 79 roku założył na Uniwersytecie w Lizbonie pierwszy w dziejach Portugalii lektorat języka i kultury polskiej. Zainteresowany kulturą i historią tego kraju przygotował taką książkę, w której mamy i jego dziennik, i to jest dla mnie absolutnie najciekawsza część tej książki, który prowadził w czasie pierwszych miesięcy pobytu w Lizbonie, no ale są też reportaże które są relacją z podróży po Portugalii, które rozpoczął w 80 roku. Mamy też takie już studia naukowe o związkach polsko-portugalskich. No i jest też tam pewna odległa w czasie historia miłosna, związana z taką historią, ale też legendami portugalskimi. No i wyobraź sobie sytuację. Ja od razu sprawdziłam, pan Franciszek Ziejka to był rocznik 1940, czyli w 79 roku miał 39 lat. I jakoś czyta się tę książkę tak, jakby ktoś ci naprawdę dał wehikuł czasu i spowodował, że możesz sobie do tej Lizbony pojechać w czasie, kiedy to miasto wyglądało, no właśnie, z jednej strony kompletnie inaczej, ale z drugiej jest tyle rzeczy, które się cały czas nie zmieniły. No i wyobraź sobie sytuację, że jedziesz zakładać ten lektorat języka polskiego na Uniwersytetę do Portugalii. Wiesz o tym kraju, no tak w sumie niewiele, no bo też nie bardzo masz z czego czerpać informacje. No i przyjeżdża na miejsce. Na lotnisku miał ktoś czekać z ambasady, ale nie ma nikogo, więc musisz jakoś trafić na uczelnię. No i w końcu nasz bohater przyjeżdża, dowiaduje się, że nie przewidziano dla niego żadnego mieszkania. On był przekonany, że będzie miał gdzie mieszkać. Nie ma szansy nawet na pokój w domu studenta. W ministerstwie poinformowano go, że ambasada wszystko przygotowała. No i jest też taka sytuacja, która powoduje, że są takie zabawne zbiegi okoliczności, bo spotyka w holu pana, z którym zamienił kilka zdań na lotnisku w Madrycie. To było jedną z miejsc przesiadkowych, który okazuje się ambasadorem. I pan ambasador kieruje go do biura pierwszego sekretarza ambasady. No i wydawałoby się, że będzie szczęśliwy koniec, ale niekoniecznie. Potem jest odesłany do Ministerstwa Kultury w Portugalii i ostatecznie zastępczyni w tym miejscu mówi, że jej mama ma do wynajęcia pokój i ostatecznie pan Franciszek faktycznie ląduje u pani Ireny Pereiry i tam spędza czas. On przyjeżdża w ogóle na kilka miesięcy do Lizbony. Nie zna jeszcze wtedy języka portugalskiego, zna język francuski świetnie, ale nie za bardzo może się w tym języku francuskim w Portugalii porozumieć. Kiedy mówi o Lizbonie, to przywołuje między innymi gromady psów, które się włóczą po ulicach, co dzisiaj no, już nie występuje, w ogóle jest bardzo mało psów w Lizbonie. No nie dziwię się, bo są takie części miasta, gdzie one najzwyczajniej w świecie nie mają gdzie załatwić swoich potrzeb, bo mamy Calçada Portuguesa, ale na przykład zielonych miejsc jest zdecydowanie mniej. Rozgląda się po księgarniach miejscowych w tym 79 roku. Widzi na przykład album o Janie Pawle II, ale jest też książka Janusza Korczaka Jak kochać dziecko, wydana z okazji czczonego tu powszechnie Roku Dziecka i faktycznie też taki stosunek do dzieci w Portugalii, ale myślę, że też w Hiszpanii jest taki, że dzieciaki mogą się tam bawić w zasadzie podczas imprez z dorosłymi, zasypiają na stole i nikomu to nie przeszkadza. Cieszy się pan Franciszek, ponieważ na uczelni dowiaduje się, że może chociaż wykupić bony na obiady w stołówce pracowniczej Biblioteki Narodowej. I tak powoli, powoli w ogóle oswaja to miejsce. Zabawne jest to, że kiedy pierwszy raz spożywa jakiś obiad, to mówi, w Polsce byłaby to porcja bewsztyku na 4 osoby. I faktycznie Portugalczycy mają taki szeroki gest, że spokojnie w wielu miejscach można sobie zamawiać obiad dla dwojga. No i to jest człowiek, który cały czas też musi patrzeć na pieniądze, bo tych pieniędzy ma niewiele. Więc na przykład, kiedy się wybiera do polskiej ambasady, to idzie pieszo, 15 kilometrów. Kupuje sobie też na przykład 6 bułek i tak sobie wędruje po tej całej Lizbonie.
0: Może kroki wyrabiał.
1: Krokomierza nie miał, ale może liczył faktycznie. No i fantastyczne jest to, że mamy bardzo podobne zachwyty. Wtedy w 79 roku pan Franciszek Ziejka między innymi jest zachwycony klasztorem hieronimitów i tym całym stylem manuelińskim, czyli tymi rzeźbami w kamieniu, bo wydaje się, że kamień to jest taki zimny materiał, że tak trudno go ukształtować, a ten styl i te rzeźby, które są widoczne w klasztorze hieronimitów są i były, jak widać, obłędne. No ale są też takie notatki, na przykład w centrum miasta koło portu pożar. Oglądam akcję, właściwie jej koniec. Jak przystało na południowców, prowadzona jest w tempie Eskimosów, bez pośpiechu, za to gapiów kilkuset. Wszyscy dyskutują. No i z tej takiej nieśpieszności i gadania jest też cały czas sporo, no ale też odwiedza miejscowe kościoły i zauważa coś, co wtedy w Polsce chyba nie jest takie oczywiste. Na słowa przekażcie sobie znak pokoju, ludzie wzajemnie ściskają sobie ręce w całym kościele. Mnie uścisnęło kilkoro, wzruszyłem się, ale jest kompletnie oburzony, kiedy trafia na cmentarz 1 listopada. Ja akurat też 1 listopada byłam w Lizbonie i jest zaskoczony, że no właśnie, można tam zajrzeć do tych takich, no wygląda to trochę jak miasto umarłych, czyli że widzisz za szybą trumny, na których są jeszcze jakieś materiały, no ale przede wszystkim jest oburzony tym, że ludzie tam się śmieją, rozmawiają, że to w ogóle jest jakiś taki brak szacunku dla zmarłych, a mnie szczerze mówiąc ujmuje to, że życie wchodzi do cmentarza i że cały czas ci zmarli gdzieś są cały czas z tymi, którzy zostali. No i wspomina też wnuka, który przychodzi do pani Ireny, który pomaga mu uczyć się języka portugalskiego. I są takie momenty, kiedy my rejestrujemy jego zniechęcenie, bo on chodzi, uczy się i jest naprawdę taki, ma precyzyjny plan, spędza w tej Bibliotece Narodowej od rana do wieczora czas. Zauważa też coś, co wielu w Lizbonie zaskakuje, czyli że z jednej strony jest na przykład luty, jest 18 stopni, ale w domu jest tak zimno, że on specjalnie wychodzi albo do biblioteki, albo do kawiarni. Tęskni też bardzo za rodziną, ponieważ jest już wtedy małżonkiem, ma 2 dzieci i to rozdzielenie na wiele miesięcy, on przyjeżdża potem na święta, jest naprawdę sporym testem. Wspomina o tym, że są jeszcze cały czas żywe sympatie salazarowskie czy kolonialne. Życie polityczne, jak pisze, odnotowuje w 79 roku bardzo ożywione. Ludzie nagminnie czytają gazety i też rejestruje, że jest bardzo duże zainteresowanie pornografią. Być może to jest taki moment, kiedy no, ludzie sięgają po coś, co przez wiele, wiele lat było zakazane. No jest oburzone, że w zasadzie z każdej strony te pisma pornograficzne czy książki go atakują, natomiast ma problem, żeby znaleźć na przykład jakiekolwiek pismo literackie. Polecam państwu, bo to jest taki klimat, gdzie z jednej strony, szczególnie jeżeli ma się to miasto w głowie, jakie mam, bo znam te miejsca i wiele rzeczy naprawdę się nie zmienia w takiej mentalności, czy w tym, co człowieka zachwyca. No i też pan Franciszek tutaj sprzedaje swoje takie patenty na to, żeby oswoić przestrzeń, na przykład puszcza sobie taśmę z czerwonymi gitarami pierwszy raz od przyjazdu, żeby się nie czuć taki osamotniony. Pisze też o tym, że jest bardzo dużo ludzi nieszczęśliwych na ulicach, czyli bardzo dużo żebraków, osób, które są pozbawione na przykład kończyn, po chorobie ludzi, po chorobie Heine Medina. Najwięcej jest też, jak pisze, niewidomych. No i odnotowuje też, że stoją czyściciele butów, których cały czas jeszcze można spotkać w Lizbonie. Już nie w takiej ilości, którą opisuje w 79 roku, czyli całe gromady, głównie w centrum, w tym dzieci. Odnotowuje też oczywiście sprzedawców pieczonych kasztanów, handlarzy starzyzną, zabiera nas na Feira da Ladra, czyli na ten targ, w którym kocham, taki pchli targ, na którym można kupić absolutnie wszystko. No i potem nas też zabiera na różne wycieczki, między innymi do Sintry jedziemy, ale nie tylko. Więc gdyby ktoś chciał uruchomić sobie taki wehikuł czasu i zobaczyć, ile się zmieniło, a ile tak naprawdę nie, bo myślę, że na tym polega czar między innymi Portugalii i małych miasteczek, że w tym...
0: Czas się trochę
1: zatrzymał. Tak, no, że w tym świecie, w którym się wszystko tak zmienia, nagle można wejść w jakąś stałą. Także powtórzę jeszcze raz tytuł. Można sobie kupić e-booka bez problemu, na przykład, bo zastanawiałam się właśnie, czy ta książka będzie dostępna. Najpierw znalazłam formę papierową, ale ponieważ byłam spragniona, że ja chcę już teraz, to znalazłam też e-booka bez problemu. Moja Portugalia, Franciszek Ziejka.
0: No to zachwyt Weroniki już mamy odhaczony, a ja za chwilę Państwa zabiorę do Kolumbii.

0: Nie uwierzysz, pani Anna napisała, że chodziła na zajęcia do profesora Ziejki na studiach. Wspaniały, bardzo ciekawy człowiek z pasją.
1: No, zazdroszczę tym wszystkim, którzy mieli okazję poznać pana profesora. Zmarł 6 lat temu i wspaniałe jest też to, że można go poznać właśnie w tym momencie 39 lat też. Jak widać, jak był skrupulatny, jak chciał, żeby też ta jego podróż była możliwa do podzielenia się i notował wszystko, żeby potem już snuł nam na bieżąco projekty, o czym opowie, jak przybliżyć Portugalii polskich pisarzy i w drugą stronę, no, czuć tę pasję od początku.
0: No, takie dzienniki i takie bardzo osobiste podejście zawsze są jakimś

która to zaledwie 120 stron, ale niesamowicie treściwa, więc chyba takie hasło nowela, to jest chyba odpowiednie, jeśli chodzi o tę książkę. Diabeł z prowincji, bajka w miniaturach. Tak jest zatytułowana ta książka i to jest książka napisana przez Juana Cardenasa, kolumbijskiego pisarza. Swego czasu, już ładnych parę lat temu, po swoim książkowym debiucie, on znalazł się na takiej dość prestiżowej liście najbardziej obiecujących autorów z Ameryki Łacińskiej. No i mam takie poczucie, że każdą kolejną książką udowadnia, że nie przez przypadek na tej liście się właśnie znalazł. Taką wizytówką jego wszystkich opowieści jest zawsze duża dawka absurdu, magii, mieszanie gatunków literackich, no i nie inaczej jest także w książce Diabeł z prowincji. Głównym bohaterem jest biolog, który po 15 latach pracy za granicą wraca do rodzinnego miasta w Kolumbii. Ponownie musi zamieszkać ze swoją matką, która pogrążona jest w żałobie po śmierci swojego drugiego syna. Ten biolog bardzo długo nie może znaleźć pracy, no, w końcu się udaje, zostaje zatrudniony w szkole z internatem, szkole dla dziewcząt, która no, później okazuje się, że nie jest taką zwykłą, spokojną szkołą, jak się wydawało temu naszemu głównemu bohaterowi. Biolog zostaje wplątany w pewną tajemniczą intrygę, którą będzie musiał spróbować rozwiązać. Do tego wszystkiego dochodzi wciąż nierozwiązana zagadka morderstwa jego brata, pierwsza miłość niewidziana przez lata, oferta pracy w pewnej korporacji biotechnologicznej. No naprawdę dzieje się tutaj, widzę twoje oczy, tak? Dzieje się tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo i to wszystko na tych 120 stronach, o których wspomniałem. Absurd, mieszanie gatunków, to wszystko już pojawiło się w ubiegłym tygodniu, kiedy opowiadałem państwu o książce Harukiego Murakamiego, ale u Cardenasa to wszystko jest jeszcze pomnożone razy dwa, bo znajdą tu państwo i elementy horroru, i jest kryminał, i jest komedia, bo humoru też jest tutaj całkiem sporo. No i bajki, w końcu ten

0: sięgać po literaturę latynoamerykańską i bardzo mnie cieszy, że pojawia się jej w Polsce coraz więcej i pisarki i pisarze latynoscy stają się chyba u nas coraz popularniejsi, takie mam poczucie. I tu oczywiście wielkie ukłony dla wydawców i tłumaczy, dzięki którym te książki mają w ogóle szansę w Polsce się pojawić. Diabła z prowincji przełożyła na język polski Katarzyna Okrasko. Także wielkie, wielkie ukłony i wielkie podziękowania, bo rzeczywiście tych książek z tamtego regionu świata jest coraz więcej. I to jest literatura naprawdę bardzo, bardzo dobra.
1: A jak trafiłeś na tę książkę? Bo szczerze mówiąc, nie słyszałam wcześniej tego tytułu, więc zawsze mnie interesuje, czy to było jakieś polecenie, marketing szeptane, gdzieś ci mignęło, czy...
0: Wiesz co, trafiłem na to w ten sposób, że czytałem Cardenasa poprzednią książkę. Kiedyś, jeśli dobrze pamiętam, polecałem tę książkę w kąciku Latino, który jest w każdy poniedziałek tu u nas w Radiu Nowy Świat, i wydawnictwo, ktoś z wydawnictwa, które Cardenasa w Polsce wydaje, Outrage, słyszał to moje wejście i odezwał się do mnie mailowo, że mamy więcej książek tego autora, więc możemy panu wysłać, jak tak pan lubi. No i tak, o.
1: O proszę, czyli nasi ludzie są wszędzie, że tak powiem.
0: Tak, oczywiście, oczywiście. Nawet są w bibliotece w Gdyni, o której niebawem państwu opowiemy. Ale tak, Juan Cardenas, Diabeł z prowincji, bajka w miniaturach, bardzo państwu polecam. Polecam też poprzednie książki tego autora. Bardzo przepraszam, tytuły wyleciały mi z głowy, ale jeszcze dwie albo nawet i trzy poza Diabłem są w Polsce dostępne. Wszystkie są takie krótkie właśnie, 100, 120, maksymalnie 150 stron, także na jeden wieczór lektura do załatwienia.
1: No to drodzy państwo, zachwyty za nami. Ja bardzo jestem ciekawa wyboru wiersza.
0: Wiersza,
1: na dziś.
0: Bo
1: będzie
0: to już
1: gorzko
0: zaraz.
1: Podobno, ale...
0: Tak, będzie dość melancholijnie i gorzko.
1: Czyli co, czekoladę przygotować, żeby przegryźć po poezji w prozie Brzasku?
0: Ale taką bardzo słodką. Mhm. W takim razie, żeby wymieszać smak.

0: 3 minuty po wpół do 9 to była Stacey Kent, ale my nie będziemy teraz tańczyć, no chyba, że będziemy tańczyć z poezją. O, może tak z tego...
1: Tańczący z wersami i z wierszami Patryk Rabiega.
0: Tańczący z wierszami, no pięknie. No,
1: ale była oglądalność, gdyby był taki program swojej w telewizji, wow.
0: Słuchaj, wszystko przed nami, wszystko przed producentami telewizyjnymi, oni już takie rzeczy wymyślają w tej telewizji.
1: Mandaryna czytająca wiersze.
0: Mandaryna
1: czytająca. Z gwiazdami.
0: I tańcząca, czytając
1: wiersze. Z wersami, tak.
0: Widzę to.
1: Widzę to.
0: Szanowni Państwo, dzisiaj w poezji, w prozie Brzasku Kinga Skwira, to jest warszawska poetka, studentka filozofii, publikowała między innymi w Helikopterze i Nowej Orgii Myśli. Mieszka na warszawskiej Woli i ta Wola w wierszu, który za chwilę Państwu przeczytam, się pojawi. Natomiast w internecie znalazłem także informację, że Kinga Skwira, jej utwory tłumaczone są między innymi na hiszpański, kataloński i mandaryński. Wyobraź
1: to
0: sobie, także daleko, daleko poza warszawską Wolę ta twórczość płynie i bardzo dobrze, bo to są naprawdę przepiękne wiersze, chociaż jak za chwilę Państwo usłyszą, bardzo melancholijne, bardzo gorzkie i dość dosadne, tak bym to nazwał. Sięgamy po debiutancki tomik wierszy zatytułowany Wszystko już było dotykane, a wiersz zatytułowany jest Zawsze mam wrażenie, że dopiero przed chwilą zaczęłam życie. Na naszym balkonie gnije ciepłe mięso lata. Myślałam, że ten sierpień nigdy się nie skończy, ale dostałam po twarzy betonem i deszczem. Mnie całe to jesienne przemijanie nie dotyczy. Ja się nigdy nie zestarzeję. Jemy owsianki z płatkami kwiatów. Na Woli leżą rozjechane gołębie. Kot gryzie swój ogon. Kiedyś o tej porze roku miałam 13 lat, ale już nie pamiętam, co ci wtedy mówiłam.

0: Skoro o schyłku lata wiersz, to o schyłku lata także piosenka Kasia Stankiewicz. Jakoś tak od razu mi zagrała w głowie, gdy tylko pierwszy raz przeczytałem wiersz Kingi Skwiry.
1: Tak sobie ze sobą rozmawiają często książki, autorzy nawet, którzy nie mieli szansy się poznać, bo są na przykład z różnych wieków i nagle ci się otwierają konkretne szufladki. I dla mnie to jest takie pocieszające, że wszyscy myślimy często podobnie, trochę inaczej ujmujemy to w słowa, chodzimy po swoich śladach i na tym chyba też piękno życia polega.
0: Za 20 minut dziewiąta i zaprosimy Państwa za kilka minut do pewnej biblioteki, gdzie nie tylko książki są ważne.

0: Trochę wyprzedzając to, co wydarzy się już niebawem, kilka minut po dziewiątej, muszę teraz cię zapytać, bo potem zapomnę. Kiedy coś ukisiłaś ostatnio?
1: O, zdziwiecie, bo tak mniej więcej półtora miesiąca temu.
0: O,
1: i to marchewki.
0: No proszę, marchewki.
1: Tak, zabrałam sobie książkę do ręki Misa Mocy bodajże i tam między innymi były też kiszonki. I stwierdziłam, a co, mam marchewki, pojechałam po świeżutkie słoiki. No i według mnie wyszły bardzo dobre. Mój mąż stwierdził, że jest to specyficzny smak.
0: No i jakoś, jak to kiszonka, wiadomo.
1: Ale ja na przykład kiedyś, kiedy nie chciało mi się jechać już do sklepu, zobaczyłam, no dobra, co ja mam w tej lodówce? Mam te marchewki ukiszone i mam na przykład cieciorkę.
0: Mhm.
1: I po prostu sobie to pomieszałam jako taką sałatkę i dla mnie to było bardzo dobre, więc ja polecam.
0: No, teraz jak o tym opowiadasz, to tak nawet brzmi to całkiem smakowicie.
1: Ale jestem też fanką innego połączenia, bo ty wspominałeś o arbuzie kiszonym. To ja kiszonego nie jadłam, więc ja mogę tylko powiedzieć o świeżym. Po prostu świeży arbuz, feta, taka klasyczna grecka, która się tak nie rozciamka. Jak powiedziałeś? Ciampcia?
0: Rozciampcia.
1: Mamcia, pamcia. No, to taka, która właśnie tego nie zrobi. I po prostu chili jeszcze. Jakie to jest dobre, jakie to jest takie orzeźwiające. No, na koniec lata. Nie wiem, jak będzie działać we wrześniu, ale w czasie upałów działa rewelacyjnie.
0: No dobrze, do kulinariów jeszcze wrócimy, ale teraz sprawy związane z klimatem, z przyrodą, z ochroną przyrody. Jeśli są Państwo ciekawi, jak się do tego wszystkiego ma biblioteka, czyli jednak świat książek, no to ma się tak, że nie musi to być tylko czytelnicza oaza, może też spełniać taka biblioteka dodatkową funkcję zielonego azylu. No i takim miejscem na przykład jest Gdyńska Biblioteka Cisowa, w której oczywiście można wypożyczyć książkę, można poczytać i to, uwaga, przy dźwiękach Radia Nowy Świat. Mhm. Oraz skorzystać z zielonych usług. Co to w praktyce oznacza? Proszę posłuchać Joanny Jasińskiej, pomysłodawczyni Zielonego Azylu.
2: Jesteśmy tutaj otwarci na czytelników i na pasjonatów roślin, którzy mogą tutaj przynosić swoje rośliny na jakiś tam określony czas, na czas wyjazdu, na czas urlopu. Polega to również na tym, że przynoszą tutaj rośliny osoby, które mają problemy z tymi roślinami. Rośliny chorują, nie chcą rosnąć. Przychodzą tutaj po porady, mogą na jakiś czas zostawić swoje rośliny i kiedy już rośliny nabiorą wigoru, mogą z powrotem wrócić do swoich domów. Mamy w bibliotece bardzo dużo roślin, tworzymy tak zwane zielone plamy, czyli takie kąciki, pokoje, w których czytelnicy mogą sobie usiąść, poczytać książkę, pograć w gry. No i zielony azyl to jest takie ogólne pojęcie, które zawiera w sobie i zarówno hotel dla roślin, jak i szpital dla tych roślin.
0: Skąd w ogóle pomysł, by taką zieloną oazę dla roślin stworzyć?
2: To wszystko wyszło w sposób taki bardzo naturalny, to znaczy ja zawsze w miejscach pracy otaczałam się zielenią. Te rośliny bardzo ładnie tutaj rosły i wkomponowały się w nasze regały z książkami i czytelnicy coraz częściej zaczęli zadawać pytania, dlaczego te rośliny są takie piękne, co robimy, że one tak ładnie rosną. I jakoś tak naturalną kolejnością rzeczy jakby tutaj tych roślin było coraz więcej i stwierdziłam, że jakby też już mam na tyle dużą wiedzę na temat tych roślin, że mogę się nią dzielić. I stąd właśnie powstał taki pomysł, żeby tutaj stworzyć takie miejsce dla roślin i dla pasjonatów tych roślin.
3: No właśnie, to było moje następne pytanie, bo wspomniała pani, że azyl to jest nie tylko hotel, ale także szpital, czyli można tam przynieść chorującą, do państwa można przynieść chorującą roślinę, która będzie w bibliotece wśród książek przechodziła rekonwalescencję. Rozumiem, że tymi roślinami zajmuje się pani. Czy ma pani jakieś wykształcenie florystyczne? Na czym to polega?
2: Nie mam wykształcenia florystycznego, nie mam żadnego kierunkowego wykształcenia. To znaczy ja, odkąd sięgam pamięcią, kochałam książki i rośliny i to tak po prostu jest wpisane w moją osobowość. Od zawsze zajmowałam się tymi roślinami, chciałam jak najwięcej o nich wiedzieć, dużo o nich czytałam. Zawsze hodowałam i opiekowałam się roślinami, więc ta wiedza po prostu przychodziła z latami i to doświadczenie. Nie mam żadnych czarodziejskich mocy. Nie umiem uzdrowić rośliny, która już po prostu, nie wiem, przemarzła na przykład na balkonie. Nie da się już jakby odzyskać rośliny, której korzenie na przykład przegniły albo zostały już doszczętnie przesuszone, więc zdarzają się takie przypadki, którym nie jestem już w stanie pomóc. Natomiast jeżeli są to jakieś pasożyty, wciornastki, wełnowce, jakieś robaczki, które widać gołym okiem, to jest już na rynku tyle dostępnych środków, że możemy w bardzo szybki sposób sobie z nimi poradzić. No i co? Wystarczy znać kilka dosłownie prostych zasad, aby stworzyć każdej roślinie odpowiednie warunki do życia, bo uważam, że nie ma czegoś takiego jak ręka do kwiatów. Wystarczy wiedzieć, dowiedzieć się, chcieć się dowiedzieć, w jakim środowisku roślina rosła pierwotnie, czy lubi słońce, czy lubi bardziej zacienione stanowisko. Wystarczy po prostu trochę o danej roślinie poczytać i naprawdę roślina wtedy jest zdrowa i szczęśliwa.
3: To jakie rośliny można do państwa przynieść? Czy są jakieś rośliny, których nie przyjmujecie, nie wiem, ze względu na gabaryty?
2: Mamy tutaj nawet rośliny, które mają chyba, żeby nie skłamać, z 3 metry wysokości, więc to już właściwie są takie drzewa. Bo właśnie trafiły do nas takie bardzo wyrośnięte okazy od pana Grzegorza, który zamykał po 20 latach swoją działalność, a że kochał rośliny, to nie chciał ich po prostu wyrzucać, więc podzielił się z nami. A my teraz z kolei dzielimy się też z czytelnikami naszymi roślinami, bo mamy ich tak dużo, że rzeczywiście możemy też się dzielić. Więc ze względu na gabaryty, no cóż, no nie przyjmiemy chyba wyższych niż 5-metrowe. A tak to bierzemy wszystko, po prostu bierzemy wszystko jak leci. Staramy się rośliny, które są schorowane, odizolować od innych, żeby jakaś choroba nie przeniosła się na zdrowe okazy. Staramy się każdej zapewnić takie stanowisko, w jakim czuje się najlepiej. No i co? Mi osobiście największy problem sprawiają maranty, bo rzeczywiście jakoś się z nimi nie dogaduję i cały czas pracuję nad tym, żeby jak najlepiej się nimi zająć. Natomiast chyba prościej byłoby w tym momencie odpowiedzieć na pytanie, jakich roślin nie mamy, bo w tej chwili mamy już przeszło 100 doniczek z roślinami, więc jest tu w zasadzie wszystko.
3: To jeszcze na finał powiedzmy o bazie nasion, bo nie tylko rośliny, nie tylko hotel, nie tylko szpital, ale także baza nasion to jest ta część składowa Zielonego Azylu, prawda?
2: Tak, baza nasion to taki pomysł, który przyjął się głównie wśród dzieci, ale bardzo nas to cieszy, chociaż przychodzą też dorośli, przychodzą działkowcy, zaglądają do naszych szufladek z nasionami. Baza nasion oczywiście to jest przygotowana głównie z myślą o wiośnie i o takim czasie, kiedy wysiewa się nasiona na balkonie lub na działce. Mamy przygotowane nasionka, którymi dzielimy się z czytelnikami. Można po prostu, mając kartę czytelnika, można po prostu do nas przyjść i poczęstować się nasionami, nie wiem, nasturcji, tymianku, koperku, bo mamy warzywa, mamy kwiaty, mamy takie najprostsze rośliny, z którymi poradzi sobie każdy i każdy może je wysiać nawet na swoim balkonie.
3: I o tym wszystkim opowiadała Państwu Joanna Jasińska z Biblioteki Cisowej w Gdyni. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję bardzo.

0: Sobotni Brzask.
1: Dzień dobry.
2: No, zdążyłaś z tymi słuchawkami, ale tak na ostatnią chwilę ci powiem.
1: No, ja tak lubię na ostatnią
2: Lubisz.
1: Chwilę. Chociaż w radiu kto jest pierwszy?
2: No
1: kto
2: tak.
1: Siedzi tam zawsze na schodach, taki biedny. Mamy kawę już, drodzy państwo. Nie wiem, czy u państwa też jest kawa. Ja mam piękny taki kubek. Zobacz, są nawet niezapominajki na nim. Teraz to zobaczyłam.
2: Nie ma przypadków.
1: Ale zrobiłeś super kawę.
2: To nie ja, tylko ekspres. Ja tam tylko kliknąłem.
1: No, chciałam ci oddać zasługi.
2: Ja wybrałem ci kubek, więc możemy stwierdzić, że tak, że kubek. A ja mam po prostu nasz radiowy.
1: A gdyby ktoś z państwa nie miał kubka, to możemy od razu odesłać do miejsca, gdzie można kubek nabyć, nie?
2: No, oczywiście, w naszym radiowym sklepiku. I to nie tylko kubek, ale bardzo dużo różnych przepięknych rzeczy. Muszę państwu teraz opowiedzieć, to będzie taki mały margines. Kiedyś, a propos pięknych rzeczy to będzie, kiedyś miałem

0: tak mówi do pani, ale pani ma tutaj piękne rzeczy. Na co pani sprzedawczyni odpowiada, wiem.
1: O, to tak jak kiedyś skomplementowałaś panią z ładną fryzurą.
0: Tak, tak, to było coś w ten deseń, dokładnie, tak.
1: No to życzymy państwu takiej właśnie pewności, żeby nie tam
0: oczywiście
1: się krygować, jak gdzie tam mama, sukienka to stara, coś tam, tylko wiem, dziękuję.
0: Wiem, dziękuję. Weronika
1: Wawrzkowicz. Zrobiłeś dobrą kawę.
0: Wiem. Weronika Wawrzkowicz.
1: Patryk Rabiega.
0: I Franek Wójcicki.

0: Pogoda.
1: Weekend pod znakiem zachmurzenia z przejaśnieniami.

0: i rozpogodzeniami. Miejscami możliwe także przelotne opady deszczu i burze. Temperatura maksymalna od 18 do 23 stopni Celsjusza. Nieco cieplej na południu i na zachodzie, tu około 25 stopni.
1: To ja nas teraz zabiorę w miejsca, gdzie będzie padać deszcz. Między innymi zabiorę nas do Oslo, żeby sprawdzić, jaka temperatura będzie towarzyszyć panu spod Oslo przy dojeniu krów. 18 stopni i deszcz jutro powinno przestać padać w Oslo. I jeszcze krótki przystanek w Paryżu. 22 deszczowe stopnie, a jutro chmury nadal nad Paryżem. 24 stopnie, ale jutro już padać nie powinno.
0: No to taka idealna temperatura, idealna pogoda na paryską szwendaczkę miejską.
1: Takie łazikowanie po mieście nad Sekwaną. Mm-hmm. Całkiem miła perspektywa.
0: Musimy kiedyś to zaplanować.

0: Black Pistol Fire, a jest 12 minut po 9. To oznacza, że czas na kulinaria.
1: Drodzy Państwo, ogórki, kapusta, pomidory, brzoskwinie, awokado, sezon na kiszonki w pełni i nie przesłyszeli się Państwo, naprawdę wszystkie wspomniane poprzednie składniki można ukisić. No i jak kisić, żeby słoik nie zamienił się w rakietę ziemia-powietrze? O tym Klaudia Kowalczyk i jej gość.
2: Bartosz Maniecki, szef kuchni z poznańskiej restauracji Po Swojemu, jest moim Państwa gościem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
2: To co kisimy jesienią? To jest jakiś taki specjalny czas u Was? No bo w naszych kuchniach, takich zwykłych, casualowych, jest to taki czas faktycznie na kiszenie.
3: Ja bym przede wszystkim wziął pod uwagę, jeszcze mamy tą końcówkę sierpnia, wziął pod uwagę na pewno nasze pomidory wszelkiego rodzaju. To jest produkt, który gdy go kupujemy na rynku, bierzemy go do ręki, wkładamy go do torby, to ręce nam jeszcze pachną tymi pomidorami. Na pewno bym zwrócił na to uwagę. Także kisimy pomidory na pewno. Zwróciłbym uwagę też na dynię, która już się powoli zaczyna pojawiać. Dynia Hokkaido z jadalną skórką. To są na pewno rzeczy takie, które bym wziął pod uwagę. Winogrona też jest bardzo fajnym produktem. Ostatnio zaczęliśmy piklować winogrona z liśćmi kafiru. Bardzo aromatyczne, z nutami piżmowymi, nawet takimi wręcz perfumowymi i bardzo smaczne przede wszystkim.
2: To skąd wziąć te inspiracje na kiszenie? Wszystko da się zakisić?
3: Jeżeli chodzi o inspiracje, warto po prostu przejść się po ryneczku, który mamy najbliżej, z warzywami i owocami. I od razu odpowiadam na pytanie, wszystko da się ukisić? Tak, wszystko da się ukisić, dokładnie. I owoce, i warzywa.
2: Co najciekawszego udało ci się zakisić? Ukisić. W sumie zależy pewnie od Polski, od części Polski, jak to mówimy.
3: To też zależy od tego, bo gdzieś tam ta poprzeczka w miarę tego kiszenia u nas idzie do góry. Dla nas niektóre rzeczy mogą się już wydawać proste i standardowe, a dla kogoś, kto nie ma z tym do czynienia, powie, że jest to mega ciekawe i jest to wow. Według mnie jedna z takich ciekawszych kiszonek, ostatnio ukisiliśmy awokado, jeszcze takie w zielonej skórce. Robiliśmy na specjał w restauracji sushi. Sushi dla nas było bardzo fajną bazą, takim tłem i pomyśleliśmy, że po prostu wypełnimy je naszymi kiszonkami i piklami. W jednej z rolek pojawiło się właśnie awokado, które gdzieś tam pozostawało lekko twarde, ale dawało ten swój taki maślany, tłusty smak. Także na pewno awokado bym wymienił. Jedną z takich chyba moich ulubionych kiszonek, też tak eksperymentowo mocno to wyszło, były jajka kiszone, gdzie trochę się bałem tego, bo to jednak były jajka, ale gdy otworzyliśmy ukiszony słoik jajek i powąchaliśmy go, od razu wróciły wspomnienia jednych z lepszych świąt, na których był podawany żurek. Musieliśmy po prostu dodać do karty żurek właśnie z kiszonym jajem na naszym zakwasie żytnim. Wydaje mi się, że to są takie właśnie ciekawsze rzeczy.
2: Podwójnie kwaszony żur, bo nie dość, że sam żur, no to jeszcze jajo.
3: Tak, ale to jajko bardzo ciekawe, bo sama struktura białka się robi twardsza. Można powiedzieć, że jak takie bardziej twarde żelki, a znowu żółtko pozostaje kremowe i nadaje takiej właśnie kremowości i właśnie tego kwasu. No, prześwietna rzecz. Na pewno polecam gdzieś tam w okolicach Wielkanocy sobie spróbować mały słoik zrobić. Wiadomo, nie każdemu to posmakuje, ale na test zrobić i podać na wielkanocny stół.
2: Mówisz tutaj o awokado, mówisz o jajku, a owoce? Widziałam śliwki.
3: Owoce też jak najbardziej. Kisiliśmy śliwki. Teraz właśnie też jest w sumie dobry okres na to. I najprostsze ciasto ucierane, masło, mąka i kiszone śliwki. Myślę, że to w ogóle wyjdzie majstersztyk. Mamy bazę, którą znamy, słodko-maślaną i podkręcamy całość właśnie kwaśną, bardziej wytrawną, ale też przy tym delikatnie słodką śliwką.
2: No właśnie, powiedz, jak to kiszenie zmieni smak danego owocu czy warzywa? Jesteśmy w ogóle w stanie to przewidzieć, rezultat tego eksperymentu przed spróbowaniem? Udało ci się faktycznie kiedyś zgadnąć, czy wszystko jest jedną wielką niespodzianką, jak z tym jajkiem?
3: Jest to trochę niespodzianka. Wiadomo, jeżeli powtarzamy proces, to damy radę go przewidzieć. Dużo też niestety zależy od produktów. Te produkty są różne. Raczej bym nie celował w marketowe warzywa. Z tą jakością może być różnie. A jeżeli mam już swojego ulubionego pana lub panią na ryneczku, to warto do niego wracać. Ten proces wtedy będzie jak najbardziej powtarzalny, ale bardzo często jest to niespodzianka, zwłaszcza w tych etapach eksperymentów, gdzie tak naprawdę wyobraźnia nas tylko gdzieś tam hamuje przy tym wszystkim. Ale raczej jeżeli robimy danie z elementem fermentacji, to ten element fermentacji staramy się dodać do dania, a niekoniecznie kreujemy danie i dopiero wtedy kisimy. Bo jednak ten efekt na samym początku może być nieprzewidywalny.
2: A skąd ci się wzięła ta miłość do fermentacji?
3: No nie będę udawał, nie będę robił tutaj jakiejś takiej otoczki, że mam to we krwi i tak dalej. Przyjechaliśmy z Warszawy do Poznania, otworzyliśmy restaurację, otworzyliśmy w kiepskim czasie, bo no już pomijam, że to jest ten czas po-covidowy, bardzo taki bolesny dla lokali gastronomicznych. To otworzyliśmy w październiku, teoretycznie martwym sezonie. No i tego ruchu nie było niestety. Nie byliśmy znanymi ludźmi, nie mieliśmy żadnej trampoliny. Wszystko tak naprawdę budowaliśmy od zera w Nowym Mieście. No i nie chcieliśmy wyrzucać tych produktów. Wiadomo, że te faktury gdzieś tam były wysokie, a takie zero waste od zawsze trochę mieliśmy w sobie. Zaczęliśmy po prostu sprawdzać, w jaki sposób możemy zabezpieczyć produkty, tak żeby były smaczne. No i siłą rzeczy też się pojawiło to kiszenie, gdzie nawet do tego stopnia, że zaczęliśmy kisić ziemniaki.
2: Nic się nie może zmarnować.
3: I w taki sposób też powstały nasze, myślę, że już śmiało mogę powiedzieć, słynne frytki kiszone.
2: Frytki kiszone z kiszonego ziemniaka, potem smażonego.
3: Tak jest, tak, dokładnie.
2: No, czyli to musi być fascynujący smak i nawet nie mówię tutaj z przekorą czy z jakimś cynizmem w głosie, tylko sama tych ziemniaków właśnie próbowałam, bo jestem fanką ziemniaka i poznaniacy pewnie też. Jak oni reagują na to, co wy serwujecie? Jak reagują goście? Jak czują się z tymi kiszonkami?
3: Generalnie sam koncept restauracji też się fajnie ewoluował. Nazywamy się po swojemu. Jest to taka nazwa, która nie wchodzi w żadne ramy. Ten sufit gdzieś tam sobie ustalamy, jaki chcemy. Staramy się, żeby te dania były takie, jakie znasz je. Typu, nie wiem, mamy sałatkę Cezar. Większość osób wie, jak wygląda sałatka Cezar, kojarzy składniki. I tutaj wchodzi ten pierwiastek po swojemu, czyli trochę wykręcamy to danie na nasze widzimisię z elementem fermentacji i gdzieś tam nasza sałatka zawiera... Zamiast anchois do sosu dodajemy zakwas z buraka. Podbija nam to fajnie kwasowość sosu. Piękny różowy kolor, delikatne takie nuty ziemiste z buraka. I ludzie chyba tego chcą, tak mi się wydaje, że to wygląda w taki sposób, że ludzie już przychodzą trochę po taki experience do restauracji. Nie chodzi tylko, żeby zjeść danie i wyjść, tylko oczekują trochę tego, żeby coś się podziało na talerzu, żeby ktoś o tym potrafił coś opowiedzieć. Żeby to było zrobione w może trochę inny sposób, ale jednak też taki znany dla ciebie, żeby też się tego nie przestraszyć.
2: No tak, nie wychodzimy z domu, żeby jeść to, co w domu, tylko spróbować czegoś innego. A zdarzały się w

0: trochę też taka rzecz, nad którą w 100% nie mamy wpływu. Są to bakterie, które się namnażają. My tylko staramy się im dać jak najlepsze warunki do tego, ale zawsze coś może pójść nie tak. Jest to proces, no właśnie taki, który może nie wyjść, dlatego mamy tą subedrową piwnicę, w której mamy spore zapasy. Bardzo często rzeczy nie wychodzą przy eksperymentach, tak mi się wydaje, że gdzieś tam ktoś próbuje czegoś dorzucić, gdzieś tam coś się pojawia, nie jesteśmy pewni, no to niestety musimy to zutylizować.
1: Nie jesteś władcą kiszonek? Nie jesteś w stanie zapanować nad tym, co się w słoiku dzieje?
0: Nad matką naturą nie zawsze jesteśmy w stanie zapanować.
1: A nad fermentacją, bo zdarzało mi się przynajmniej, ale pewnie naszym słuchaczom też, że ta fermentacja poszła za daleko. No i było boom.
0: U nas też się tak zdarzało, zwłaszcza na samym początku, gdzie robiliśmy kimchi i w słoiku była plastikowa zakrętka. No i wiadomo, bakterie kwasu mlekowego działają w taki sposób, że cukier z owoców i warzyw znika. One wytwarzają dwutlenek węgla i ta zakrętka no niestety nam wystrzeliła i całe kimchi też wystrzeliło na całą kuchnię. Także zdarzają się takie rzeczy, jest to proces naturalny. Także jeżeli ktoś otwiera kiszonkę i widzi, że bąbelki powietrza wychodzą, że cała zawartość wychodzi, że to gazuje, to jest naturalny proces i nawet pożądany, bym powiedział.
1: Tak zwana rakieta ziemia-powietrze w kuchni.
0: Tak, dokładnie.
1: I często lądowała na suficie.
0: Tak jest, tak. Dokładnie.
1: Dobre rady. Czy jesteś w stanie nam, zwykłym zjadaczom ogórków, kapusty, może teraz będziemy chcieli właśnie spróbować dyni, pomidorów, poradzić, jak sobie z tymi kiszonkami nomen omen radzić? Jak kisić, żeby to, co zakisimy dziś, cieszyło nas na przykład w grudniu, w styczniu?
0: Przede wszystkim wybieramy dobry produkt. Tak jak mówiłem, to na surowo musi nam smakować. Nie używałbym produktów, które już jakiś czas u nas leżą, są przejrzałe. Nawet bym pokusił się o wybieranie produktów, które mogą być lekko niedojrzałe, jeżeli myślimy o dłuższym przechowywaniu. Czyli tak, musimy mieć dobry produkt, musimy mieć dobre opakowanie. Mówię tutaj o słoiku. Musimy zadbać o higienę. Ten słoik musi być wyparzony. Najlepiej używać też zakrętek, które są po prostu nowe, bo metalowa zakrętka gdzieś tam też się może rozszczelnić przy wcześniejszym kiszeniu. Także wybrałbym nową zakrętkę. Słoik jak najbardziej może być z recyklingu, najlepiej wyparzony. No i staramy się trzymać takich proporcji. No nasze babcie, nasi dziadkowie robili na litr wody czubata łyżka soli. No my niestety nie możemy sobie pozwolić na czubatą łyżkę, także robimy procentową solankę. Używamy 2,5% solanki najczęściej. Jeżeli chcemy przygotowywać produkty do dłuższego kiszenia, to myślę, że nawet i wyższe stężenie tej soli. Czyli na litr wody odmierzamy sobie 25 gramów soli. Dobrze dodać czosnek. Czosnek działa antybakteryjnie. Możemy też dodać liście nębu. To nam doda garbników. To spowoduje, że nasza kiszonka pozostanie chrupka. No i dodatki, jakie chcemy. Tutaj już, tak jak mówię, no nie ma tego sufitu. Teraz kisiliśmy brzoskwinię z wanilią. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także to, co lubimy, wrzucamy do tego słoika. Zalewamy solanką, zakręcamy mocno. No i to na moment zapominamy o tym, tak?
1: Na długi moment? Kiedy można otworzyć słoik? Oczywiście ja wiem, chciałoby się te smaki lata dopiero w listopadzie, jak się szaro zrobi, może w grudniu, może w styczniu, ale jednak kusi.
0: Kusi i błędem nie będzie otworzenie słoika po 3 dniach. Wtedy będziemy mieć tą kiszonkę taką mało solną, na przykład z pomidorkami sherry fajnie tak zrobić, że te pomidorki mają krótką tą fermentację, one wtedy, jemy je w całości, są lekko musujące, pojawiają się i zostaje nam słodycz, pojawia się lekka kwasowość, także już po 3 dniach możemy spróbować takiego słoika. To też zależy od tego, co w nim jest w środku. Jeżeli to będą twarde warzywa okopowe, typu marchewka, burak, pietruszka, seler, raczej bym wydłużył ten czas. Myślę, że kilka tygodni byłoby super. A jeżeli chodzi o te bardziej miękkie rzeczy, to nawet już po 3 dniach

0: dniach, tydzień, to już będzie w porządku.
1: To w takim razie my bierzemy się za Kiszenie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bartosz Maniecki, Po swojemu, Poznań.
0: Dziękuję bardzo.

0: Dwie minuty po wpół do dziesiątej, to zbliżamy się do kolejnego, ostatniego już przystanku sobotnio-brzaskowego, czyli krótkich zwierzeń. Dziś u Adama Stasiaka Agnieszka Jelonek, pisarka i scenarzystka. Ale zanim Adam i zanim Agnieszka, to jeszcze Antony, nasz Antek
1: ulubiony. A wiesz, ulubiony. Co sobie myślę od razu, jak pada nazwisko, imię tego pana?
0: Co sobie myślisz?
1: Jak siedzi na barkach, aha, na ramionach naszego Kuby Fermina, który pojawi się swoją drogą już całkiem niedawno, bo będzie jednym z elementów koncertu życzeń, a obok niego
0: Kuba Jędras będzie, Kuba Jędras.
1: A ja myślałam, że Kuba Fermin. Tak zrozumiałam.
0: No, niejednego Kubę mamy w redakcji.
1: Ale obu Kubów Jakubów bardzo gorąco pozdrawiam, czyli nasz szef fanklubu książek Macieja Siembiedy, a nowa książka.
0: Tak?
1: Tak, i nawet widziałam, że chyba w Gazecie Wyborczej były fragmenty z tego, co pamiętam.
0: O proszę, no to może jeszcze się Kuba wcześniej pojawi.
1: Wypowie tego, na ten temat.
0: Tak, to go podpytamy. No wszystkie Kuby to fajne chłopaki, wszystkie Antki też.

0: Dzikie zwierzenia.
1: Dzisiaj jest z nami autorka Agnieszka Jelonek. Cześć Agnieszko, jak się dzisiaj czujesz?
2: Cześć, dzień dobry, wspaniale w zasadzie.
1: Jak napisać o codzienności, żeby nie była nudna?
2: Trzeba wierzyć, chyba że codzienność nie jest nudna na początek, żeby tak ją ugryźć. Nie wydaje mi się, że codzienność jest nudna, wydaje mi się, że jest w niej bardzo dużo tego, co nas potem popycha do różnych ekscytujących historii, więc no tak trzeba jej się przyglądać z miłością, powiedziałabym.
1: Powiedz mi proszę w takim razie, jakie są największe wady zakochania?
2: Zakochanie ma bardzo dużo wad. Boże, od czego zacząć tutaj? To po prostu jest taki test na to, jak człowiek jest w ogóle ze sobą połączony i nawet jak jest bardzo ze sobą połączony i wydaje mu się, że wie, kim jest, to się wszystko burzy, więc wydaje ci się, że jesteś bardzo dobrym pływakiem, umiesz pływać, ale i tak utoniesz w tych falach. Także to już może lepiej nawet nie umieć pływać, jeśli w ogóle ta metafora jest jakoś klarowna.
1: Co trudniej dobrze opisać, miłość czy samotność?
2: Miłość.
1: A dlaczego?
2: Nie wiem, samotność wydaje mi się takim stanem, w którym wszyscy jesteśmy podobni do siebie, a miłość to chyba jednak dla każdego jest trochę coś innego, jakieś inne wyzwanie.

0: każdy ma taką historię, którą można opisać. Jest tylko pytanie, czy ta osoba chce ją oddać, nie? Tę historię sama czy komuś, nie? Ale tak to wydaje mi się, że jakby poszła tutaj po sąsiadach, to mieli 12-tomową encyklopedię żyć.
1: A zgodziłabyś się z Andrzejem Stasiukiem, że pisze się to, co się pamięta, a resztę się wymyśla?
0: Myślę, że tak. Częściowo nawet to, co się pamięta, się wymyśla, więc więcej wymyślania jest niż pamiętania w naszej pamięci.
1: Czy takie korzystanie z twoich doświadczeń w trakcie twojej pracy ma również charakter terapeutyczny? Może mieć taki charakter?
0: Wiesz co, to jest miecz obosieczny. Czasem działa terapeutycznie, a czasami przynosi dużo złych emocji i trzeba przeżywać jeszcze raz to, co się opisuje. Ale w efekcie no, to i tak jest terapeutyczne. Ale też unikam takiego mówienia o tym, że pisanie autobiograficzne jest autoterapią, bo wydaje mi się, że jednak przy pisaniu artystycznym to jest taki side effect. Jednak chodzi o to, żeby opowiedzieć historię i ona staje się fikcją, która dodatkowo musi być dobrze jakby warsztatowo opracowana. A to, że to robisz na swoich doświadczeniach, no to daje ci ten wgląd w siebie, który ostatecznie po jakichś tam przepłakaniach i przemocowaniach się z tym robi ci raczej dobrze. W takim sensie, że jesteś bardziej świadomy, nie? Swoich tych mechanizmów, które tobą rządzą.
1: Jak myślisz, czy można napisać dobrą książkę o szczęśliwym bohaterze?
0: Wiesz, że właśnie bym chciała to zrobić teraz, więc to się okaże.
1: To opowiedz proszę, nad czym teraz pracujesz, jeśli możesz.
0: Pracuję nad zgłoszeniem na rezydencję aktualnie. Oprócz tego piszę dramat i robię taki wstępny draft do książki. Szukam języka na opowiedzenie historii. I właśnie to ostatnie pytanie, które zadałeś, że chciałabym, żeby to, no może nie o szczęśliwych ludziach do końca, ale jakichś takich dążących do światła, to jest temat książki. Tematem sztuki jest to, w jaki sposób postrzegamy sztukę artystów, którzy nagrzeszyli. To jest temat mojej sztuki. No a rezydencja, no to wiadomo, bardzo dużo kreacji tam jest potrzebne.
1: Za chwilę dalszy ciąg programu.

0: Krótkie zwierzenia, ciąg dalszy.
1: Wracamy do rozmowy z autorką Agnieszką Jelonek. Mnie też ostatnio udało się napisać dramat. Proszę powiedz mi, co jest najważniejsze dla ciebie, kiedy taki dramat konstruujesz i chcesz, żeby dobrze potem wypadł na scenie?
2: Najważniejsze jest nie chcieć, żeby wypadł dobrze na scenie. Przynajmniej dla mnie, jak mi się udaje odkleić od tego chcenia i po prostu zastanowić się, co ja chcę opowiedzieć wspólnie z moimi bohaterami, albo jakie pomysły mi krążą po głowie, to tak jak w każdym z sztuk wizualnych, pisania książki, że to jest jakieś uniwersalne, nie? Że to, co chcesz opowiedzieć. I serio, staram się nie myśleć o tym, jak to będzie wyglądać na scenie, tylko jaki jest kręgosłup tej historii, nie? A później jakby jeszcze jest masa pracy, którą można zrobić z reżyserem, z aktorami i to trochę już jest poza mną, nie? Ważne, żeby to uruchomić.
1: A po czym poznajesz, że taki dramat jest skończony?
2: Zazwyczaj po deadline'ie, ale wiesz, ja te deadline'y sobie też sama wyznaczam, nie? Jakby, bo można by w nieskończoność poprawiać coś, więc często jest tak, że zakładam sobie, że nie no, oczywiście jest jakiś poziom zamknięcia, tak? Znaczy, czy udało mi się domknąć to, co sobie założyłam, tak? Czy jakieś historie się domknęły, czy coś. Zazwyczaj też już dochodzę do takiego momentu, że już mam dość tego tekstu, więc już chcę, żeby on się zamknął i szukam tego zakończenia. Ale deadline'y są super, bo po prostu możesz już założyć, że coś jest skończone i zawsze jeszcze można do tego wrócić, zwłaszcza, że ze sztuką teatralną, nie? Możesz to jeszcze poprawiać.
1: Czy pisząc taki dramat trzeba wiedzieć, o czym się tak naprawdę pisze?
2: Nie. Takie mam odkrycie ostatnio.
1: To w takim razie jak pisać o czymś, czego się do końca nie zna?
2: No współpracować z tym czymś. Nie mówię, żeby zacząć pisać zupełnie bez pomysłu, tak? Ale żeby nie katować się, czy nawet bym użyła słowa terroryzować się tym takim słynnym pytaniem, które często jest zadawane na przykład na studiach scenariuszowych, o czym to jest. Oczywiście trzeba szukać tej odpowiedzi, ale nie trzeba wiedzieć od początku, o czym to jest. Bo czasami o czym to jest okazuje się w trakcie pisania, w trakcie szukania, w trakcie czytania, w trakcie jakby kręcenia się wokół tego tematu, jakby dochodzenia do tego, dlaczego w ogóle ta historia... Czasami nie wiesz na początku, dlaczego coś cię porusza i chcesz o czymś opowiedzieć. I jak zaczynasz wokół tego krążyć, to się dowiesz, nie? Ale trzeba sobie dać taką przestrzeń, żeby nie wiedzieć tego, że można tego nie wiedzieć na początku. I można tego nie wiedzieć całkiem długo w procesie pisania.
1: A zdarzyło ci się zrozumieć swój tekst dopiero po jego napisaniu?
2: Zdarza mi się, dodatkowe interpretacje doklejają się do tekstów poprzez też to, że tekst, który już zaczyna żyć i zaczyna być odczytywany przez innych ludzi, on w jakimś sensie się zmienia. On po prostu zyskuje dodatkowe konteksty, zmienia się też świat dookoła, w związku z czym on po prostu jakby znowu jest tak, jak z tą pamięcią rozmawialiśmy, jest trochę jak żywy organizm i reaguje, jakby odnajduje się trochę w świecie na nowo. Więc myślę, że tak, nie na 100% jest to inna interpretacja, ale to jest fajne właśnie, że teksty zaczynają być reinterpretowane przez innych ludzi i ty poprzez ich odczytanie też na to zaczynasz patrzeć trochę inaczej.
1: Co byś zrobiła dzisiaj, gdyby koniec świata był jutro?
2: Dokładnie to samo. Mam tutaj taki plan dnia i tak bym szła z tym planem dnia. No bo można wpaść w taką pułapkę, że tyle rzeczy jest do zrobienia, więc już lepiej może po prostu sobie kontynuować to, co się robi, żeby nie mieć takiego poczucia, że się źle żyło.
1: No i tym optymistycznym akcentem zakończymy naszą rozmowę. Naszą gościnią była autorka Agnieszka Jelonek.
2: Dzięki piękne i gratuluję pytań.
1: Ja również dziękuję i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
3: Radość wypełnia mi serce, dla wszystkich słońce na niebie. Woda nie płynie

0: świętem radości jest życie, ale świętem radości jest też sobotni Wrzask. O!
1: Ha. Ale on to powiedział.
0: Ale wymyśliłem,
1: powiedział co? Patryk Rabiega, a do nas dołączyła kolejna dwójka. Zmiennicy serial teraz możemy odpalać.
0: Zmiennicy.
1: Zuza i Wenda i Kuba Jędras. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Coś być musi.
3: Za zakrętem.
1: Dostałeś teraz głos, bo ci troszkę ucięło.
2: A teraz dostałem do
0: pytania. Teraz dopiero
1: A mógłbyś zanucić tę, bo pamiętasz, taka czołówka była.
2: No. Serpentyny i pobocza dobrze znane i tak dalej.
0: Wow.
1: Zaimponowałeś nam wszystkim.
0: To dzisiaj koncert z życzenia a cappella. Tam za żadnych piosenek nie szykuj i Kuba będzie wszystko śpiewał.
4: Dobrze, to koncert polega na tym, że słuchacze piszą, a ty nucisz, tak?
1: Ale to by było świetne. Opowiedział, niech będzie. Publicznie nagrane, państwo słyszeli.
2: Żeby to z tego nucisz nie zrobiło się nudzisz. Moje murmuranda mogą skutecznie.
1: Ale wiesz co, to zróbmy taką wersję beta, taką testową, że będziesz tylko nucił tak pierwsze 5 sekund, a potem będziesz właściwy utwór i jak się sprawdzi, to pójdziemy na całość.
2: Wiesz, no jak Franek się zgodzi i będzie tam, wiesz, on z refleksem wszystko w porządku.
0: Kuba Jędras, Unplugged in Radio Nowy Świat.
4: Ja jestem pod wrażeniem, chyba pierwszy raz to nie na mnie spadł ten obowiązek, bo z reguły to jakoś do mnie są takie prośby, weź zanuć, weź zaśpiewaj. Bardzo mi miło, że tym razem to
2: by było.
4: To na ciebie spadło.
1: To ja zakładam słuchawki, bo będę na pewno ich słuchać teraz po drodze. Patryk Rabiega, my się żegnamy.
0: Weronika Wawrzkowicz.
1: I Franek Wójcicki.
0: Bardzo dziękujemy za państwa obecność. Wszystkiego dobrego, dobrego weekendu i słyszymy się za tydzień.

Jest 10:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. 3-miesięczny areszt dla szefa PKOL-u. Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się o północy i trwało do 5:00 rano. Radosław Piesiewicz w czwartek usłyszał 2 zarzuty. Zdaniem śledczych odzyskał środki zainwestowane w zonda krypto ze szkodą dla pozostałych inwestorów. Grozi za to ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do lat 2.

0: Kolejny zarzut dotyczy płatnej protekcji. Najprawdopodobniej chodzi o powoływanie się przez Piesiewicza na wpływy w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów i podjęcia się załatwienia sprawy dla Przemysława Krala, szefa Zonda Krypto. Po decyzji sądu o areszcie głos zabrał minister sportu. Teraz czas na szybkie i stanowcze działania środowiska sportowego. Wzywam zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych i odbudowy zaufania do PKOL-u, napisał dziś rano Jakub Rutnicki. Tymczasem na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Wnioskował o to premier Donald Tusk, a informację przekazał marszałek Włodzimierz Czarzasty.
1: Odrzucenie tego weta to jest odrzucenie tak naprawdę działań mafijnych z morderstwem w tle. To jest odrzucenie łapownictwa w stosunku do partii politycznych i w stosunku do ludzi. To jest tak naprawdę odrzucenie matactw, jeżeli chodzi o procedowanie nad tą ustawą. Przyzwolenia na oszukiwanie ludzi.
0: Prezydent Karol Nawrocki trzykrotnie wetował projekt ustawy rządowej, argumentując, że jego propozycje nie zostały uwzględnione. Medale wolności słowa rozdane. W Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku uhonorowano osoby zaangażowane w obronę wolności słowa i dialogu. W kategorii instytucja medal otrzymała siostra Małgorzata Chmielewska, w kategorii media dziennikarz Leszek Jażdżewski, a w kategorii obywatel-obywatelka polsko-ukraińska aktywistka Natalia Panczenko. Specjalny medal wolności słowa trafił do Andrzeja Poczobuta. To jego drugie wyróżnienie od Fundacji Grand Press. Pierwszy medal otrzymał w 2021 roku, gdy przebywał już w białoruskim więzieniu.
2: Jestem niezmiernie wdzięczny dla wszystkich i dla każdego, kto pamiętał o mnie w ciągu tych 5 lat. Wszyscy razem udowodniliście, że Solidarność jest w stanie sforsować nawet mury białoruskiego więzienia. Dziękuję wam za to. Wolność słowa to nie jest przywilej, a wolność słowa to jest naturalne prawo. I co by sobie nie myślił każdy kolejny dyktator, dziś u człowieka nie da się zabrać wolności słowa.
0: Mówił opozycjonista w czasie gali. Radio Nowy Świat było patronem medialnym wydarzenia. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: No i zaczęliśmy.
1: Zaczęliśmy. Dzień dobry Państwu.
0: Dzień dobry, Szanowni Państwo. W koncercie życzeń Państwa witamy w składzie dwuosobowym Kuba Jędras.
1: I Zuzanna Iłęda.
0: Dzisiaj w podwójnym wydaniu ja, bo i prowadzę, i wydaję.
1: Czyli stanowisz 2/3.
0: Tak.
1: Jest to tego tercetu już w tej chwili.
0: No bo... Ale jestem Zuza i Wenda, więc to ta druga wydaje. Franciszek Wójcicki realizuje, Marta Boroń czeka na Państwa telefony i to jest szalenie istotna sprawa, bo my tu jesteśmy we dwójkę, ale bez Państwa ta audycja nie będzie miała w ogóle sensu.
1: Zdecydowanie nie, więc proszę, proszę dzwonić najobficiej.
0: 224-280-280.
1: Czyli jest... 224-280-280.
0: Myślisz, że jak ktoś słyszy nie tak, jak jest przyzwyczajony, to już palec mu nie chodzi na klawiaturze?
1: Trzeba wszystkie wersje przeczytać, bo wtedy do każdego dotrze.
0: To jest jeszcze ta pośrednia. 224-280-280.
1: Podobno... 2242-80-280. Proszę dzwonić pod ten numer.
0: Teraz na pewno się uda.
1: Idziemy w miliony?
0: Proszę bardzo.
1: 224-280-280. Prosimy dzwonić.
0: Uda się na pewno. koncert.życzeń@nowyswiat.online. Bez polskich znaków. To jest adres mailowy, ale maili już od piątku, czy nawet od czwartku przychodziły.
1: Żartujesz?
0: Nie, nie żartuję. Pierwsze naprawdę były wcześniejsze. Ale zaczęliśmy od Dolly Parton. I za moment będzie Tim Curry, bo są to życzenia w związku z bardzo smutnymi wieściami z tego tygodnia. I pan Mateusz pisał tak.
1: Tak, pan Mateusz z Mokotowa pisał tak, że normalnie nie ruszają go wiadomości o śmierci celebrytów, ale no w tym tygodniu jednego dnia odeszli właśnie wspomniani przez Zuzę Dolly Parton i Tim Curry. Jak rodzice chrzestni dla queerowego millennialsa. Jestem pewien, że ktoś poprosi jeszcze w koncercie o piosenkę Dolly Parton.
0: To byłam ja. Sama dla siebie poprosiłam.
1: Dlatego życzeniem pana Mateusza był któryś z kawałków z The Rocky Horror Picture Show w wykonaniu Tima Curry'ego. Z dedykacją dla wszystkich, którzy nie do końca pasują i którzy robią rzeczy po swojemu. Dobrego dnia. How do you do? See, you've met my faithful handyman. He's just a little brought down because when you knocked, he thought you were the candy.

0: który swoim...
1: Zawsze w sobotę wypada.
0: Ale swój charakter ma ta sobota, w związku z tym w jakim momencie kalendarza wypada, że często jest gdzieś blisko Dzień Matki, gdzieś blisko Walentyna.
1: Teraz jesteśmy blisko Niedzieli Handlowej, prawda?
0: To jest szalenie istotna sprawa. Wszystkiego najlepszego z okazji Niedzieli Handlowej. To być może pojawią się takie życzenia dla wszystkich, którzy jutro muszą być w pracy.
1: Po wyprawkę szkolną wszyscy biegną.
0: Ale mam na myśli, że czekam na te, nawet już kilka widziałam maili, że są życzenia pourlopowe, bo się doskonale razem spędziło urlop. Albo powodzenia w roku szkolnym. Ja bardzo czekam na te życzenia i nie wiem, czy ty masz takie piosenki, ale mam takie piosenki, które na koniec sierpnia muszę włączyć, bo się uduszę.
1: Wiesz co, nie myślałem o tym w ten sposób. A która to piosenka jest taka na przykład?
0: No ja tak trochę nie chcę mówić, bo mam nadzieję, że może one się pojawią i wtedy ja mam takie, o, ktoś czytał mi w myślach.
1: A ja mam taką jedną piosenkę, która mi się kojarzy z późnym sierpniem i urlopem na Suwalszczyźnie. To jest piosenka...
0: To mogłoby pójść w bardzo złą stronę w tym momencie.
1: Żeby nie pomylił tytułu. Chciałem być marynarzem i tak dalej. Napisana przez Macieja Malińczuka dla Krzysztofa Krawczyka. Bo ta piosenka zawsze wybrzmiewała, kiedy tam przez kilka lat jeździliśmy w jedno miejsce i tą piosenką budzono nas na śniadanie. Fantastyczne śniadanie, znakomite. I ślinianki się uruchamiały i człowiek wstawał i to się tak pięknie kojarzy.
0: I do tej pory masz tak, że jak słyszysz, chciałbym być marynarzem, to
1: Chciałbym być marynarzem, i w tej chwili tak już.
0: Trzeba przełknąć ślinę za dwa razy.
1: Tak, taki odruch się tak wytworzył.
0: Ale obiecałeś, że będziesz nucić, to teraz musisz zanucić.
1: Chciałam być marynarzem.
0: Zaliczone. Dobrze. Zaliczone.
1: Przepraszam wszystkich.
0: No, ale obiecałeś przed to. Gdyby ani razu nie wydarzyło, to byłoby szalenie niesłowne z twojej strony.
1: Tak, zawiódłbym, a tak przynajmniej wychodzę. Mam nadzieję z twarzą. Zwłaszcza, że nas widać.
0: Z głosem też.
1: No dobrze, ale my tutaj jesteśmy od życzeń, droga pani.
0: Jak najbardziej. Mamy wspaniałe kolejne życzenia, które brzmią tak. Kilka dni temu razem z moją siostrą skończyłyśmy 18 lat. Myślę, że to idealna okazja, żeby podziękować wam właśnie tutaj w koncercie życzeń, który tak bardzo lubicie słuchać za wszystko, co dla nas zrobiliście. Mamo i tato, mamy niesamowite szczęście, że mogłyśmy przeżyć 18 lat życia pod waszą opieką. Sprawiliście, że nasze życie od początku było pełne miłości, wsparcia i bezwarunkowej pomocy. Przekazaliście nam zamiłowanie do sportu, podróży, koncertów i wielu innych rzeczy, o których niektórzy mogliby tylko pomarzyć. Zapewniliście nam wspaniałe życie, pełne kolorów, śmiechu, różnych wszelakich cudownych wydarzeń i wyjazdów. Nauczyliście nas, jak żyć, być dobrym człowiekiem i szanować innych. Będziemy wam do końca życia wdzięczne za to, co dla nas zrobiliście. Mamy ogromne szczęście mieć takich rodziców. Pokazaliście nam, że mimo wielu kłód pod nogi można wszystko. Dlatego dziś chcemy, żeby w radiu poleciała dla was piosenka Można Kasi Nosowskiej i Błażeja Króla.
1: Można?
0: Można.

0: Można to.
1: Można było i się stało.
0: I się stało, tak.
1: Jestem pod ogromnym wrażeniem tych życzeń. I to jest też spełnienie czegoś, co ostatnio mnie trochę zajmowało, że dlaczego my w urodziny się zawsze życzy osobie, która się urodziła, a nie tym, którzy ją sprowadzili na świat.
0: Mhm. No tak, słusznie, przecież zasługi są zdecydowanie właściwie po jednej stronie.
1: Po jednej stronie, no ty wyszedłeś wtedy, tak, czy wyszłaś.
0: Tak, dlaczego ty masz święto? Znaczy, ty możesz świętować, cieszyć się po prostu, ale zasługi są po jednej stronie.
1: Więc te podziękowania dla rodziców są jak najbardziej słodkie, a już szczególnie tak pięknie ubrane.
0: Myślę, że powinny też częściowo być dla poprzednich pokoleń.
1: Do dziadków?
0: Bo też była sprawczość.
1: A do ilu pokoleń wstecz, myślisz?
0: No właśnie, nie wiem.
1: Tam, gdzie pamięć sięga?
0: To chyba nieskończoność. Googleplex. Taka liczba duża.
1: To na pewno, to właśnie tam. Tam można, na pewno tam dotarło również.
0: No, nie wiem, czy było tyle pokoleń w historii, ale tak, dobrze. Zostawmy to, tę sprawę i mamy kolejne życzenia oczywiście.
1: Tak, pani Elżbieta z nie najlepszym humorem pisze.
0: No właśnie, czy będzie dzień dobry, to się zobaczy. No, pani Elżbieto, z przyczyn towarzysko-rodzinnych pani Elżbieta musiała wstać o 7:00. Ale wstała o 9:00.
1: O, to bardzo źle.
0: A to już się dobrze zaczęło.
1: Ale to dobry dzień, jeżeli trzeba było wstać o 7:00.
0: No właśnie, mówię, że dobry początek.
1: 2 godziny na plus.
0: Ekspres do kawy nie współpracował. Spóźniona pani Elżbieta, bez śniadania i kawy. No to chyba też jej się coś należy.
1: Słuszne.
0: Zanim się zaczną miłe, sympatyczne życzenia, delikatna muzyka, to ja poproszę o Led Zeppelin, Whole Lotta Love, z najlepszym riffem gitarowym na świecie. Śpiew może być w wykonaniu pana Kuby, Robert się nie obrazi. Nie, dziękuję, nie podołam.
1: Ja myślę, że w tym utworze, ja przynajmniej tak mam, mnie mniej interesuje robienie wokali, a bardziej udaję gitarę. Czyli jest Whole Lotta Love, a ja robię...
0: O, ładnie udajesz gitarę.
1: No to więcej dla tych, którzy mają...
0: Powinnaś pójść w tym kierunku.
1: Udawanie gitary?
0: Tak.
1: Dobrze, przemyślę, wpiszę to do CV.
0: A tymczasem dla pani Elżbiety, żeby ten dzień był jednak bardzo, bardzo dobry.
1: I mam nadzieję, że śniadanie już było nadrobione.
0: No jak nie, to proszę w trakcie utworu.

Aha.

0: Przypominamy, że można do nas dzwonić, bo my tutaj maile przedzieramy się przez nie, bo ich naprawdę dużo spłynęło, za co bardzo dziękujemy. Można pisać również, ale można też się dodzwonić. 224-280-280 albo 224-280-280, jak ktoś woli. Ale zapraszamy i zachęcamy, bo potem zawsze jest taka tragedia, że to jest pierwsza godzina i my tutaj sobie mamy tak czas, jest na wszystko miejsce, a potem państwo się tak orientują 15 przed 12 i wtedy już się nic nie mieści.
1: No tak. A wiesz, nawiązując do tej naszej rozmowy o tym, że super i piękne jest składanie życzeń rodzicom przy okazji własnych urodzin, to pan Jakub do nas napisał, że w Holandii jest zwyczaj składania życzeń całej rodzinie z okazji urodzin konkretnej jednej osoby. Czyli to jest to usankcjonowane.
0: No tak, bo starszemu rodzeństwu szczególnie też się powinno życzyć, bo kiedy ty się urodziłeś, to im się całe życie wywróciło do góry nogami.
1: No właśnie, więc to też miało ogromny wpływ na ich życie, więc tak.
0: Ale czy starsze rodzeństwo młodszemu?
1: No też, tam jak rodzina, to rodzina.
0: No tak, ale to mam wrażenie, że oni najmniej tutaj mają. I mówię to jako najmłodsza z rodzeństwa. Jakby sama sobie w kolano strzelam teraz. No ale...
1: No dobrze, mamy kolejne życzenia. Jakoś rzekło, lato mija.
0: Będzie to wątek powracający dzisiaj, tak coś czuję. Szczególnie w Warszawie bardzo deszczowo za oknem, więc...
1: Wkrótce ostra mija.
0: Ostra minie, tak.
1: Tak, już za miesiąc z kawałeczkiem.
0: Mamy nadzieję.
1: Dużo szczęścia dla radiowców w nowej siedzibie.
0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Jeszcze lepszych audycji. Gości, rośnijcie w siłę wraz z patronami. Od pana patrona naszego Grzegorza. A piosenka dla was, czyli dla nas...
0: Dla radia.
1: Szczęście zespołu Poparzeni Kawą 3 z najnowszej płyty.
0: No i mamy szczęście.

0: Wdzięczna piosenka, powiedziała Sus.
1: Powiedziałam na poza anteną.
0: Czy dźwięczna?
1: Dźwięczna również, ale to nowość, tak jak to i patron napisał. Bardzo w mojej gusta trafia, taka jest do bujania się dobra. Można na parkiet by się nadała, na wesela nawet.
0: No
1: tak, tak bym powiedziała, a my apelowaliśmy i się doapelowaliśmy. Tak, mamy pierwszy telefon.
0: Tak, zadzwoniła do nas pani...
2: Emilka, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Emilka Ogrodniczka i chciałabym złożyć ogrodnicze życzenia dla wszystkich ogrodników piosenką Wczesna jesień zespołu Hej i ulubionej Kasi Nosowskiej. To już ta pora. Zaczynają się przebarwienia jesienne, zaczynają się już obfite zbiory warzyw. No i chyba niedługo rydze wyjdą.
0: Ojej.
2: Dziękuję bardzo. Niestety nie mogę rozmawiać, bo w pracy jestem. Więc życzę wszystkim państwu dobrego dnia i dobrej wczesnej jesieni.
1: Dziękujemy bardzo
0: dziękujemy i tę wczesną jesień oczywiście na chwilkę będziemy mieć także u siebie.
1: Na antenie.
0: I u państwa w uszach. Bardzo dziękujemy za telefon tymczasem.
1: I udanych zbiorów.
2: Dziękuję.
0: I pracy.
2: Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.

0: Czy podczas twoich różnych wycieczek, bo my tutaj na poza anteniu dla tych, którzy nas oglądają, tylko słuchają, a nie oglądają, to nadrabiam, dużo rozmawiamy o urlopie minionym. I zastanawiam się, czy w trakcie twoich urlopów jest wojna o to, kto ma DJ-kę?
1: W samochodzie? Mhm. To znaczy jest tak, moja żona forsuje model, każdy wybiera po piosence po kolei, jest nas czwórka, my we dwoje dzieci, więc...
0: Całkiem fair.
1: Tak, całkiem fair, przy czym no, musimy czasem znosić niemożliwe dla naszych uszu wytwory dźwiękopodobne, no ale jest fair, tak? Natomiast ja jak już czuję, że jestem troszeczkę taki, że muszę się pobudzić, jako kierowca,
0: to te dźwiękopodobne cię nie wybudzają?
1: To wtedy przejmuję i swoją muzykę forsuję. Zazwyczaj lubię taką troszeczkę mocniejszą,
0: okay.
1: żeby przykryła dźwięki silnika.
0: Ja rozumiem, bo ja mam osobną playlistę do auta, kiedy jestem kierowcą. To jest zupełnie inny, mam wrażenie, jakaś inna osobowość muzyczna za mnie wtedy się wyłania. A pytam o to dlatego, bo dostaliśmy zdjęcie rodziny na wakacjach nad morzem i mam wrażenie, że u nich ten problem nie istnieje.
1: Wszyscy są zgodni,
0: że to mają być Pink Floydzi.
1: Cała dziewiątka, jeżeli dobrze... Dziesiątka, przepraszam, bo tu jest jeszcze... Dziesiątka?
0: Dziesięć,
1: czy jedenaścioro nawet. Jedenaścioro.
0: Bo każda tęcza to jest dziecko.
1: Tak, każda tęcza to jest dziecko. Więc taka Pink Floydowa rodzina.
0: Ale to był w sumie spoiler z mojej strony, bo mail brzmi tak. Droga redakcjo, dopiero co wróciliśmy z rodzinnych wakacji nad morzem. Pierwszy raz od dawien dawna spędziliśmy czas z moimi rodzicami, braćmi i naszymi dziećmi. Chciałabym poprosić o przesłanie życzeń dla wszystkich. Serdeczne podziękowania za najpiękniejsze rodzinne wakacje nad morzem. Za wspólny czas, wieczorne gry w kości, lody, gofry, zachody słońca i chwile, które zostaną w naszych sercach na długo. Właśnie tworzymy razem najpiękniejsze wspomnienia. Niech takich chwil będzie jak najwięcej. Kochamy was. Szewczyki i spółka z Rabki i Krakowa. A piosenką niech będzie Pink Floyd, Wish You Were Here. Załączamy zdjęcie. No i o zdjęciu już państwu opowiedzieliśmy. Wszyscy mają piękne t-shirty Pink Floydowe, ale różne mercze tak zwane.
1: To nie to, że jest to... różnorodność, tak? Ale... To nie jest jeden wzór.
0: Bo to znaczy, że każdy zamawiał w innym momencie, bo zapragnął mieć t-shirt, a nie, że kupili sobie wszyscy takie same, wiesz?
1: Tak, żeby się pokazać na zdjęciu.
0: To tak autentycznie wygląda dzięki
1: temu. Zdecydowanie.

0: Wish You Were Here. Wszystko wybrzmiało łącznie z wichrem.
1: Klasyki dzisiaj gęsto są reprezentowane, bo i Led Zeppelin, i Pink Floyd, będzie Dire Straits i będziemy mieli hat-tricka, można tak powiedzieć. Albo jakbyśmy grali w pokera, to byśmy mieli trójkę królów.
0: Tak.
1: No, przynajmniej.
0: Właśnie.
1: Albo
0: asów. Albo karety, kogo jeszcze byś dała?
1: O, tutaj była nawet propozycja w mailu, więc się nie zdradzę, ale może tak.
0: No dobrze, mamy telefon, prawda?
1: Rolling Stonesów jeszcze można potem dodać. Ale mamy telefon i nie będą to klasyki chyba, z tego co widzę. Dzień dobry.
2: Nie będą, cześć. Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry, kto tam po drugiej stronie?
2: Cześć, ja mam na imię Przemek i oczywiście jestem waszym wiernym słuchaczem, też patronem oczywiście. No i mam takie życzenia dla was trochę, bo wiecie, jestem po wczorajszym koncercie takiej koleżanki waszej, Mary z Polski. I sobie tak pomyślałem, że jesteście młodzi, piękni, macie piękne umysły, fajne głosy, ogromną wiedzę już. I prowadzicie nas w bardzo fajnych kierunkach. I to radio, które właściwie zaczęło się troszeczkę inaczej, to we wspaniały sposób ewoluuje. Tu się śmiałem i może nie obrażą cię ciciut dojrzalki redaktorzy, ale marzy mi się mnóstwo młodych, otwartych głów, młodych głosów, waszego podejścia do świata. Wszystkiego, co najlepsze, chciałbym życzyć właśnie wam, młodym ludziom w kulturze, w mediach, w prawdziwych mediach, takich jak nasze radio. I pomyślałem sobie, że jest taka piosenka Mary z Polski. Ja zresztą bardzo lubiłem sobotnie bodajże sobotnią Mary.
0: Tak, zgadza się.
2: Pomyślałem sobie, że taka piosenka trochę wywrotowa może tej godzinie, ale dostałem przyzwolenie. I to się chyba nazywało Świat pojebało właśnie.
1: Tak.
2: Bo jest dziwnie.
1: Jest do puszczenia. Znalazłam oczywiście dżingiel, żeby każdy, kto ma może wrażliwsze uszy na przekleństwa, sobie może trochę ściszył. Ale ja uważam, że to jest w ogóle świetny numer. Już poza wszystkim.
2: Świetna piosenka i świetny tekst. A jeśli ktoś by miał ochotę, a ja ciągle buszuję po waszych... Bo dzięki temu, że się jest, proszę państwa, słuchacze radia, dzięki temu, że jesteście patronem, można sobie przewertować wszystko, co oni nagrali. I ja czasami wracam też do Mary z Polski i też wiem, dlaczego powstała ta piosenka, bo pamiętam tą audycję. Także to wszystko wtedy ma fajny kontekst. Bądźcie patronami, no kurczę, hej, ludzie, bądźcie.
0: O, i to zrobimy na dżingiel radiowy.
1: Tak, to prawda.
0: To ostatnie zdanie.
1: Do wycięcia i do zapętlenia, albo myślę, że co niektórzy mogliby sobie na przykład na budzik tak ustawić z nas redaktorów.
2: Tak, to miesięczne. Tak. Słuchajcie, raz w miesiącu i wiesz, że płacimy wtedy na fajne medium. Naprawdę podziwiam was, uwielbiam, róbcie tak dalej.
1: Dziękujemy
2: bardzo. To dla was.
1: Bardzo dziękujemy panie Przemku i odwzajemniamy życzenia wszystkiego dobrego.
0: Tak jest, bez was dziękuję. Słuchaczy, bez was patronów nas by nie było przecież. Więc jesteśmy wszyscy razem, wspólnie.
2: Wszyscy razem.
0: Tak
2: bądźmy
0: jest.
2: Bądźmy wszyscy razem.
0: Tak jest.
2: To co, dobrego dnia kochani.
1: Dobrego dnia.
0: Dziękujemy.
3: Uwaga, uwaga. Teraz będzie piosenka dla dorosłych.

0: Mary zaśpiewała. Ja się właśnie na pozaanteniu rozpływałam na temat tego, jak świetne koncerty Mary dawała w tym roku, bo to, co widziałam w social mediach, to jedno, a to, co widziałam też na żywo, jeszcze fragmenty mi się udało, to drugie. I naprawdę, jeżeli mieli Państwo okazję, a Mary w tym roku była wszędzie w Polsce, mam wrażenie, to...
1: I może jeszcze będzie.
0: No tak, tylko już jest sezon festiwalowy w zasadzie.
1: Już w zamknięciu.
0: Powoli dobiega końca. Powoli też dobiega końca pierwsza godzina dzisiejszego koncertu życzeń. Druga przed nami, ale mamy jeszcze telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja dzwonię z takim przemyśleniem, że właśnie te ostatnie dni sierpnia to zawsze taka nostalgia jakaś ogarnia człowieka. Przynajmniej mnie zawsze tak było, że to lato się kończy, choć jeszcze w kalendarzu około 3 tygodni. I z tym latem to tak jak w tej piosence, którą się śpiewało w dzieciństwie. Lato, lato, lato czeka. A potem jest lato, lato dam ci róże, lato, lato zostań dłużej, prawda?
1: To tak jeszcze z ptakami odchodzi też była taka piosenka.
2: I z ptakami odchodzi, tak, tak. No i w ogóle w poezji, w utworach wielu o lecie jest. A ja chciałam poprosić dla wszystkich, którzy kochają właśnie wakacje i powiedzieć chciałam im, że za 10 miesięcy następne będą. Poprosić o piosenkę Niebiesko-Czarnych i Wojtek Korda. Skończyły się wakacje. To i taki bardzo adekwatny tytuł.
1: No z tym latem to jest tak, że jeszcze tak naprawdę będzie to lato przez te 3 tygodnie, prawda? Więc jeszcze się...
2: W kalendarzu i miejmy nadzieję, że za oknem też.
1: Tak
2: też,
1: powoli się żegnamy z tym latem. Poza tym wiosna, jesień też są piękne, no a zima jak jest taka właściwa, porządna, no to też niczego jej nie można zarzucić tak naprawdę.
0: I są ferie.
1: I są ferie wtedy.
2: Czerwone gitary śpiewały kiedyś taką... Przepraszam jeszcze. Czerwone gitary śpiewały kiedyś taką piosenkę, a ja lubię wszystkie 4 pory roku, bo no każdy z nich wiosna, lato, jesień, zima. Przypomina mi ciebie, was, a mamy was lato, cudowne radio, także.
1: Niemniej, wszyscy z ogromnym sentymentem oczywiście zawsze wracamy do letnich wakacji, no bo to przecież jest w czasach szkolnych czas wolny. No i to jest ta pora w roku, kiedy wszyscy, na którą wszyscy czekamy. I jak się kończy, to rzeczywiście się smutno troszeczkę robi.
0: Ja jestem ciekawa, pani Urszulo, kiedy był pierwszy pani raz z tą piosenką zażyczoną? Czy pani pamięta?
2: Oj, tak, oczywiście, no to wtedy, kiedy zaśpiewali pierwszy raz, bo ja, no już słychać pewnie po głosie swoje lata mam, więc to pewnie były końcówka lat 60., może początek 70., na pewno tak gdzieś, czyli chodziłam do szkoły podstawowej wtedy, więc... Była piękna, tak, tak. Bardzo lubiłam ten zespół.
0: No dobrze, to w takim razie my gramy i dobrego końca wakacji.
2: Dziękuję.
1: Dziękujemy pięknie za telefon.
2: Państwa pozdrawiam serdecznie. Do widzenia, do usłyszenia.

0: Pisze pan Michał. Smutny dziś dzień, bo wakacje i to, co nazywamy latem, dobiega już końca.
1: To mówię,
0: kolejny słuchacz.
1: To będzie wątek powracający tak w dzisiejszym koncercie.
0: Dla mnie jest to szczególnie ciężkie w tym roku, bo te wakacje były dla mnie fantastyczne. Całą rodzinką pojechaliśmy na wycieczkę szkolną. Mój wzrok. Na wycieczkę idealną. 3 tygodnie po amerykańskich bezdrożach i parkach narodowych. Wow. W związku z tym chciałbym zamówić dla całej mojej rodzinki nieoficjalny hymn naszego wyjazdu. Weezer, Island in the Sun.
1: Mnie bardzo zastanawia sformułowanie nieoficjalny hymn, bo to trochę nawiązuje do naszej poprzedniej rozmowy co do tego, co
0: się... To było na bank śpiewane grupowo w samochodzie przez cały czas.
1: Mówisz jednak, a nie to, że na przykład jednej osobie się wydaje, że to był hymn, a młodsza część auta by się nie zgodziła?
0: No to posłuchajmy i
1: zaraz ustalimy,
0: która z tych wersji.

0: Jest 11:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Radosław Piesiewicz, szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego, aresztowany na 3 miesiące. Tak zdecydował katowicki sąd, to w związku z aferą Zonda Krypto. W czwartek Piesiewicz usłyszał 2 zarzuty.
1: Prokurator uznał, że zgromadzony materiał dowodowy pozwala na przyjęcie, że pan Radosław P. nakłaniał ustalonego członka zarządu spółki BB Trade Estonia, który w tym czasie ta spółka była operatorem Zonda Krypto, do wypłaty z tej giełdy określonych środków i te wypłaty miały miejsce 2-krotnie w kwietniu tego roku i to pierwotnie była kwota około 195 tysięcy złotych, natomiast kolejna kwota to była

0: kwota 100 tysięcy euro.
1: Mówiła prokurator Anna Adamiak. Kolejny zarzut dotyczy płatnej protekcji. A o obecnej sytuacji PKOL-u mówił wiceminister sportu Ireneusz Raś w TVP Info.
2: Wydaje się, że stery zarządzania Polskim Komitetem Olimpijskim po tej decyzji sądu powinien przejąć jeden z wiceprezesów Polskiego Komitetu Olimpijskiego i wprowadzić działania naprawcze. I tak te działania naprawcze bez tego zdarzenia, które tak bardzo bulwersuje i podkreśla ten bałagan, który był w PKOL-u, należało podjąć. Środowisko sportowe w większości domagało się zmian prezesa już przed tą sprawą, która tak jak powiedziałem, bulwersuje.
1: Posiedzenie aresztowe dotyczące Piesiewicza rozpoczęło się o północy i trwało do 5 rano. Dzisiaj krajowy trening reagowania. W niemal 1500 punktach w całej Polsce instruktorzy uczą, jak zachowywać się po usłyszeniu syreny alarmowej. O szczegółach mówiła rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Czego będziemy mogli się dowiedzieć podczas krajowego treningu alarmowania? Przede wszystkim jak spakować plecak ewakuacyjny, co włożyć, co spakować do plecaka ewakuacyjnego w zależności od grupy wiekowej, jak przygotować się na długotrwały brak prądu, na blackout, ale przede wszystkim również Straż Pożarna, eksperci będą przypominali, będą uczyli, jak odróżniać syreny alarmowe.
1: W poprzednim treningu, który odbył się w czerwcu, uczestniczyło 106 tysięcy osób. Drony ukraińskiej armii zaatakowały dwa centra logistyczne w obwodzie rostowskim w południowo-zachodniej części Rosji. To pierwsze uderzenie w centrum sieci DNS, która jest jednym z trzech największych sprzedawców urządzeń cyfrowych w Rosji. Celem drugiego ataku było centrum logistyczne sieci Ozon w tym samym regionie. Na miejscu wybuchł pożar. W czwartek celem uderzeń dronów były magazyny tej samej sieci w Orenburgu i w pobliżu Ufy. Obie sieci handlowe, podobnie jak atakowane wcześniej obiekty platformy e-commerce Wildberries, są zaangażowane w sprzedawanie rosyjskiej armii towarów podwójnego zastosowania. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Witamy w drugiej godzinie koncertu życzeń. Jakub Jędras.
1: I Zuzanna Iłęda.
0: Niezmiennie jesteśmy tu we dwójkę. Franciszek Wójciecki realizuje. Marta Boroń czeka na Państwa telefony.
1: Numer Państwo znają. 224 280 280.
0: To właśnie tak trzeba go zapisać. Wstecznie, bo pojawiła się Ornella Vanoni i Tivolio, bo taki e-mail się pojawił. Szanowni Państwo, po raz pierwszy wybieramy się z dziećmi i ich drugimi połówkami na krótki wypad do Toskanii. W związku z tym bardzo proszę dla nas o jakąś włoską piosenkę, aby wprowadzić nas w klimat pięknej Italii. Załączam pozdrowienia.
1: Tak, a jak ustaliliśmy na pozaanteniu, wszystkie włoskie piosenki są wakacyjne.
0: Tak. Dziwnie się będzie do nich wracało zimą, to jakby tak z dużą nostalgią do tego, jak to było miło, kiedy był sierpień.
1: No nawet ten Paolo Conte, jak tak tam trochę... Nie chcę powiedzieć smęci, ale jak w swój charakterystyczny sposób śpiewa, to też to jest takie...
0: Miłe i wakacyjne.
1: Miłe i wakacyjne.
0: To po prostu jest inny rodzaj wakacji wtedy.
1: Tak.
0: Ale ja, bo tutaj nie padła konkretna włoska piosenka i ja sobie pozwoliłam zaproponować te Ornelle Vanoni, bo sama kiedy byłam w Toskanii kilka lat temu, to włączałam ją bardzo namiętnie, bo kiedy jeździłam sobie po tych toskańskich górkach, to żałowałam, że nie mam kabrioletu, bo przy tych starych włoskich numerach, szczególnie, że to jest takie disco, to po prostu miałam poczucie, że brakuje mi tylko tej takiej chusty na głowie, wielkich okularów i czułam się jak główna gwiazda tego filmu, więc mam nadzieję, że Państwo z dziećmi i z drugimi połówkami dzieci również się poczują tak filmowo. Bo
1: no tak, już to właśnie widzę gdzieś tam w Chianti, w te właśnie góreczki, winnice, cyprysy, kamienne domy i...
0: A ja byłam nawet w winnicy, która produkuje Chianti Classico, bo to Chianti, które my mamy, to nie jest Chianti Classico. To są zupełnie dwa różne Chianti, ale to jest bardzo długa rozmowa. A mamy słuchaczkę na linii, więc nie pozwolimy jej dłużej czekać.
1: Tak,
0: dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: A dzień dobry. Chciałam powiedzieć, podzielić się z Państwa taką wiadomością. Moja córka Magda jest zawodniczką i biegnie w Chamonix dzisiaj, 13 godzina jest teraz, słuchajcie, 174 kilometry.
1: Wow.
2: Wow.
1: No to właśnie, jest morderczy wysiłek.
2: Ale jest coś takiego, że mężczyźni mówią wow, a kobiety mówią o Boże. Chciałam Magdę serdecznie uściskać. To już jest drugi bieg w Chamonix. Jest to jego pasją, jest to jej pasją. Przeprowadziła się nawet z Warszawy do Niterbargu. O, ciekawa nazwa, Niterberg. A wiecie, gdzie to leży?
0: Nie mam pojęcia.
2: W Krzawnicy.
0: O.
2: W Krzawnicy. No, a brzmi zupełnie nie po polsku. Więc chciałam, a mój mąż działa jako support. Czyli po prostu tak jakbyście weszli na tą Chamonix, w tej chwili jest to pokazywane w internecie, to jakie relacje są między tymi ludźmi, między supportem a zawodnikiem, to przechodzi po prostu jak się patrzy, to człowiek podziwia, że można tak sobie pomagać wzajemnie. A to jest w tych czasach tak potrzebne, takie związki bliskie, a ponieważ ja jestem pedagogiem, z dosyć dużym doświadczeniem, bo moją uczennicą była Grażyna Torbicka, która ma 67 lat, więc pracowałam w zawodzie w szkole sportowej, może ma po tym geny, że biega. I kocham po prostu młodych ludzi i wiem, jak jest im to potrzebne. Na tych zawodach jest mnóstwo osób. Możecie Państwo zajrzeć dzisiaj do internetu, bo po prostu można wpisać Chamonix i bieganie. I to jest po prostu pasja. Więc słuchajcie, jakąś melodię taką, żeby ją po prostu dla dzielnych kobiet. O, tak bym powiedziała.
0: Wydaje mi się, że to Marta Boroń tutaj zaproponowała.
2: Tak.
0: I to jest perfekcyjna propozycja. Mm-hmm. Naprawdę zgadzam się z Martą. Trzymamy kciuki za to, żeby szczęśliwie dobiegła do końca i gratulacje już teraz składamy.
2: Ja chciałam powiedzieć, że ja w tej chwili mam iPada przy sobie, bo właśnie w telewizji mam, znaczy w radiu mam włączone i jej wszystko to nagrywam.
1: Czyli pani też jest supportem. Tylko takim,
2: takim supportem zdalnym.
1: Tak.
2: To trzymacie kciuki?
0: Trzymamy.
1: Trzymamy kciuki i
2: nazywa się Maggie Kraszpulska i będzie około godziny 12 w nocy, bo wyruszyła, ten bieg się zaczął później, ponieważ leje tam strasznie i burza jest. I będzie to wszystko. To jest niemożliwe.
1: Oj, tak.
2: Ale widocznie kocha to.
0: To gramy specjalnie dla niej piosenkę i trzymamy kciuki.
1: Niech się dobrze biegnie przy tej piosence.
2: Dobrze. Dziękuję bardzo. Do widzenia.

0: tym to można dobiec. Tak
1: można dobiec, tak jest.
0: Z tym można się
1: Nawet w burzy.
0: Tak.
1: Prawda?
0: Można też tym kogoś dobić, bo to jest też taka piosenka, no, mi się kojarzy jednak z boksem w dużej mierze. Wszystkimi filmami bokserskimi.
1: Ale generalnie z taką energią, prawda? Tak. Skumulowaną energią, którą można wykorzystać dobrze, na przykład wbiegając na Mont Blanc albo okoliczne szczyty.
0: Nie to, że my to wiemy z doświadczenia, nie. Ale tak nam się wydaje.
1: Widzieliśmy kiedyś.
0: W filmie.
1: W filmie. Tak jest. No ale co, mamy kolejne życzenia. Proszę sobie wyobrazić, że zbliżają się 58. urodziny taty pana Dominika. I pan Dominik chciałby właśnie nas za naszym pośrednictwem złożyć te życzenia już dziś. Od dłuższego czasu tata jest dużym fanem i patronem Radia Nowy Świat. Wiele by dla niego znaczyły takie życzenia.
0: Więc dobrze, że akurat tak się złożyło, że one wybrzmiewają.
1: Tak jest. Także życzenia dla pana Damiana, który w najbliższy wtorek kończy te 58 lat. Piękne. Rozumiem, że zamawia się też piosenki.
0: Tak.
1: Zdecydowanie. Więc
0: to jest treść maila, tak dopowiem.
1: Tak. Więc rodzinnie... Nie, to nie są moje domysły, broń Boże. Więc rodzinnie postaraliśmy się coś wyciągnąć bez wzbudzania podejrzeń. I na czym to stanęło? Mamy piosenkę główną i dwa backupy. Super robota.
0: Ja proszę dopisać najlepiej, panie Dominiku, jak to było wyciągane. To znaczy, tato, a co byś chciał usłyszeć w radiu? Bo to by wzbudziło podejrzenia, więc jak to się odbywało? Czy to było ukradziony telefon i sprawdzanie ostatnich wyszukiwań muzycznych? Co to było? Bo ja jestem bardzo ciekawa, jak to się odbyło, żeby nie wzbudzić podejrzeń.
1: No właśnie. Pan Dominik pisze też, że sam po tacie stał się słuchaczem i dziękuję za wszystkie puszczane dotychczas kawałki i miłe chwile. No super, to piękna sytuacja, kiedy z ojca na syna przychodzi zamiłowanie do Radia Nowy Świat.
0: To tak powinno być.
1: Tak powinno być.
0: Wychowuje kolejną falę odbiorców.
1: Tak jest. Bardzo za to dziękujemy. No i co jest tym pierwszym wyborem, droga Zuzanno?
0: Jeszcze w Zielone Gramy Daria Zawiałow znalazłam piosenka z filmu Plan B.

0: Jeszcze w zielone gramy. My tutaj też o zielonym sobie rozmawialiśmy, o zielonych górach.
1: Zielonych górach jak najbardziej, o przestrzeniach i przede wszystkim o diecie górskiej. Nadrabiamy dla tych, którzy nas nie oglądają, o tym, że pewne rzeczy smakują lepiej, bo smakują wakacjami, smakują tym miejscem, w którym się to je, ale potem jak człowiek pomyśli sobie, że taką samą kanapkę wziąłby do pracy albo do szkoły, jak brał w góry,
0: no to niekoniecznie.
1: To jakoś nie do końca przejdzie przez gardło.
0: No właśnie, a tam smakowało wybornie.
1: A wybornie będą być może smakowały kolejne piosenki, bo mamy też kolejnych słuchaczy. Halo, dzień dobry.
0: Kto tam do nas dzwoni? Halo, halo.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry. O, duet.
2: Duet.
3: Duet.
2: Robert i?
3: Janek.
0: Dzień dobry. Dzień dobry panu.
2: Chcieliśmy zamówić piosenkę, już wiecie jaką. Mhm. Jaką, Janek?
3: A się przyjemnie.
1: Ireny Sandor.
0: A skąd ten wybór?
3: Bo ja ten wybór bardzo lubię.
0: No super. Czy chciałeś go komuś zadedykować? To będą jakieś życzenia specjalne?
3: No.
1: A komu?
3: Uli Jackowi.
0: Uli Jackowi.
1: Dobrze, a z jakiej okazji?
3: Bo dzisiaj mają ślub.
0: No to pięknie. A kim są dla ciebie Ula i Jacek?
3: Przyjaciółmi.
1: Przyjaciółmi, to wspaniale. Pięknie. Czyli będziecie mieli dzisiaj ślub i będziecie mieli dzisiaj imprezę zapewne. Piękne wesele. No to super, to w takim razie wszystkiego najlepszego parze młodej. Życzymy
0: tak
1: od nas również, a dla was wspaniałej zabawy i doskonałej soboty.
2: Super, bardzo dziękujemy.
0: No. I teraz sobie...
3: I pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy również, dzięki.
0: Teraz sobie wszyscy posłuchamy, ach jak przyjemnie, Ireny Sandor, i mam nadzieję, że podczas imprezy też to wybrzmi, to za by waszą
1: było,
0: sprawą.
1: To by było wspaniałe. Poproście DJ-a. Myślę, że to jest bardzo dobra piosenka na wesele.
2: Dobrze.
3: Dobrze.
1: Dziękujemy.
0: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
3: Do widzenia.

0: to jest ten moment, w którym robi się gęsto, bo mamy coraz więcej maili, a coraz mniej czasu.
1: No niestety, tak to jest zazwyczaj. No to przechodzimy do kolejnych życzeń. Z okazji urodzin córki pisze do nas pan Mateusz. Tak, dobrze mówię? Pan Mateusz do nas pisze. Tak. Z okazji urodzin córki chciałby za naszym pośrednictwem złożyć najserdeczniejsze życzenia. I teraz cytuję. Kochana córeczko, życzę ci, żebyś zawsze miała odwagę marzyć. Siłę, żeby te marzenia spełniać i mnóstwo powodów do uśmiechu każdego dnia. Niech życie przynosi ci jak najwięcej pięknych chwil, dobrych ludzi i powodów do dumy. Serduszko. A ponieważ urodziny bez muzyki się nie liczą, chciałbym poprosić o piosenkę Stevie Wondera Happy Birthday z dedykacją właśnie dla córeczki. I tutaj jeszcze uzupełnienie, że córeczka ma na imię Basia i obchodzi 14 urodziny. I tak w ogóle to jest z Limanowej.
0: To przynajmniej, bo
1: żeby, zostajemy w górach.
0: Żeby Basia wiedziała, że to dla niej. No tak. Bo to tak inaczej to by było nieoczywiste. Ale ja tak myślę, że jeżeli urodziny bez muzyki się nie liczą, to zaczynam myśleć, że koncert życzeń bez Happy Birthday Stevie'ego Wondera się nie liczy. Bo wydaje mi się, gdyby zrobić jakąś statystykę, to jest jedną z częściej pojawiających się piosenek.
1: O, proszę.
0: W związku
1: trzeba
0: z
1: kiedyś koniecznie zrobić taką
0: statystykę. Jestem w to fatalna. Jestem fatalna w Excel i tabelki, ale myślę, że ktoś z państwa na pewno by się poprosił.
1: Twój wewnętrzny Excel jakby intuicyjny, tak czuję. Tak.
0: Ja mogę wiersz ułożyć na temat tego, jak dużo było Stevie'ego Wondera, ale cyfr nie, żadnych liczb nie podam. O, cyfry się nie zgodzą.
1: No dobrze, to teraz Stevie Wonder wędruje do Limanowej i śpiewa Basi specjalnie na 14 urodziny.
0: Wszystkiego najlepszego.

0: Jak już ustaliliśmy, Stevie Wonder i wszyscy jego spadkobiercy będą mieli nieustający przypływ tantiem za Happy Birthday, bo wydaje mi się, że ze wszystkich różnych wersji piosenek urodzinowych ta naprawdę jest najwdzięczniejsza.
1: No jedna z, na pewno.
0: A co jeszcze byś wymienił? Jak Marilyn Monroe śpiewa? Jest
1: Marilyn Monroe, tak, do prezydenta.
0: Tak.
1: I wszystkie wariacje właśnie tegoż. No tak, pewnie tak. Słuchaj, że...
0: Jesteśmy w górach.
1: Jesteśmy w górach cały czas.
0: Dzisiaj jakoś nie opuszczamy. Nie zeszliśmy.
1: Tak, do Limanowa była przed chwilką, czyli Beskid Wyspowy. No a my też zaglądamy oczywiście...
0: Na wschód bardziej
1: inne,
0: teraz.
1: Inne, na wschód zajrzymy, tak. Ale dlaczego zajrzymy na wschód? Bo to oczywiście wiąże się też z kolejnymi życzeniami.
0: W mailu pan Kornel pisze, pisałem 2 tygodnie temu, ale chyba za późno. To się zdarza i teraz do kilku osób pewnie też dotrze.
1: Ale co się odwlecze, to nie uciecze.
0: Mój tata Edward 21 sierpnia został 100-latkiem, a moja żona Ewa w tym miesiącu miała również urodziny. Kochanie, dużo spokoju i wytrzymałości z nami facetami. I piosenka to będą Bieszczadzkie Anioły. Stare dobre małżeństwo nam pięknie zaśpiewa. No klasyk wycieczek górskich.
1: Tak, klasyk bieszczadzki. Już w tej chwili też stare dobre małżeństwo koncertuje w sezonie wakacyjnym w Wetlinie bodaj. Pewnie też w innych miejscach w Bieszczadach i też tę piosenkę można tam usłyszeć.
0: Nie dziwię się. To myślę, że jeżeli ktoś jedzie i się nie spodziewa, że oni tam będą, to w momencie jak trafia przypadkiem na ich koncert, to właśnie czuje się, że wszechświat ma sens i on działa. To w takich momentach się orientujemy.
1: Tak jest. No i potem już lecą wszystkie też znane piosenki starego dobrego małżeństwa z czasów, kiedy śpiewali piosenki Edwarda Stachury. No i tak już leci.

takie ciche, zwłaszcza te w Bieszczadach, gdy spotkasz takiego w górach. Wiele z nim nie pogadasz, najwyżej na ucho ci powie, gdy będzie w dobrym humorze.

gdy skrzydłem cię dotkną, już jesteś ich bratem. Anioły są całkiem samotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, w kapliczkach zimą drzemią, choć może im nie wypada.

jesteś ich bratem. Anioły są wiecznie ulotne, zwłaszcza te w Bieszczadach, nas też czasami nosi po ich anielskich śladach.

0: rzuciłam chwilę temu, że nie ma, nie mam takiej statystyki i oczywiście, że państwo są niezawodni i statystyka się znalazła. Diana Rudy nam
1: tak,
0: przesłał.
1: Napisał nam Diana Rudy, jakie są, jakie utwory najczęściej były przez państwa zamawiane. Jakie najczęściej były dedykacją w koncercie życzeń. No i proszę państwa, ten, że Stevie Wonder Happy Birthday, szóste miejsce od 6 do 9 ex aequo z 6 dedykacjami. Ale pierwsze miejsce dla Manamu. Kocham cię, kochanie moje.
0: 9 razy.
1: Tak.
0: Nie dziwi mnie to. Faktycznie, w ogóle cała ta lista mnie nie dziwi, bo to 10 miejsc i faktycznie ja niedługo przecież wydaję koncert życzeń, a każdy z tych utworów...
1: Już był.
0: Tak, zdarzyło mi się albo kiedy ja prowadziłam, albo kiedy ja wydawałam.
1: A 9 miejsca, drugie, trzecie? Czyli drugie ex aequo?
0: Drugie...
1: Nieoczywiste, AC/DC, Thunderstruck.
0: No to
1: i
0: prawda.
1: Męskie granie Orkiestra 2023, czyli Supermoce.
0: To jest, myślę, że ostatni taki bardzo mocny singiel męskiego grania. I wydaje mi się, że kiedy człowiek drugiemu człowiekowi chce życzyć właśnie mocy, bo jest jakiś duży wysiłek przed tą osobą, albo wyzwanie, to jest to piosenka, która często się pojawia, po prostu łatwo przychodzi na myśl, więc to pewnie dlatego, a dwa, że dobrze buja, to trzeba
1: przyznać. W tej pierwszej dziesiątce też oczywiście utwory silnie związane z Radiem Nowy Świat, Rower Lecha Janerki, no to wiadomo, Rower, jest. Przypominamy Tour de Slezak już w Przyszłym kolejny tygodniu. Weekend.
0: Jest Yemi Fine.
1: Jest Yemi Fine, grup, jest, tak, Earth. Jest oczywiście także na miejscu szóstym, dziewiątym ex aequo The Beatles i All You Need Is Love, też z oczywistych względów. No także bardzo, bardzo ciekawe jest to zestawienie.
0: A teraz propozycja nieoczywista, szczególnie kiedy państwo usłyszą, komu są te życzenia dedykowane. W przyszłym tygodniu nasze wnuczki zaczynają nowy etap w swoim życiu. Adulka idzie do przedszkola, a Szymuś do pierwszej klasy. Proszę z tej okazji o piosenkę Zeit zespołu Rammstein.
1: Zeit.
0: Zeit.
1: Zeit.
0: Przepraszam, niemiecki to nie jest mój, mój język, którym władam. Z najlepszymi życzeniami od dziadzi i babci Krysi.
1: Zeit. Czas leci, proszę państwa. Dzieci już idą do przedszkola, do pierwszej klasy. Ach.

0: chwila nieuwagi i tu już kończy się koncert życzeń.
1: Kończy się koncert życzeń. Jeszcze uzupełnię tego Stevie'ego Wondera, ponieważ z kolei napisał do nas jeszcze jeden słuchacz, że Happy Birthday Stevie'ego Wondera pojawiło się na antenie RNS 21 razy. No, 22, bo jeszcze dziś przecież.
0: No tak. To też jest ładna statystyka. Dziękujemy bardzo.
1: Tak.
0: My kończymy powoli. Nie wiem, czy pamiętasz, albo czy państwo, którzy słuchali może od samego początku, ja rzuciłam, że są takie piosenki, które ja zawsze słucham na koniec sierpnia, na koniec wakacji, bo mi się tak nieustannie kojarzą i jedna z nich wybrzmi, bo pojawiła się w życzeniach na sam koniec.
1: A, widzisz.
0: Jest to Pablo Pavo i Ludziki z utworem Jakżeby Inaczej, ostatni dzień sierpnia. To jest dobry moment, żeby przypomnieć, że Pablo Pavo pojawi się za godzinę, o godzinie 13 w audycji Dziwna Fala, bo to dzisiaj. I dobrze jest przypomnieć, że Pablo Pavo i Ludziki ogłosili swoje kolejne tournée warszawskie. Grają codziennie przez tydzień w Warszawie w innym klubie, więc warszawiacy, i nie tylko, bo można przyjechać, na któryś na pewno państwo mogą dotrzeć.
1: Tak. Ostatni dzień sierpnia pewnie też wybrzmi.
0: Tak. Wtedy. A jest taka wspaniała anegdotka. Earl Jacob, czyli jeden z członków Pablo Pavo i Ludziki, jeden z ludzików, ma taką tradycję, że tak jak jest, niektórzy uciekają w grudniu przed Waham albo przed All I Want for Christmas, to on w ostatni dzień sierpnia stara się jak najpóźniej usłyszeć ten utwór. Więc ja natomiast próbuję mu to utrudnić. Na przykład wrzucam na stories na Instagram, go oznaczam i wtedy on już Tak. Gram z nim w tę grę.
1: Złośliwie, tak trochę.
0: Trochę tak, ale to dobry numer. Dlaczego ma nie słuchać? Tylko dlatego, że tam występuje. No Boże Święty. A dlaczego gramy akurat ostatni dzień sierpnia?
1: No właśnie, dlaczego gramy? Ponieważ napisał do nas pan Michał, sprowokowany rozważaniami o utworach pojawiających się w życzeniach pod koniec sierpnia. No i stąd ten wybór ostatniego dnia sierpnia zespołu Pablo Pavo i Ludziki. Z życzeniami dla wszystkich tych, którym posypały się związki w te wakacje. Życzę wam, by życie wam to wynagrodziło. I drugie życzenia dalszego powodzenia wszystkim tym, którym się udało. Pisze pan Michał z Sielc.
0: Dziękują jedni i drudzy na pewno, a ja dopowiem, że ten drugi utwór, który ja sobie z chęcią włączam w ten ostatni tydzień wakacji, to jest Taco Hemingway i Deszcz na betonie, bo tam na refrenie pojawia się non-stop twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji. No i to też pasuje szczególnie dzisiaj, chociaż nie pachnie jak deszcz na betonie, bo za dużo pada, bo deszcz na betonie pachnie tylko w pierwszy moment padania, a jak pada nam stop, to już nie pachnie.
1: No tak, to już wtedy nie pachnie. Żegnamy się z państwem. Tak. Zuzanna i Łęda.
0: Jakub Jędras.
1: Franek Wójcicki.
0: Marta Boroń odbierała telefony, a my bardzo dziękujemy i zostawiamy z ostatnim dniem sierpnia.
1: Do usłyszenia.

Jest 93 rok. Nie mam dla siebie żadnych słów. Palę mokre Monte Carlo pod kolejny mijany blok. Słowa się skończyły 2 godziny temu. Się były rozpadły i zbierać ich nijak. Wsuwam płucą nikotynę zamiast tlenu. Przez 23 lata będę ten wieczór omijał. Idę przez osiedle jak przez tren. Ostatni dzień sierpnia roztapia się.

0: wieści. Pola przed burzową przechodziły w chaszcze, ciepłe piwo z puszek, warszawskie poboczności. Za prawdę, za straszną prawdę, powiadam wam, da się od słów chudnąć. Jest taka dieta, co idzie w znikanie. Nie ma chłopaka, jakby magik podniósł czarne płótno. No a potem się już idzie, prawie bez ciała i prawie bez celu. Ktoś coś woła ze szkolnego boiska, ale słowa nie działają, rozpieprzenie się systemu. Z jakiegoś okna leci Fuji la la. Widać, że płynie ostatni letni balet. Zniknięty wieczór, zniknięte słowa, zniknięty facet.
1: Idę przez osiedle jak przez tren.

strach. Pamiętam koraliki, z jakiegoś powodu wszyscy je nosili. Pamiętam niebo, jak się nie zawala, burza jeszcze czeka, nie wyczuwa chwili. Myli się dzieciak, który ma się za faceta. Znika na to zawsze, którego wyśmiać i dziś się nie da. Myli się i teraz, dzisi byli ze 3 lata później. Tamten idzie po asfalcie, wyekwipowany w próżnię. A tamta siedzi, trzyma na udach dłonie, paski na koszulce, jak kontrolny obraz. Koniec programu, klatki, podwórka, pelargonie w oknach. Idę przez osiedle jak przez trend,

0: Jest południe, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Co najmniej 27 osób zginęło, a 42 osoby zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku na rejon Buczański pod Kijowem. Szef władz obwodu zaznaczył, że bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć. Wśród osób poszkodowanych jest 4 dzieci. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, a także likwidowanie skutków ostrzału oraz eksplozji i pożaru. W serwisie teraz wracamy do problemu wycieku danych z platformy MyDR. Informacje o numerach PESEL, które zostały wykradzione w czasie cyberataku, można już sprawdzić na stronie bezpiecznedane.gov.pl. Incydent dotyczy niemal 19 milionów obywateli. Szczegółowych informacji o tym, jakiego rodzaju dane znalazły się w wycieku, może udzielić przychodnia lub gabinet lekarski. 3 miesiące aresztu dla Radosława Piesiewicza. Szef PKOL-u usłyszał 2 zarzuty związane z aferą Zonda Krypto. Nad ranem katowicki sąd zdecydował, że Piesiewicz zostanie aresztowany, o co wnioskowała prokuratura.
1: Prokurator, oceniając zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy, także treść wyjaśnień złożonych przez pana Radosława P., uznał, że ustalenia stwarzają duże prawdopodobieństwo popełnienia tych dwóch

0: czynów, a również prokurator uznał, że w tej sprawie może zachodzić obawa matactwa ze strony pana podejrzanego, jak również czyn, przynajmniej ten z artykułu 230 paragraf 1 kodeksu karnego, to jest czyn zagrożony karą do 8 lat pozbawienia wolności, a więc zachodzi tutaj przesłanka grożącej, realnie grożącej surowej kary.
1: Mówiła prokurator Anna Adamiak. Radosław Piesiewicz nie przyznaje się do winy. Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu. Finansowanie Trybunału Konstytucyjnego nie zostało ujęte w ustawie.
2: Nie otrzymaliśmy planu dochodów i wydatków TK. Nie został on nam skutecznie dostarczony, w związku z czym takiego finansowania, takiej pozycji nie ma. Pani minister?
3: Jeśli można uzupełnić, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, minister finansów włącza do projektu przedstawianego Radzie Ministrów plan dochodów i wydatków tej instytucji przekazanej przez tę instytucję. Nie mamy prawa tworzyć tego budżetu samodzielnie. Nie ujęto planu dochodów i wydatków. Natomiast jedyne kompetencje w zakresie ewentualnego tworzenia takich dochodów lub zmiany dochodów, jeżeli byłyby dostarczone, ma parlament.
1: Wyjaśniali minister finansów Andrzej Domański i wiceminister Hanna Majszczyk. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Deliberatorium.
1: Dzień dobry Państwu, jest sobota 29 sierpnia, czyli ostatnia sobota tego miesiąca i ostatnia sobota wakacji. Smutno. No ale może jeszcze będzie ciepło i przyjemnie. Jest 12.07, Beata Grabarczyk i Franek Wójcicki. Witamy Państwa w Deliberatorium. No hasło na ten tydzień jest jedno, zonda krypto. Wszyscy się, znaczy może nie wszyscy, ale duża część prawicy podobno jest w nerwach, bo oprócz tego, że mamy zeznania, przesłuchania, zatrzymania, no to jeszcze do tego wszystkiego polskie nagrania znowu ruszyły i podobno jest co najmniej trzech polityków nagranych albo z panem Kralem, albo z panem Piesiewiczem. To idziemy do tych polityków, bo tam Radio Z określa mniej więcej, jacy są to politycy, zna nazwiska, ale nie chcą zdradzać nazwisk, no bo zdaje się, że afera jest naprawdę gruba, tak przynajmniej wynika z takich naszych podejrzeń, które są poparte bardzo skąpymi informacjami, którymi szafuje i minister Żurek i prokuratura. No dobrze, to przypomnę Państwu, że można do nas pisać na hashtag Deliberatorium na Blue Sky. Tutaj pani Magdalena przysłała nam takie piękne kwiaty, po prostu takie cudne pomarańczowe gerbery, że nie mogę się napatrzeć. Tak pasują nawet w sumie do naszej tutaj studyjnej czerwieni. Cudne są. Widzę, że Państwo są na miejscu w większym gronie, bo tu już i Piesiulek czeka też na to, żeby na antenę wejść. Wolnomyśliciel na przykład napisał, że proszę ostrożnie z tematami, tu się prasuje. To radzimy nie dzwonić. To przede wszystkim, to uszy przynajmniej się uratują. No i można oczywiście na mojego maila beata.grabarczyk@nowyswiat.online. I przechodzimy do gości. Dzisiaj z nami są w kolejności alfabetycznej, czyli Dariusz Ćwiklak, Newsweek Polska. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, choć deszczowy, ale
1: deszczowy, ale dobry. Ale w sumie nawet dosyć ciepły, chociaż generalnie taki usypiający.
2: Koło 17 powinno słońce być.
1: Koło 17 to wszyscy będziemy spali pod kotem. Cała Polska chrapie. Jest też z nami Radosław Gruca. Gruca idzie prosto. Cześć Radku.
3: Dzień dobry.
1: I Mikołaj i Wójcik, obserwator i komentator polityki, o tak to ujmę. Cześć Mikołaj.
4: Dzień dobry.
1: No dobrze, panowie, no to zacznijmy od, no nie powiem, że od pieca, bo mam wrażenie, że Radosław Piesiewicz to nie jest najgorętsza postać tego wydarzenia i tej całej historii, która w tej chwili się odbywa, no ale prokuratura zaczęła od niego. O, Piesiewicz został przesłuchany, postawiono mu zarzuty, trafił do aresztu na 3 miesiące, w nocy odbyło się posiedzenie aresztowe sądu. No, tak sobie pomyślałam, wiecie, że faceci to zawsze wpadają na tych zegarkach. A żaden, kurczę, na jakiejś biżuterii dla żony czy kochanki. Nic, żadnych naszyjników, żadnych pierścionków. Zegarki sobie kupują za grube tysiące. No i wpadł Piesiewicz na tym zegarku. Uznano, że tutaj jakaś mogła być płatna protekcja. No i waszym zdaniem, no i oczywiście Przemysław Kral, który był prezesem Zondy jeszcze niedawno, zdecydował się zeznawać. Podobno właśnie ma dokumenty i nagrania. Według Radia Z w tych nagraniach biorą udział polityk z Pomorza, z PiSu, bliski prezesowi Kaczyńskiemu polityk i ktoś z Pałacu Prezydenckiego. Dwie te osoby są nagrane podobno z Kralem, a w przypadku jednej rozmowy tam jeszcze Piesiewicz bierze udział. Jak to się państwa, panów zdaniem skończy? To znaczy mamy taką aferę na miarę Rywina i Ośmiorniczek, chociaż tutaj no, ja ich nie zrównuję, tylko chodzi mi o efekt polityczny. No czy to tak jest, ale może się za 2 tygodnie rozejść po kościach, bo ktoś odwróci narrację i tyle z tego będzie. I zaczniemy, a to też alfabetycznie, Darek.
2: No afera jest, na pewno. Czy ona się przyjmie? To znaczy wstępne...
1: Wstępnie to już się przyjęła.
2: Znaczy tak, wstępnie się już przyjęła i odbiór tego, co w tej chwili robią służby organa ścigania Odbiór społeczny, tutaj opieram się na danych Res Futury, jest przytłaczający dla PiS-u, bo słuszność najpierw zatrzymania Radosława Piesiewicza i tam było pytanie, zdaje się, czy to jest działanie polityczne, czy rzeczywiście
1: dochodzenie prawdy. Polityka, tak.
2: No to ta narracja się nie przyjęła, bo zdecydowanie tam około chyba 80 czy 90% respondentów jest przekonanych, czy komentarzy w sieci jest jednak, że po prostu to jest afera kryminalna i tyle. A nie żadne polityczne... Znaczy, oczywiście polityki jest w tym z natury dużo, no bo biorą w tym udział politycy. Zbliżają się wybory, więc wiadomo, że to wszystko będzie odczytywane przez politykę i kampanię wyborczą. Natomiast jest to afera kryminalna, jest to afera też polityczna w tym sensie, że mam nadzieję cichą, że się dowiemy w końcu, jak wyglądały te przepływy i usługi wykonywane przez część polityków. Właśnie. I czy rzeczywiście te trzy weta prezydenckie były kompletnie bezinteresowne, bo to są czysto przekonania prezydenta, czy jednak wynikały z czegoś, czy nadmierna aktywność pewnych posłów, którzy do tej pory się kryptowalutami jako żywo nie interesowali, a potem nagle jesienią zeszłego roku interesować się zaczęli i uchodzili za wielkich ekspertów i brali udział nawet w panelach partyjnych własnych poświęconych kryptowalutom. Na stronie PiS-u nie znajdziecie Państwo programu kongresu Myśląc Polska w Katowicach w październiku z zeszłego roku, ale ten program jest rozsiany po sieci i tam poseł Michał Moskal był zaplanowany przynajmniej jako uczestnik tego panelu razem z Januszem Kowalskim, a tak się składa, że oni we dwóch wokół tych kryptowalut strasznie mocno chodzili. No więc to wszystko, mam nadzieję, jeżeli rzeczywiście to pan Kral zeznaje i no on ma, że tak powiem, informacje z pierwszej ręki, bo to on próbował dochodzić tych usług. Więc mam nadzieję, że tego wszystkiego się dowiemy. A jeśli jeszcze do tego, no bo tu są oczywiście opowieści, słowo przeciwko słowu.
1: No ale są
2: czy
1: dokumenty.
2: Spłaciłem zegarek, nie spłaciłem, nie mam na to dowodów, bo tylko po 10 tysięcy euro woziłem temu Kralowi, więc nie musiałem mieć na to żadnych dowodów, albo że nie wiem, że pojechałem, tak jak pan Moskal twierdzi, że pojechałem wprawdzie do tego luksusowego hotelu na Ibizie, ale zaraz potem na lotnisku zwróciłem 3 tysiące. Jest parę problemów z tym, że po pierwsze te zeznania są niespójne, co zauważyła Bianka Mikołajewska, że najpierw oni mówią, znaczy w tych zeznaniach twierdzą, że jeden został, a drugi wrócił, a potem...
1: Że wrócili obaj na lotnisku.
2: Że wrócili obaj i spotkali się, że na lotnisku sobie oddali te pieniądze, ale jest jeszcze drugi problem, że ja sprawdzałem, ile kosztuje jedna noc w tym hotelu, tak jak wchodzisz naprawdę w najtańszym serwisie, kosztuje 3 tysiące. A jeszcze do tego trzeba było doliczyć lot, więc jeżeli pan Moskal mówi, że oddał poniżej 3000 za cały pakiet, to jest po prostu niemożliwe. No więc zawsze się wpada na takich głupich szczegółach. Więc mam nadzieję, że tego wszystkiego się dowiemy i jeśli do tego wszystkiego jeszcze będą taśmy, rzeczywiście, no to już jest taki dowód, który znacznie, znacznie trudniej podważyć i on też przemawia bardziej, mam wrażenie, do ludzi, bo coś zostało zarejestrowane, nagrane. To już nie jest słowo przeciwko słowu, tylko mamy ten kawałek rzeczywistości. I przypomnijmy, że w tych wszystkich historiach i w aferze Rywina, o której wspomniałeś, i w ośmiorniczkach właśnie były nagrania. I dlatego one były tak dobrze się zakorzeniły w świadomości społecznej. Poza tym, że afera Rywina była pierwszą taką dużą aferą i z komisją śledczą, a ośmiorniczki przemówiły dobrze, bo
1: no bo był,
2: zepsuta elita na koszt ludu się stołowała.
1: Te ośmiorniczki wcinała jeszcze strasznie kleła, jakby w Polsce nikt nie kleł. Znaczy, to mnie najbardziej zawsze bawi, że wszyscy jesteśmy tak purytańscy, jeżeli idzie o to, że przeklina jakiś polityk, a sami na ulicy warto posłuchać, naprawdę. Ty wspomniałeś o tym, jaki jest w odbiorze społecznym ta cała afera. To taki był sondaż dla Rzeczpospolitej. Tu konkretnie chodzi o to, czy zegarek obciążał PiS. nie obciąża wizerunek PiS. No i według tego sondażu dla Rzeczpospolitej twierdząco odpowiedziało 50,5% badanych. Przeciwnego zdania było 19,3%. Więc tutaj nawet część chyba zwolenników PiS-u uznała, że ta afera ich
2: obciąża. Ale tylko jeszcze chciałbym wprowadzić małe sprostowanie. To nie jest tak, że zawsze faceci wpadają na zegarka, bo przypomnę panią Glapiak i zegarek z Ministerstwa Obrony.
1: Ale też zegarek, kurczę, blady.
2: Ale właśnie, że nie tylko faceci.
1: Dobra, okej. Okay. Nie, ja tak myślałam, że faceci czasem kupują kobietom biżuterię, a tu się okazuje, że nie bardzo. Ci bogaci wolą na swoje zegarki wydać. No dobra, Radek, no to jak to twoim zdaniem się rozwinie i jak bardzo będzie ciążyło prawicowej grupie, bo to nie chodzi tylko o PiS, no znaczy z PiS pewnie byli ci politycy i Piesiewicz jest z PiS-em związany, ale no, jak patrzę na to, co prezydent robi, to on podejmuje takie konfedereckie działania. Zresztą Konfederacja też w tej sprawie miała dosyć swoje stanowisko istotne. I do tego przypominam, że w czasie kampanii wyborczej pan Mentzen bardzo lobbował w sprawie kryptowalut. Radek.
3: No ja jestem przekonany, że to będzie mordercze i przekonuje mnie to, tak naprawdę to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich 24 godzin, ale bardziej politycznie na chwilkę będę tutaj podchodził do problemu, bo problem jest taki, chyba największy, jeśli chodzi o PiS, że już bardzo mocno za łby wzięli się kandydat na premiera, Przemysław Czarnek, który razem z marszałkiem Kuchcińskim ręka w rękę na Podkarpaciu zaatakowali mocno Morawieckiego i to jest początek takiej totalnej wojny na wyniszczenie, a akurat prawica wojny na wyniszczenie ma w małym paluszku i świetnie się w tym sprawdza. Problem polega na tym dla nich, że ta wojna będzie wewnętrzna teraz, w związku z czym konsekwencje będą bardzo poważne, bo już chyba mam nadzieję, że wszyscy się wyleczą z marzeń jakichś czy dziwnych przeczuć chyba, bo żadnych faktów, które by potwierdzały te przeczucia, ja nie znam, że to jest jakaś ustawka odejście Morawieckiego i 50 posłów prawie, tylko jest to realny rozłam. No i na tej bitwie, która jeszcze ma taki mało zrozumiały faktor i element, pomało zrozumiałym zjawiskiem dla ogółu Polaków są kryptowaluty, ale wiadomo, że waluty to już bardziej Polacy i każdy inny kojarzy, a waluty to już kawałek bardzo bliski do banksterów i dyskusji o różnych spiskach finansowych, więc wiadomo, że na pewno Mateusz Morawiecki będzie próbował być ubawrany, o jego będą próbowali zaatakować. No i to wszystko powoduje, że próba, która no do tej pory z takich prób zwycięsko wychodziła prawica, zwycięsko wychodził PiS, to znaczy potrafił mimo nawet no niemal złapania za rękę powiedzieć, że to jednak nie jest moja ręka, to ręka Tuska i to wychodziło, no to teraz będzie mu bardzo ciężko, więc uważam, że to jest największy problem, plus drugi największy problem to nagrania. Mm-hmm. Bo sama, gdybyśmy mieli samą kryptowalutową aferę, to nic by z tego nie było. Tak jak niedużo było ze skoków, niedużo było z getbacku. To jest w ogóle problem na szerszą dyskusję, bo widać, że my jesteśmy tak słabo
1: wyedukowani,
3: że nie rozumiemy tak naprawdę, o co w tym chodzi. I ci, którzy chcą nas okradać regularnie, systematycznie i powracająco, te wiedzą o tym i dlatego to się rozchodzi po kościach, ale nagrania i też fakt, że jest tutaj Roman Giertych, który wprowadza te rzeczy, też próby nazwania go mecenasem mafii, no to wszystko ma taki potencjał o olbrzymiego ładunku emocjonalnego, a emocjonalność w polityce no, zawsze rozpala też różne sondażowe albo spadki, albo wzrosty. Na emocjach to bazuje, w związku z czym tutaj ja w ostatnich no, chyba 48 godzinach zmieniłem znacząco zdanie, bo po pierwsze nagrania, a po drugie to, że wziął się za łby realnie Mateusz Morawiecki z Jarosławem Kaczyńskim, gdzie jeszcze widać, że ten Jarosław Kaczyński tak nie umie się przemóc, żeby tak...
1: O, i znikł.
3: Może zwierzęta lubi po prostu i tak mi się kojarzy. No nie wiem, to, ale to na pewno wkroczyliśmy w zupełnie nową fazę. Rzeczywiście rozbawił mnie żart mecenasa Giertycha, który mówi, że chcą mnie zabić, ja już nie dam rady więcej zjeść popcornu. No. Mnie to rozbawiło i przekazuję ten dowcipny jednak komentarz, ale sprawa jest bardzo poważna i myślę, że ona będzie akurat dla prawicy rzeczywiście do największym wyzwaniem, ale ja nie, dystansuję się od tych wszystkich takich sformułowań, że to jest największa afera polityczna i tak dalej. Nie, no nie jest największa, ale mamy szeroki zasób środków, którymi można ją opisywać, szeroki ciągle zasób potencjalny memów, no i mamy kampanię, która za parę dni już wkroczy w taką swoją fazę, moim zdaniem, no mocno napędzającą i jesień, i zimę, więc no tylko wojna może spowodować, że stracimy z naszego pola uwagi tę aferę. Raczej będziemy z nią wiele tygodni razem, no będziemy ją zgłębiać, a to wszystko się nakłada na ten rozbicie prawicy, które też będzie miało swoje nowe akordy, bo jest bitwa o marszałków, wicemarszałków i wiele, wiele innych, także no, będziemy mieli na pewno bardzo ciekawą jesień i to będzie bardzo trudny czas dla prawicy, no chyba, że nagle jakiś zimny prysznic i oni się ocucą, ale nie znam takich pryszniców zimnych, które by tak gorące głowy mogły schłodzić.
1: No to skoro już wspomniałeś o tej walce wewnętrznej na prawicy, to zapytam Mikołaja, czy to, że teraz Morawiecki kłóci się, czy on postrzegał, czy nie ostrzegał i czy Kaczyński był bardziej przeciwko kryptowalutom, kiedy mówił, że należy je całkiem zlikwidować, bo był taki moment. No to pytanie brzmi, czy w związku z tym, żeby pokazać swoją inność i determinację Morawieckiego, może zagłosować za odrzuceniem weta prezydenta, bo ma być podejście do tego trzeciego weta do ustawy o kryptowalutach.
0: Tego to chyba nawet nie wiedzą. Dlatego, że no Mateusz Morawiecki i jego ekipa wciąż jest w tej fazie tak zwanego skryto ojcobójstwa. Czyli on z jednej strony zabija tego Jarosława Kaczyńskiego, ale z drugiej strony nie może tego zrobić wprost, bo za dużo jeszcze wtedy by zaryzykował, że nagle jednak część ludzi w tych sondażach zobaczyła, a czyli jednak Czarnek, Błaszczak i Bochenek mają rację, on gra z Tuskiem, no bo jak grasz przeciwko Kaczyńskiemu, to znaczy, że grasz z Tuskiem od 20 lat i jesteśmy w tym teatrzyku i w tym teatrzyku role są rozpisane. To, co w tym teatrzyku politycznym się drastycznie zmienia, a jeszcze cały czas do wszystkich nie dociera i również mam tu na myśli publicystów i dziennikarzy, to jest to, że te role już się rozpisują na nowo, ale jeszcze są skryte, jeszcze gdzieś tam są za kulisami, bo kończy się ten teatrzyk Tuska i Kaczyńskiego, najbardziej spektakularnie kończy się teatrzyk z główną rolą Kaczyńskiego jako punktu odniesienia. Otóż wszyscy na prawicy chcą tego Kaczyńskiego w cudzysłowie zabić i ostatecznie pogrążyć mit, że liderem prawicy jest Jarosław Kaczyński, bo to daje prawicy dopiero, szeroko pojętej prawicy, bo mówię o prawicy od Grzegorza Brauna po Mateusza Morawieckiego, czyli od najbardziej skrajnego, radykalnego prawicowego skrzydła po takie, gdzie Morawiecki zaczyna nazywać się twórcą partii centrowej, a nie partii centroprawicowej, bo wie dobrze, że to centroprawicowa to już tak za blisko jest troszkę tego PiS-u. PiS przez lata uważał, że jest partią centroprawicową. Jaką partią był, to chyba żeśmy się zorientowali, jeśli nie przez ostatnie 20 lat, to na pewno przez ostatnie 10 lat. Więc trochę ta gra jest trochę inna. Ja odbieram trochę tą aferę w pewnym sensie jako taką próbę wyciągnięcia tej sceny z zakulis na główną scenę. żeby tu wszyscy naprawdę się pokłócili, skoro nie są w stanie publicznie się pokłócić o rolę Jarosława Kaczyńskiego, to niech się pokłócą na przykład o stosunek do kryptowalut. Jarosław Kaczyński jest tu w trudnej sytuacji, o tyle, że ja widziałem od wielu miesięcy jego taką dużą obawę związaną z tym, przecież to nie jest przypadek, że Janusz Kowalski już w PiS-ie nie jest. To nie jest przypadek, że na początku te wypowiedzi PiS-u dotyczące kryptowalut były trochę inne, bo my zapominamy jeszcze o jednym graczu na prawicy, czyli Tomaszu Sakiewiczu.
1: No
0: Tomasz
1: tak.
0: Sakiewicz nie realizuje żadnych wytycznych z Nowogrodzkiej. Tomasz Sakiewicz w pewnym momencie, właśnie między innymi dzięki pieniądzom od Przemysława Krala, a tak naprawdę nie dzięki pieniądzom od Przemysława Krala, tylko dzięki pieniądzom od setek tysięcy Polaków, których Przemysław Kral oszukał i oszukiwał również dzięki Telewizji Republika. Tomasz Sakiewicz chciał się wybić na niepodległość. On chciał być nowym ojcem Rydzykiem prawicy. Tak jak kiedyś nic na prawicy nie mogło się wydarzyć bez błogosławieństwa z Torunia, tak teraz nic nie mogłoby się wydarzyć bez błogosławieństwa ze studia w Błękitnym Wieżowcu. Tomasz Sakiewicz ma ogromne ambicje i dawno już, jeżeli kiedykolwiek był na smyczy Jarosława Kaczyńskiego, to z tej smyczy się zerwał. I to jest kolejny przykład kogoś, kto zerwał się ze smyczy Jarosława Kaczyńskiego, co pokazuje, że ten demiurg prawicy nie ma już dzisiaj władzy, on ma już tylko wyłącznie mit. I teraz pytanie, czy ten mit zostanie obalony jeszcze przed wyborami, czy on zostanie obalony dopiero po wyborach. No bardzo porządnym ciosem w ten mit było odejście Mateusza Morawieckiego. I ta afera też może być takim ciosem, no bo Jarosławowi Kaczyńskiemu ciężko będzie teraz atakować ludzi z wewnątrz partii. Michał Moskal jest takiego prawie że przybocznym. No,
1: no był,
0: wszyscy wiedzą,
1: był
0: że cała jego kariera.
2: Szefem biura.
0: Cała jego kariera jest tak naprawdę, była tak naprawdę owocem jego bycia u boku Jarosława Kaczyńskiego.
1: Pisania tweetów za prezesa.
0: No to,
1: i teczki no, to noszenia, to tak,
0: się
1: tak,
0: nie
1: tak.
0: Przyznaję, ale wytrawni obserwatorzy X zauważają, że tam jednak się zmieniają te
1: różne
0: rzeczy.
1: Style.
0: Ci autorzy, jedno jest pewne, żadnego tweeta nie napisał Jarosław Kaczyński. To jest to możemy założyć z góry. Więc ja jestem ostrożny z tą aferą, jeśli chodzi o jej wpływ na wybory, bo jak dziś pamiętam taką rozmowę z jednym z prezesów spółek po filmie, który TVN24 pokazał, pamiętacie, o tym, jak papież Jan Paweł II krył pedofilię.
1: Tak, braci Sekielskich. A nie, ty mówisz o filmie, już wiem, tak, był taki też drugi reportaż.
0: Wtedy zrobiła się straszna afera, że środowiska związane z TVN-em, Tuskiem uderzają w największą polską świętość, czyli w papieża, i panowało powszechne przekonanie, że w tym momencie właśnie Koalicja Obywatelska przegrała wybory. Bo uderzenie w papieża to jest niewybaczalne. I pamiętam, jak dziś tą rozmowę, ja powiedziałem wtedy, wiesz co, sorry, ale ja nie pamiętam takiego tematu w polityce, który wydarzyłby się na 9-10 miesięcy przed wyborami i miałby wpływ na kampanię.
1: I tutaj też afera Rywina miała.
0: Afera Rywina była w innych czasach. To były zupełnie inne czasy. No przypomnij, że afera Rywina wybuchła od czołówki porannej Gazety Wyborczej.
1: Tuż po świętach Bożego Narodzenia.
0: Przez ostatnie 20 lat jakąkolwiek aferę, która wybuchła od czołówki porannej gazety, no nie. Co najwyżej ktoś zapowiedział wcześniej na Twitterze, że o 6 rano ukaże się na jakimś portalu, a artykuł to tak, ale już całą noc wtedy Twitter i wszystkie inne media społecznościowe żyją tym, co to będzie, i wydzwaniają wszyscy, więc ta afera de facto już trwa. Więc to jednak są nieporównywalne czasy z aferą Rywina. Myślę, że afera Zonda Krypto będzie ważna dla układu na prawej sceny politycznej i może ostatecznie zmusi też wytrawnych publicystów do porzucenia totalnie wyimaginowanej z rzeczywistości teorii jednej listy wyborczej do Sejmu pod patronatem prezydenta Nawrockiego. To może być taki efekt tej afery na pewno. A to, że ktoś pójdzie siedzieć, no pan prezes Piesiewicz, i tak trzeba przyznać, że No, mało kto potrafił się tyle lat utrzymać, mimo że już wydawałoby się, że jest, jak to mówi się, tango down, co najmniej ze 3 lata temu, a jednak...
1: No tu Tupet robi swoje, unikanie zgromadzenia ogólnego też robi swoje. Zresztą zaraz powiemy o tym, jak brak zgromadzenia ogólnego się kończy dla niektórych urzędów.
0: Ale jak widać, również w środku zgromadzenia ogólnego przyjdzie kryska na matyska.
1: Przyjdzie kryska na matyska, tak jest. Chociaż wiesz, ja się nie zdziwię, jak Piesiewicz będzie chciał PKOL-em rządzić zza krat, bo mieliśmy już kiedyś takiego samorządowca któregoś, który zza krat.
0: Prezydent Wrocławia Wielkopolskiego.
1: Tak jest. Tak jest.
0: Kandydował.
1: Tak, za krat. Więc wszystko się może zdarzyć. Pytanie jest tylko, jak bezczelny jest polityk. No ale rzeczywiście tutaj się dzieją niesamowite rzeczy, jak się okazuje. Znaczy te tłumaczenia są strasznie takie wątłe.
2: I... Genialne. Ja polecam przypomnieć sobie z tego tygodnia, tłumaczę, jak się zaczęła sprawa zegarka, przypomnieć sobie tłumaczenia polityków PiS-u w sprawie zegarka właśnie Piesiewicza i w ogóle, że to ja nie noszę zegarka i tak dalej.
1: Ja nie mam
2: i porównać
1: zegarka,
2: to
1: nie...
2: z tym, jak się rzucali na Nowaka za zegarek.
1: Tak. To ja też o tym myślałam, że po prostu zegarek Nowaka za 40 tysięcy złotych, czy tam 20.
2: Nie, 15 tysięcy.
1: 15, no to jeszcze mniej.
0: 17 600.
1: Okej. Okay. Czyli zegarek Nowaka, no po prostu w porównaniu z zegarkiem naszego ulubionego Piesiewicza, to był pryszcz, ale afera była nie z tej ziemi. No dobrze, słuchajcie, przeczytam trochę wpisów naszych słuchaczy, bo jest ich sporo. To tak, Peter Promus. Ponowne zagranie przez Tuska kartą ustawy o kryptowalutach jest majstersztykiem. Już wkrótce Nawrocki dowie się, że czasami trzeba wybrać między złą decyzją, a jeszcze gorszą. No ja bym się tak... No zobaczymy jak ci Morawczycy zagłosują. Rysiek Lewak. Ciekaw jestem, czy na początku września Sakiewicz, prezes TV Russia Poland, opłaci koncesję, tak jak starał się całować Polakiem krala, żeby ten dał mu 2 bańki, których brakuje, a ten mu odmówił. No, ale co sobie pobył na koszt pana krala w Monako, to
2: Instytut
1: jego.
2: Instytut Monitorowania Mediów zrobił zestawienie reklam Zonda Krypto w 2025.
1: Działam, 95%.
2: 95% ukazało się w Telewizji Republika.
1: Republika, także też zwróćcie uwagę, kogo ta Zonda naciągała, po prostu tych biednych emerytów.
0: I to nie były tylko reklamy, bo no, tam oczywiście było bardzo dużo materiałów odredakcyjnych, pokazujących, jak fantastycznym zjawiskiem do inwestowania pieniędzy jest giełda kryptowalut. Także no to nie były takie reklamy, które my znamy, że ktoś tam między filmem a wiadomościami puszcza blok reklamowy. To było
2: Nie przeszkadza i teraz stwierdzić, że w ogóle nie byli naganiaczami.
1: Nie, to jest w ogóle, że to prowokacja Tuska było, że ta zonda się do niej
2: zgłosiła. Nie, ale tam widziałem Cezarego Gmyzaga. Nie, przecież to tylko reklamy leciały, myśmy nikogo nie naganiali.
1: Oczywiście.
0: Omen były to krypciochy tak zwane.
1: Lord Moore. Zaczęło się od kwiatów, więc dołożę cegiełkę. Znaczy dołożył pan Lord Moore takie piękne słoneczniki w skrzynce. Teraz uwaga, nawiązanie do wypowiedzi pewnego polityka prawicy, PPP. Państwa bardziej interesuje taka afera rządu Tuska niż o wiele ważniejszy rów Czarnka. A tak na poważnie miło wiedzieć, że być może czegoś się dowiemy. MBE. Pełne wyjaśnienie afery Zonda Krypto leży nie tylko w interesie tych, co stracili tam pieniądze, ale przede wszystkim w interesie obywateli. Trzeba wyjaśnić, w jakim stopniu polscy politycy są uwikłani w działanie pisane cyrylicą. Wero, prawica zeżre się od środka, o nie ma problemu, wstawiam popcorn. Pan Wiesław, nie wiem jak się afera skończy, pewnie tak jak wszystkie inne dotąd, ale nie będzie miała politycznego znaczenia. PiS jak zwykle odwróci kota ogonem, a elektorat to łyknie. Może będą jakieś przesunięcia między partiami faszystowskiej klepto o prawicy. Enco, nikt mi jeszcze nie dał żadnego zegarka, nawet chińskiego, ciągle czekam. No trzeba coś zamiast zaoferować. MRS06 zapowiada się smakowicie, ale tak się zastanawiam, czy jest się z czego cieszyć, kiedy autorytet państwa opiera się na zeznaniach skruszonego oszusta. To trochę jakby dawniej stwierdzono, jakby dawne stwierdzenie, o kupie kamieni nabrało mocy. Coś w tym jest. Slawiur pisze, że super goście dzisiaj. Bardzo się cieszę. Partyzan z wyciętego lasu, a ja mam nadzieję, że chociaż ta sprawa skończy się wyrokami skazującymi oraz, że koalicja 15 października wykorzysta medialnie i propagandowo tę aferę, a to, że elektorat PiS zrozumie winę swoich, a w to, że elektorat PiS zrozumie winę swoich idoli. Nie wierzę. I teraz widziałam, że się też maile posypały. Pani Elżbieta, nosił Piesiewicz razy kilka, ponieśli Piesiewicza. Też sobie trochę dzisiaj o tym myślałam. Pani Izabela, obawiam się, że ta afera absolutnie nie będzie miała wpływu na tak zwaną opinię publiczną, która nie ma żadnej pamięci, ani dobrej, ani krótkiej. Widzę na przykład, nikt nie mówi o przeszłości Giertycha w Młodzieży Wszechpolskiej, nikt nie mówi o aferze mieszkaniowej w Warszawie i zabójstwie działaczki, nikt nie mówi o przejęciu mieszkania przez prezydenta. Jedynie Konfa na tym skorzysta. Mencena na jakiś czas usuną trochę w cień, dopóki wszystko nie ucichnie. Nikt o niczym nie będzie pamiętać. Poza tym umówmy się, choć to trywialne, to wszystko wina Tuska. Pani Elżbieta pokazała swój zegarek, bardzo ładny, srebrny. Uprzejmie proszę, że ja zegarek, donoszę, że ja zegarek też mam zakupiony za pierwszą uczciwie zarobioną premię. Cała premia na ten zegarek poszła. Całkowicie polski wyrób, a wzór to praca studentów ASP. Tym samym odcinam się od pana Piesiewicza. No pan Piesiewicz też poniekąd polski zegarek, bo to Patek Filip w końcu, polski zegarmistrz, który wyemigrował i założył ze wspólnikiem firmę w Szwajcarii. No i ja miałem, jak przysłał nam dwie fraszki. Fraszka pierwsza nosi tytuł Płatność, dziś płacenie jak infekcja, płatny parking, płatna lekcja, płatne zęby i dyplomy, płatne śluby, auta, domy, płatny stołek i protekcja. No i druga fraszka, zonda, dosyć marnie to wygląda, snus ma garb jak u wielbłąda, proponuje Sejm w mig zwołać i czym prędzej go odwołać, bo go trawi ruska zonda. Tego niestety w Sejmie się nie da zrobić, no i to jest takie przykre, no ale cóż, no jest jak jest, takie jest prawo. Zobaczymy, jak to się będzie dalej odbywało. Myślę, że Pałac Prezydencki, znaczy tak jakoś dziwnie cichy jest. Tam się wiele jakichś...
2: Zajęci są imprezą w Juracie, więc...
1: No tak, impreza w Juracie, rzeczywiście zapomniałam. Swoją drogą, nie wiem, czy zauważyliście, że w Olsztynie jest kampus Polska Przyszłości, a w Juracie jest impreza Przyszłość.pl.
2: Tak.
1: Się nawet nie wysilili, żeby zrobić jakiś tytuł mniej podobny.
2: No bo kupili taką domenę tam pod tym, wiesz, Przyszłość.pl
1: jest... No ale to jest trochę takich domen, które pewnie można kupić albo wymyślić, naprawdę. No jest to dosyć żenujące.
2: To się nazywa trolling polityczny.
1: To się nazywa trolling polityczny. No dobrze, kochani, to lećmy dalej, bo czas mija. Obiecałam, że porozmawiamy o tym, jak to się ze Zgromadzeniem Ogólnym dzieje. Zgromadzenie Ogólne z Trybunału Konstytucyjnego się nie zebrało, w związku z czym nie mogło zatwierdzić planu budżetowego na przyszły rok. Coś tam Święczkowski wysłał do rządu, ale rząd uznał, że skoro to nie jest dokument Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Trybunału, to nie ma tego dokumentu, w związku z czym Trybunał Konstytucyjny dostanie 0 zł w przyszłym budżecie. No i tu się zaczyna chyba ten plan atomowy, w którym ma brać udział Maciej Berek. No bo wygląda na to, że jeżeli nie będzie pieniędzy, to pewnie któregoś z aktualnych nominatów PiSu da się wyciągnąć z Trybunału Konstytucyjnego. No i Zgromadzenie Ogólne za chwilę może składać się z Macieja Berka, 8 sędziów wybranych w tej kadencji i nie wiem, 2 albo 3 sędziów, którzy odejdą z Trybunału i będziemy mieli całkiem nowy Trybunał. To teraz zapytam Radka.
3: O, dziękuję bardzo. Ja tutaj
1: wiem, ci trudno się przejść.
3: Z pozycji heretyka, bo wiem, znaczy, no nie wiem, ale myślę, że domyślam się, jaką linię komentatorską będziemy mieli, a ja jestem z innej linii, bo uważam, że nie da się z takim złem, jakie zostawił po sobie PiS, walczyć szlachetnymi...
1: Brawo, Radziu, mam takie samo zdanie. Uważam, jest takie powiedzenie, które to któryś z trenerów polskich najsłynniejszych powiedział, że gra się tak, jak przeciwnik pozwala. I przeciwnik pozwala niestety tylko na faule.
3: Ale mało tego, przeciwnik zmusza do tego, jeżeli nie będziemy faulować. Naprawdę, w sumie moglibyśmy pewnie z Mikołajem tutaj wiele metafor piłkarskich pokazać, jak to bez fauli no, się nie udawało. Takie są nawet tradycje w El Clasico, które wprowadził Jose Mourinho i on zniszczył nam piękną bardzo w Barcelonie serię zwycięstw, no ale po prostu inaczej nie mógł i w sumie historia go ocenia tak jak go ocenia, czyli dla niektórych będzie idolem, ale bez analogii futbolowych powiem krótko, naprawdę po pierwsze, nie chcę wchodzić w takie dyskusje, ale nie ma porównania Berek do
1: Święczkowskiego, nie
3: wiem, Pawłowicz, czy no naprawdę, no nie ma porównania, to jest primo. On, więc nie chce mi się w to wchodzić, chociaż mógłbym podawać bardzo dużo argumentów, ale prawda jest taka, w tym układzie, gdzie i tak, powiedzmy to głośno, my nie egzekwujemy prawa, które łamie bezczelnie, gwałci, nie wiem jak jeszcze mocniej powiedzieć, prezes
1: Święczkowski.
3: Nie reagujemy na to, co on robi, nie dopuszczając sędziów. A no i co, będziemy czekać na co tak naprawdę? Znaczy to jest kwestia tego, o czym musimy pamiętać, że polityka to jest no, sztuką ludzi skutecznych. Jeżeli nie jesteś skuteczny, no to nie ma cię w polityce tak naprawdę, po prostu giniesz. A tutaj jeszcze to trzeba jasno powiedzieć, mamy do czynienia z takim bardzo perfidnym podejściem polityków Zjednoczonej Prawicy, którzy no, narzucają swoją interpretację prawa, która jest tylko ich interpretacją, a 90% autorytetów prawnych ją kwestionuje. I, no, i z tego nie ma wyjścia. Znaczy ja nie mam, jest mi bardzo przykro, że muszę występować przeciwko naprawdę wybitnym różnym osobom, które bardzo cenię spośród komentujących, ale mogę wam powiedzieć w skrycie, w tajemnicy, drodzy słuchacze, że ja znam bardzo wiele takich ludzi, którzy przychodzą do mnie, autorytetów, ci, którzy krytykują wysłanie Berka publicznie i tak dalej, i przychodzą do mnie i mówią bardzo dobrze, że tak mówisz, Radek, bo ja też bym chciała tak powiedzieć, ale nie mogę, bo ja reprezentuję takie wartości, które są sprzeczne, natomiast co do zasady, znaczy byłyby sprzeczne z w ogóle przyzwoleniem na to, żeby ktokolwiek, kto o kim można mówić, bo można mówić o Berku w kategoriach politycznych, ale naprawdę jak się trochę interesujesz polityką, to wiesz, że to jest taki polityk, no, który no, w niczym nie przypomina tych polityków, którzy właśnie bezczelnie weszli sobie w togi sędziowskie i udają jakieś niezależne autorytety prawne. No, już najbardziej tutaj chyba hardkorowym przykładem to jest prokurator Piotrowicz, no, który już każdego pieca zjadł wszystko, co mógł. Więc no, tak to widzę i uważam, że Donald Tusk nie ma za bardzo wyboru. Ja też tutaj akurat zwrócę się do Mikołaja, żeby do tego nawiązał, bo miałem z nim kiedyś taką bardzo ciekawą dyskusję, kiedy Tusk zaczął bardzo kategorycznie i nie ukrywajmy tego, podobnie do prawicy mówić o tym, jakie rozwiązania na granicy trzeba zastosować. I wtedy wyglądało to na kompletną herezję. No wielu ludzi do dzisiaj cierpi z tego powodu, ale prawda jest taka, że Donald dzięki swoim kompetencjom politycznym zmienił podejście całej Europy do tego, jak my powinniśmy myśleć o granicach. I czy to jest dobre, czy nie, my oczywiście możemy dyskutować w kategoriach moralnych, ale to też jest konieczność, bo to, co zrobiono, znaczy konieczność zmiany podejścia. No, niekoniecznie tutaj będę podpisywał się pod różnymi rozwiązaniami, ale nie może być, jest nie do utrzymania takie podejście idealistyczne, bo po prostu zło nas pokona. I jeżeli nie weźmiemy się ze złem za pary, to nie będziemy mieli jakiego dobra w ogóle ocalać. I no i to tyle. Wiem, że to jest herezja.
1: No ale to ja jestem takim samym heretykiem jak ty. Znaczy ja też uważam, że należy po prostu odpowiadać cios za cios, a nie czekać, bo może idee jakieś zatriumfują. Może tak, a może nie. Mikołaj.
0: Ja się popisuję, potem powiedział Radek, co ty mówi.
1: Czyli sami heretycy, zobaczymy, co nam Darek powie.
0: Z jednym zastrzeżeniem. No, czy rzeczywiście przez te 3 lata obserwowaliśmy wytężone starania, jak to zrobić po Bożemu?
1: No wiesz, no było projektów ustaw ileś i wszystkie prezydent je odrzucił. Były próby nawet spotkania się z prezydentem w tej sprawie. To oczywiście tych spotkań nie było, chociaż prezydent powiedział, że czeka na uzgodnienia.
0: Pełna zgoda. Teraz pytanie drugie w takim razie. Czy naprawdę nie ma w polskim państwie ani jednego człowieka, który by mógł zrobić to, czego Donald Tusk oczekuje od Macieja Berka, a kto nie jest Maciejem Berkiem, a nie dlatego, że nie jest Berkiem, nie dlatego, że uważam, że Berk się nie nadaje na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, tylko dlatego, że wyrzucamy do kosza wszystko to, co mówiliśmy wcześniej. No jeżeli mówimy o jakichkolwiek herezjach w kościele na przykład, bo to głównie z tym jest związane, to najczęściej ci ludzie odchodzili i robili rozłam i głosili herezję, nie dlatego, że zaprzeczali temu, co mówili wcześniej, tylko dokładnie przeciwnie, że system jakby nie był z nimi zgodny, a oni byli wierni swoim twierdzeniom. Donald Tusk no, sam widzi, że nie halo jest z tym Berkiem. Myślę, że tu przede wszystkim, jak w wielu tematach w tej ekipie rządzącej, zabrakło dobrej komunikacji, zabrakło pokazania, że to jest jakiś plan, zabrakło tego pokazania, my będziemy próbować. Złożymy, nie wiem, 3 projekty ustaw. Usiądziemy z prezydentem, żeby zobaczyć, co możemy zrobić, żeby naprawić Trybunał. Ale ostrzegam, jeśli wyczerpiemy tą drogę, jeśli po 3 ustawie znowu napotkamy twarde nie, to zrobimy to po swojemu, tak jakbyśmy nie chcieli robić, ale po to, żeby osiągnąć sukces. Tego zabrakło. I dlatego dzisiaj jest taki niesmak. Przecież ten niesmak nawet prezentuje sam sobą Donald Tusk wczoraj na kampusie. No mówił o tym, że on chyba to nazwał, że to jest jakaś skaza na jego wizerunku. Znaczy, no sam sobie zdaje z tego sprawę, ale też nie przygotował nikogo na coś takiego. No powiem szczerze, z tym mam duży problem, bo całość tego rządu nie jest opowiedziana. Z pewnym zdziwieniem, wracając na chwilę do tematu zonda krypto, widzę, jak nagle ktoś, bo żeśmy o tym nie mówili, przygotował ten temat, zwrócił uwagę, że no chyba 4 największe redakcje w Polsce dostają jakby porówno newsy z tego śledztwa.
1: No zgadnijmy, kto to.
0: Tak żeby, broń Boże, nikt nie wpadł na pomysł, żeby powiedzieć, nie, to nie jest afera w nawiasie, bo ja nic nie dostałem, tak?
1: Tak, to prawda.
0: W związku z czym, no widać, że jednak czasem, jak ktoś się weźmie, to coś potrafi zrobić. No
2: tylko, że przygotować taką końską dawkę informacji.
0: Końska dawka informacji, prawda? Więc jakby ktoś... Ktoś miał końskie zdrowie, usiadł i zrobił jakąkolwiek strategię, na przykład rozprawy z Trybunałem Konstytucyjnym. Ja tej strategii nie widzę. Widzę jakieś ad hocowe działania, które sprawiają, że nawet ludzie z obozu Donalda Tuska no muszą gdzieś tam po kątem mówić, że oni w sumie się zgadzają, ale oni mogą powiedzieć, a są tacy, którzy mówią wprost, nie to, żeśmy obiecywali.
1: No wiesz, ale my możemy nie widzieć tej strategii, ona może gdzieś jest.
0: Okej.
1: No nie?
0: Wiesz co?
1: Ja to wiem, wszystko by wypłynęło.
0: Strategia komunikacji ma to do siebie, tak, że możesz jej nie widzieć, ale widzisz jej efekty i widzisz jej z jakąś strategią.
1: No tak.
0: Jak jej nie widzisz epotów strategii, to raczej można założyć, że jej nie ma.
1: No może by tak być rzeczywiście. Darek. Należysz do chóru heretyków?
2: Nie. Znaczy ja oczywiście wolałbym, żeby to się wszystko odbyło na płatkach róż i w oparach dobrych perfum, ale się nie da. Znaczy jak idziesz na wojnę, to nie możesz być pacyfistą w okopie. No nie da się. No, albo zginiesz, albo się przełamiesz. Więc odbieram, że to jest działanie frontowe. Oczywiście wolałbym, żeby to nie był Maciej Berek, ale nie dlatego, że właśnie, że Maciej Berek, tylko z powodu tego, że to osłabia, taki ruch osłabia właśnie daje pałkę do ręki tej drugiej stronie, że a zobaczcie, oni wysyłają też polityków. I to,
1: znaczy, i to jakby może... to ująć, no. Powiedział, ale... znaczy PiS, który mówi o wysyłaniu
2: ale
1: polityków...
2: Ale im to nie przeszkadza.
1: Ja wiem,
2: ale
1: że im to nie przeszkadza. Przeszkadza.
2: Oni ci, wiesz, będą udawać, że nie mają zegarków, kiedy, wiesz, kiedy chodzi o zegarek Piesiewicza. To wiesz, to w ogóle po tamtej stronie to nie patrz na to. Tylko, że oni będą mawiać stronie demokratycznej, że zobaczcie, co ten Tusk robi. To tylko o to chodzi. Bo tu w ogóle nie kwestionuję, nie porównuję w żaden sposób Macieja Berka do Krystyny Pawłowicz, Piotrowicza, czy Święczkowskiego, czy kogokolwiek innego sobie tam wybierzemy z tej grupy. Więc tylko o to chodzi. To jest moje jedyne zastrzeżenie, że w ten sposób osłabiamy moralny, prawny, no jak, tak. jakikolwiek informacyjny...
1: Nie ma tej moralnej wyższości takiej, no, która by się
2: nie,
1: mogła pojawić.
2: Nie, chodzi o to, że można to kwestionować i próbować to przekuć na jakieś... Ale z drugiej strony, tak jak powiedzieliśmy, trzeba działać zdecydowanie. Teraz jeśli chodzi o ten plan, no plan podstawowy był taki, że Trzaskowski wygra wybory i
1: no
2: wtedy
1: tak,
2: się uda to wszystko pozmienić.
1: Wtedy byłoby po robocie.
2: Ale plan nie wyszedł.
1: Nie wypalił.
2: Sprawa się rypła z pewnego powodu. Więc plan B jest taki, że po prostu zaczęły się kończyć kadencje kolejnych sędziów w Trybunale i stwierdzono, że w zasadzie w ciągu paru miesięcy można mieć po prostu większość w tym Trybunale i spróbować go zmienić od środka. Czyli zastosować właściwie manewr trochę PiS-u, bo on też tylko... Tam był grzech pierworodny,
1: no tak,
2: że nie uznano jednego z wyroków,
1: tak,
2: nie opublikowano jednego z wyroków Trybunału i tam się potoczyło. A tutaj po prostu, to jest trochę jak z wyrastaniem z długu, tak, że gospodarka się rozwija, w związku z tym dług się obniża, a tutaj Trybunał mógłby wyrosnąć z tego bezprawia poprzez to, że przychodzą legalnie wybrani
1: tak
2: sędziowie i zdobywają większość.
1: Tak jak na przykład KRS w tej chwili.
2: Tak, tak. I jeśli to się uda... To okej, okay. Tylko pytanie, ile można powiedzieć, znaczy ja się zgadzam, że komunikacyjnie to zostało zawalone, tylko pytanie, czy chodziło o to, żeby utrzymać w tajemnicy jakieś sposoby, żeby nie dawać przeciwnikowi na tacy możliwości przygotowania się do tej obrony, czy po prostu ktoś zaspał albo nie miał pomysłu, jak to opowiedzieć.
1: Mógł nie
2: wiem,
1: mieć.
2: Tego nie
1: znam
2: wiem.
1: Życie, jak znam życie, to jak...
2: Natomiast pomysł jest taki rzeczywiście, że tam Maciej Berek zostaje w przyszłym tygodniu.
1: W przyszłym tygodniu
2: zostaje wybrany. Jest już taka większość stała, nawet bez tych pisowców zdaje się. Jest już większość w zgromadzeniu ogólnym. To zgromadzenie ogólne tam, widziałem te rozkminy, że może zostać zwołane na wniosek dowolnego sędziego, a powód jest bardzo ważny,
1: bo nie ma
2: budżetu po prostu. Nie ma, w budżecie pieniędzy. No i od tego się może zacząć toczyć ta lawina. Czy tak wyjdzie? Nie wiem, ale gdyby się tak udało, to pewnie wiele osób przymknęłoby oczy, że to się odbyło w ten sposób.
1: I byłoby wiele ciekawych rzeczy, bo jeżeli by... Tak, bardzo proszę.
3: Naprawdę dwa słowa. Piotr Szczółkowski. To jest taki niepamiętany, ale
1: tak,
3: przykład
1: tak.
3: na to, co chcę państwu wszystkim zostawić. Żebyśmy wrócili do tej dyskusji na przykład za pół roku, czy za 9 miesięcy, czy za rok. Dlatego, że Piotr Szczółkowski to był mecenas najbardziej zaufany Jarosława Kaczyńskiego i on w uznaniu swoich kompetencji i pewnie zasług dla Jarosława został wysłany do Trybunału Konstytucyjnego i tam pokazał, że wolność jest z nas.
1: Tak,
3: i tam pokazał, że albo jesteś człowiekiem przyzwoitym. Dokładnie. I myślę sobie, że akurat przykład pana ministra Berka może być takim przykładem. I ja nie lekceważę tego, co mówił Donald Tusk i wierzę w to, że to jest prawdziwa historia. To co i myślę, że ona warto, żeby była właśnie w tym kontekście tego, żebyśmy odłożyli ocenę na trochę później, przypominana, bo Tusk powiedział, że rozmawiał z Berkiem o różnych rzeczach i w pewnych sytuacjach Berek mu mówił, u mnie by to nie przeszło konstytucyjnie. I jeżeli, po pierwsze, ci, którzy znają Tuska i wiedzą, jak rzadko on takie osoby, że tak powiem, utrzymuje wokół siebie i też ustępuje im czasami, to rozumieją, jak wielki autorytet tam Donald Tusk wysyła do Trybunału. To nie jest taki jakiś piesek na smyczy, którym był prokurator Piotrowicz, bo to jest najlepszy przykład, tak? Bo on służył wiernie, wykonywał polecenia najpodlejsze różnych stron, tylko swoją karierę prowadzić. I myślę sobie, i mam taką nadzieję, tak? I nie wiem, może się o to pomodlę, żeby takim był właśnie człowiekiem też minister Berek. I miejmy

0: instytucja składa projekt budżetu, to to jako całość trafia z poręczenia rządu do Sejmu i dopiero Sejm może takie rzeczy zmienić. No zobaczymy, jak będzie. I pani Elżbieta, brawo, nareszcie głos rozsądku. W białych rękawiczkach to walca można tańczyć, a nie walczyć z przekrętami. Bardzo państwu dziękuję i dziękuję moim kolegom. Dariusz Ćwiklak, Radosław Gruca i Mikołaj Wójcik byli moimi... Mikołaj Wójcik? Dobrze powiedziałam.
1: Dobrze.
0: Przepraszam się, bo się nagle zawiesiłam, bo nagle mi stanął, wiesz, minister Wójcik przed oczami i mówię, Jezus Maria, coś chyba pokręciłam.
1: No,
0: nie, ale on, nie.
1: Myślałem, że zegarek ci stanął.
0: Nie. Bardzo dziękuję, musimy już kończyć, słuchajcie. Franek Wójcicki zrealizował audycję. Dziękuję wam za udział w tejże audycji. Państwu za uwagę, za wszystkie wpisy. No i chyba zaczęliśmy kampanię wyborczą w tym tygodniu, takie mam wrażenie.
1: Już my nigdy nie skończyli.
2: Tak. Pokaż mi koniec kampanii wyborczej.
0: Dziękuję, do usłyszenia.
1: Dzięki.
3: Dziękuję.
2: Dzięki.

0: Jest 13:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Zaczynamy od najnowszych informacji przekazanych przez premiera. Donald Tusk na X-ie napisał tak: Mark Rutte przekazał mi właśnie swoją ocenę sytuacji w regionie i na froncie ukraińsko-rosyjskim. Tak jak ostrzegałem, eskalacja ze strony Rosji postępuje. Ukraina potrzebuje większego wsparcia w powietrzu, co ma także znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. To zadanie dla całej Europy. Najbliższe pół roku będzie rozstrzygające i musimy być przygotowani jako Polska i NATO na różne scenariusze. Nie możemy wykluczyć prowokacji ze strony Rosji wobec któregoś z członków NATO, czytamy we wpisie szefa polskiego rządu. Tymczasem co najmniej 27 osób zginęło, a 42 osoby zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku na rejon Buczański pod Kijowem. Bilans ofiar może jeszcze wzrosnąć. Wśród osób poszkodowanych jest 4 dzieci. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. 3-miesięczny areszt dla szefa PKOL-u. Posiedzenie aresztowe rozpoczęło się o północy i trwało do 5 rano. Radosław Piesiewicz w czwartek usłyszał 2 zarzuty. Prokuratura wskazywała, że jest obawa matactwa i wysokie prawdopodobieństwo popełnienia czynu. Sprawa ma związek z aferą Zonda Krypto. Sytuację komentował na naszej antenie Dariusz Ćwiklak z Newsweeka.
1: Jest to afera kryminalna, jest to afera też polityczna w tym sensie, że mam nadzieję cichą, że się dowiemy w końcu, jak wyglądały te przepływy i usługi wykonywane przez część polityków. Właśnie. I czy rzeczywiście te 3 weta prezydenckie były kompletnie bezinteresowne, czy, bo to są czysto przekonania prezydenta, czy jednak wynikały

0: z czegoś, czy nadmierna aktywność pewnych posłów, którzy do tej pory się kryptowalutami jako żywo nie interesowali, a potem nagle jesienią zeszłego roku interesować się zaczęli i uchodzili za wielkich ekspertów.
1: Na najbliższym posiedzeniu Sejmu odbędzie się głosowanie w sprawie weta prezydenta do ustawy o rynku kryptoaktywów. Wnioskował o to premier Donald Tusk. Dzisiaj krajowy trening reagowania. W niemal 1500 punktach w całej Polsce instruktorzy uczą, jak zachować się w sytuacji zagrożenia. Jak czytamy w komunikacie MSWiA, edukacja podczas tegorocznego treningu opiera się na trzech prostych zasadach. Rozpoznaj sygnał alarmowy, sprawdź komunikat w oficjalnym źródle, działaj, ustal sposób postępowania i sprawdź najbliższe miejsce schronienia.
2: Mamy aplikację Gdzie się ukryć, tak? To jest aplikacja Państwowej Straży Pożarnej. Ona działa zarówno w przeglądarce, jak jest możliwość też pobrania na telefon. Zapraszamy przede wszystkim też osoby starsze, na przykład, które średnio sobie radzą z obsługą smartfonów. Na pewno pomożemy. Warto ją mieć dlatego, że generalnie spotkaliśmy się tutaj, żeby budować świadomość społeczną, tak? Ta aplikacja posiada geolokalizację. Jeżeli sobie wpiszemy swój adres bądź odpalimy aplikację, wtedy aplikacja pokaże nam najbliższe punkty schronienia w naszym otoczeniu.
1: Mówił TVP Info kapitan Piotr Gilarski z PSP w Rzeszowie. A to był serwis Radia Nowy Świat.
3: Dziwna fala.
4: To jest Dziwna Fala, ja się nazywam Paweł Sołtys albo Pablo Pawo. Bardzo serdecznie witam wszystkie słuchaczki i wszystkich słuchaczy. Dzisiaj Dziwna Fala będzie zaiste dziwna. Będziemy troszeczkę krążyć wokół dwóch tematów bardzo szerokich, to znaczy tematu muzyki i tematu poezji. A co z tego wyniknie, to się jeszcze okaże. Zaczniemy sobie od przepięknego, co będę ukrywał, utworu. Utwór nazywa się King in My Empire. Skład się nazywa Rhythm Sound, ale to jest bardziej skomplikowane. Dwóch dżentelmenów w latach 90. w Berlinie, pan Moritz von Oswald i pan Mark Ernestus, pod różnymi pseudonimami zaczęli łączyć tradycyjną muzykę reggae i tradycyjną muzykę dub, powiedzmy z jamajskiej proweniencji, z nowoczesnym minimal techno, nawet z jakimiś takimi rzeczami, powiedziałbym, lekko awangardowymi. Wydawali to w różnych niezależnych wytwórniach i właściwie mieli jeden wielki sukces. I to jest ta płyta, z której zagramy utwór. Śpiewa tutaj z kolei Cornel Campbell, absolutna legenda muzyki jamajskiej. On debiutował jako 11-latek chyba w 1956 roku i właściwie śpiewał wszystko po drodze. Ska, reggae, lovers rock, rabadaby, całą historię muzyki jamajskiej można było pisać przez jego karierę. To jest nagranie z 2001 roku. Cornel Campbell ma już tutaj swoje lata, ale swoim wspaniałym falsetem, od którego podobno mdlały kobiety, śpiewa King in My Empire, Rhythm and Sound and Cornel Campbell.

0: To jest Dziwna Fala, ja się nazywam Pablo Pawo, a to był Cornel Campbell jako wokalista, a zespół Written Sound, właściwie duet producencki. No przepiękny utwór, myślę, że sam raz na taką sobotę. Zostaniemy chwilę w tych okolicach muzyki jamajskiej, zagramy człowieka, który już był chyba raz w naszej audycji. Człowiek nazywa się Linton Kwesi Johnson i jest legendarnym wokalistą brytyjskim, choć pochodzenia jamajskiego, ale przy okazji jest też autorem tekstów i krótko mówiąc poetą, to znaczy najpierw był poetą, zanim zaczął nagrywać muzykę, głównie z Denisem Bowellem, takim multiinstrumentalistą też jamajsko-brytyjskim. Linton Kwesi Johnson prowadzi nas po tej ścieżce właśnie poetyckiej, która być może dzisiaj będzie mocno przez nas eksploatowana. Linton wielokrotnie był nominowany do Nagrody Nobla, to nie jest żaden żart, on pisze w tak zwanym broken English, czyli w takim języku imigrantów i mieszkańców, powiedzmy, Brixton i różnych takich kolorowych dzielnic Londynu. Utwór się nazywa po prostu Reggae Sounds, bo dzisiaj o muzyce ogólnie też będzie. Linton Kwesi Johnson, 1980 rok.
1: Shock black bubble down beat bouncing, rock wise tumble down sound music. Foot drop, fine drum blood story. Bass history is a moving, is a hurting black story. Thunder from a bass drum sounding. Lightning from a trumpet and a organ. Bass and rhythm and

0: Dziwna fala, radio Nowy Świat, Pablo Paweł, ale to był Linton Kwesi Johnson w utworze Reggae Sounds, jednym ze swoich wierszy, które Melo recytuje do muzyki dubowej, muzyki reggae od wielu lat. Widziałem go na scenie, kiedyś byliśmy na jednym festiwalu, mogę nawet powiedzieć, że w jakimś sensie go supportowałem wtedy ze swoim zespołem Wawa Muffin. Robi to niesamowite wrażenie, bo to jest nieduży, czarnoskóry oczywiście mężczyzna, bardzo elegancko ubrany, wtedy był jeszcze z parasoleczką, bo troszkę padało, kiedy podchodził. Natomiast kiedy zaczynali grać, to cały świat się zmieniał. Teraz zrobimy z kolei coś, czego chyba w naszej audycji na pewno nie było, a nie wiem, czy w ogóle było kiedyś w radiu Nowy Świat. Posłuchamy po prostu poety, który czyta swój wiersz. Natomiast nie jest to dalekie od muzyki, jak państwo się zorientują. To jest Dylan Thomas, no jeden z największych poetów języka angielskiego, chociaż walijczyk oczywiście z urodzenia, jeden z największych poetów XX wieku w ogóle. I kiedy on czyta ten wiersz, to prawdę mówiąc, tam jest tyle melodii, tyle rytmu, tyle stricte muzycznych rzeczy, że jest tam tego więcej niż często bywa w przebojach, które słyszymy, powiedzmy, w bardziej komercyjnych rozgłośniach radiowych. No, Dylan Thomas, jak pewnie część z państwa wie, był łobuz, był pijak, był geniusz, zmarł w Stanach Zjednoczonych, nie ukończywszy 40 lat tak naprawdę. Natomiast ten wiersz, którą przeczyta, to się nazywa Do Not Go Gentle in the Dead Good Night. I to było tak, że w 52 roku zmarł ojciec Thomasa, z którym on był blisko związany od pewnego momentu, bo tam było różnie też. I był to w ogóle wielki cios dla niego, ta choroba i emocje. I właściwie zaowocowało to powstaniem tego wiersza, który słuchałem go wielokrotnie na słuchawkach, gdzieś idąc na przykład po mieście i wtedy znowu świat się zmieniał. Dylan Thomas czyta.
1: Do not go gentle into that good night. Old age should burn and rave at close of day. Rage, rage against the dying of the light. Though wise men at their end know dark is right. Because their words had forked no lightning, they do not go gentle into that good night. Good men the last wave by, crying how bright their frail deeds might have danced in a green bay. Rage, rage against the dying of the light. Wild men who caught and sang the sun in flight, and learn too late they grieved it on its way. Do not go gentle into that good night. Grave men near death who see with blinding sight, blind eyes could blaze like meteors and be gay. Rage, rage against the dying of the light. And you, my father, there on the sad height, curse, bless me now with your fierce tears, I pray. Do not go gentle into that good night. Rage, rage against the dying of the light.
0: Dziwna fala, to był, no może trochę dziwny, ale na pewno wspaniały Dylan Thomas, mówiący swój wiersz. Nie wchodź, jak to jest po polsku, delikatnie chyba do tej dobrej nocy, wiersz o swoim ojcu. Wspaniały, pewnie jak państwo wiedzą, Bob Dylan wziął połowę swojego pseudonimu na cześć Dylana Thomasa, więc tu mamy kolejne połączenie muzyczno-poetyckie. No, Bob Dylan dostał Nobla, zresztą z literatury. Jest chyba jedynym facetem na świecie, który ma Nobla z literatury, Grammy i Pulitzera, więc czy Oscara, już nie pamiętam, nie chcę skłamać. My z kolei przenosimy się do lat 60. Do Stanów Zjednoczonych. Powstała tam wtedy taka grupa poetów też, która się nazywała Last Poets. To jest z jednego z wierszy wzięta nazwa całego tego ansamblu. To byli między innymi, bo ich było kilku do kilkunastu. Jalaf Mansur Nuriddin, Abiodun Ojewele, Umar bin Hassan, Sulejman El Hadi, Nilaya i tak dalej, i tak dalej. Tu jeszcze kilku moglibyśmy wymienić, bo to się zmieniało. Oni powstali w 1968 roku, ich takie melorecytacje, często z bębnami, a potem z większą ilością instrumentów już w następnych latach, właściwie się wywodziło z takiej tradycji afrykańskiej, griotów, czyli tych poetów siedzących przy ognisku i opowiadających historię. Teraz jest na modzie, w modzie Odyseja, to właściwie Homer i jego rówieśnicy robili to samo z jakimiś tam instrumentami prostymi. To było bardzo zaangażowane społecznie, oczywiście politycznie, to co robili Last Poets. Można też powiedzieć, że no byli to prekursorzy rapu. Większość raperów jakby podaje te ich działania jako początek tej tradycji. A utwór, znowu w nawiązaniu do takiej szerszej gamy, nazywa się po prostu The Music, Last Poets.

To był Last Poets, słuchajcie państwo oczywiście dziwnej fali, The Music nazywał się utwór. Jednym też z takich afroamerykańskich, trzeba powiedzieć poetów, ale przy okazji też kompozytorów, szefów zespołów, filozofów, gdzieś na pogranicy powiedziałbym fantazji i wariactwa, był facet o pseudonimie Sun Ra. On się oczywiście urodził troszkę pod innym nazwiskiem, ale w momencie przyjął ten pseudonim na cześć boga egipskiego Ra. Wymyślił coś takiego, co nazywał sam afrofuturyzmem. Jego zespoły zwykle liczyły po 30 albo więcej osób. Według jego opowieści był na Saturnie w pewnym momencie, wrócił z tego Saturna po to, żeby głosić pokój muzyką, a robiły to jego zespoły, między innymi Sun Ra Orchestra, przy pomocy bardzo różnych muzyk, od swingu przez bebop po absolutny free jazz i jakieś szaleństwa. My dzisiaj zagramy taki utwór w remiksie właściwie DJ-a Kicksa, to z kolei jest pan Danilo Plesow ze Stuttgartu, mimo takiego nazwiska powiedziałbym wschodniego, jest on Niemcem, też jako pod pseudonimem Motor City Drum Ensemble się pojawia i jakby na nowo przearanżował ten utwór Door to the Cosmos, Sun Ra.

Dziwna fala, Pablo Pavo, a to był Sun Ra i Motor City Drum Ensemble w takim remiksie Door to the Cosmos, czyli drzwi do kosmosu. Wielokrotnie był w kosmosie, choć nie zawsze wesołym, następny nasz artysta Jill Scott Heron, poeta, muzyk, też aktywista czarnoskóry. On się wywodzi tak naprawdę z tego samego pnia, trochę co Last Poets, trochę powiązany z Malcolmem X, z ruchem Czarnych Panter, ale był, powiedzmy, dużo mniej święty. Dużo był, przez długi czas był uzależniony od heroiny, alkoholu, bardzo różnie się w jego życiu wiodło. Ale poza tym, że pisał wspaniałe wiersze i wspaniale je melorecytował, też będąc trochę zapowiedzią hip-hopu, czy nawet neo-soulu, rapu, oczywiście, miał też przeboje. I to taki alternatywny, powiedziałbym, przebój. The Revolution Will Not Be Televised. Chyba najbardziej popularny utwór Jilla Scotta Herona.

Rewolucja nie będzie w telewizji, tak byśmy to chyba najkrócej powiedzieli. To był Jill Scott Heron, a my teraz trochę właśnie znowu opowiadając o bardzo szerokich możliwościach muzyki, posłuchamy w jakimś sensie muzyki poważnej, jak to się mówi, czy muzyki klasycznej. Kompozycja jest Erika Satie. No to był taki kompozytor fin de siècle, końca XIX, początku XX wieku. Absolutny ekscentryk też, łobuz. Grał i pisał muzykę niepodobną do niczego w swoim czasie. Ona ma często repetycje, jest mroczna, dekadencka. Wiem, że na przykład pan Jerzy Sosnowski jest wielkim admiratorem Erika Satie i wielu, wielu ludzi na świecie. Strawiński o nim powiedział bodajże, że był najgorszym człowiekiem, jakiego poznał w życiu. No i co można zrobić z taką mroczną, dekadencką, poetycką muzykę? Można zrobić coś najdziwniejszego. Jest taki zespół z Brooklynu, on się nazywa Chicha Libre, założony przez Olivera Conana. I on jest zainspirowany, cały ten zespół inspiruje się peruwiańską odmianą kumbi, którą często się nazywa właśnie chicha. I łączą rock'n'rolla z muzyką właśnie z Peru i okolic. Chicha to też zresztą jest taki alkohol z kukurydzy. I oni wzięli tę mroczną, dekadencki utwór Erika Satie i zagrali go w swoim stylu. Chicha Libre, Erik Satie, Gnosię, numer 1.

To jest dziwna fala. Ja się nazywam Paweł Sołtys. Państwo się nazywają wspaniałe słuchaczki, wspaniali słuchacze. To było Gnosię, numer jeden, kompozycja Erika Satie w bardzo, powiedziałbym, ciekawym wykonaniu zespołu Chicha Libre, który w ogóle polecam, bo jest bardzo piękny. Teraz zagramy sobie w jakimś sensie już klasyka, i to klasyka i poezji, i muzyki, choć nie wszyscy mu oddają, że tak powiem, hołd, jeśli chodzi o twórczość poetycką, moim zdaniem zupełnie niezasłużenie. To będzie oczywiście wielki Tom Waits, chyba w dosyć popularnym mimo wszystko utworze Way Down in the Hole.

Piękne tutaj te chórki było, wszystko było piękne. Minimalistycznie, ale wspaniale. To jest Dziwna fala. To był oczywiście Tom Waits. My teraz zagramy mężczyznę, który urodził się dawno temu, w 1916 roku, jako Louis Hardin. Niestety w wieku 16 lat stracił wzrok. Wybuch zapalnik dynamitu oślepił go. I później chodził do szkoły dla niewidomych dzieci muzycznej, na skrzypce i wiolonczele. W 1943 roku przyjechał do Nowego Jorku i właściwie przez następne 30 lat żył na ulicy. Był ulicznym dziwakiem, poetą, muzykiem. Najczęściej w okolicach 6 Alei w Nowym Jorku siedział i chodził, i grał, i opowiadał. Znany był, miał taki rogaty hełm wikinga. Potem był rozpoznawalny, stale go nosił. W 1947 chyba roku przyjął pseudonim i z tego pseudonimu jest znany Moon Dog. To jest pseudonim na cześć psa, który miał i który zmarł, a wcześniej wył podczas pełni księżyca. I ten dziwak, ten wariat, poza tym, że był dziwakiem, wariatem i niewidomym ulicznikiem, był geniuszem muzycznym. I poznali się na nim dosyć szybko już bardzo różni ludzie. Pierwszy, nie pamiętam kto, najprawdopodobniej chyba Artur Rodziński, który wtedy był dyrygentem New York Philharmonic, to musiałbym sprawdzić, ale tak kiedyś czytałem. No nagrywał on z różnymi, z poetami właśnie, czyli na przykład Allenem Ginsbergiem i z wielkimi jazzu, Charlesem Mingusem. Później wyprowadził się do Europy i tam nagrał paręnaście jeszcze płyt w bardzo różnych składach. My zagramy z takim składem z saksofonów, on to będzie jego kompozycja New Amsterdam, czyli tak naprawdę Nowy Jork. Jeden z największych ekscentryków i największych poetów ulic Nowego Jorku, Moon Dog.

To jest Dziwna Fala, to był Moondog, New Amsterdam. My teraz troszkę wrócimy do Polski. W 1986 roku powstał we Wrocławiu musical Sztukmistrz z Lublina i wśród autorów tego musicalu spotkały się być może najlepszy duet kompozytorsko-autorski ostatnich lat, a na pewno jeden z najlepszych w XX wieku, czyli Agnieszka Osiecka i Zygmunt Konieczny. Dzisiaj jest trochę o poezji, trochę o muzyce. Utwór się nazywa Ucisz serce, z tegoż musicalu śpiewa nieodżałowana, zmarła nie tak dawno Anna Szałapak. Można różne rzeczy mówić o, powiedzmy, piwnicy z pod baranami, natomiast było wiele rzeczy tam genialnych, a to przecież ten krąg. Wspaniały utwór, wspaniała Anna Szałapak, Ucisz serce.

Dziwna fala Pablo Pawła, to był Anna Szałapak, była oczywiście Ucisz serce, tu oklaski już zejdziemy, bo musimy szybko zapowiedzieć następny utwór. Spotkałem tu idąc po drodze pana Wojciecha Waglewskiego, który produkował tę płytę. Śpiewa Adam Struk, no, wielka postać polskiej muzyki tradycyjnej i średniowiecznej i ludowej. No, jeden z najpiękniejszych głosów, jakie pojawiły się w ostatnich 40 latach w Polsce, to z jego płyty z 2015 roku, utwór Przędza. Ja już dziękuję. Adam Struk zabiera państwa w podróż.

0: Jest 14:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Szef NATO Mark Rutte ostrzegł polskiego premiera przed postępującą eskalacją ze strony Rosji. Donald Tusk przekazał na X-ie, że Ukraina potrzebuje większego wsparcia w powietrzu, co ma także znaczenie dla naszego bezpieczeństwa. To zadanie dla całej Europy. Najbliższe pół roku będzie rozstrzygające i musimy być przygotowani jako Polska i NATO na różne scenariusze. Nie możemy wykluczyć prowokacji ze strony Rosji wobec któregoś z członków NATO, czytamy we wpisie szefa polskiego rządu. Rozpoznanie sygnału alarmowego, wnętrze plecaka ewakuacyjnego, znalezienie miejsca schronienia. Dzisiaj krajowy trening reagowania. W niemal 1500 punktach do 16:00 w całej Polsce specjaliści uczą, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.
1: No jeżeli nie będziemy przygotowani zawczasu na takie sytuacje, to w momencie alarmowania już może nie być na to czasu, żebyśmy taki plecak sobie mogli przygotować i pakowanie się w pośpiechu nie zawsze przynosi zamierzone skutki.
0: Mówił TVN24 starszy kapitan Tomasz Paszkiewicz z PSP w Białymstoku. Jeszcze tylko do poniedziałku obowiązuje pakiet niższe ceny paliw. Rząd nie przewiduje przedłużenia tego pakietu. Na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu, poinformował dzisiaj minister energii. Program działałby dalej, gdybyśmy mieli podpisaną, a nie odesłaną do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o ponadnormatywnych, nadzwyczajnych zyskach koncernów naftowych. To było działanie polityczne pana prezydenta. Prezydent zablokował finansowanie pakietu CPN na kolejne tygodnie i miesiące. Stwierdził minister Miłosz Motyka w czasie kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. W Islandii trwa głosowanie w referendum. Mieszkańcy wyspy zdecydują, czy ich kraj powinien wznowić negocjacje dotyczące członkostwa w Unii Europejskiej. Ostatnie sondaże wskazują na minimalną przewagę odpowiedzi na tak. Mieszkający od kilkunastu lat w Reykjaviku Polak Adam Perkowski przewiduje, że zwolennicy rokowań z Brukselą zwyciężą, ale to nie musi oznaczać wejścia do wspólnoty.
2: Osoby, z którymi rozmawiałem, a większość z nich jest w moim wieku lub zbliżonym, około 40, są na tak, a znając Islandczyków, chociażby dlatego, żeby sprawdzić, czy zobaczyć, co Unia może zaoferować, będą właśnie na tak.

0: większość z nich zaznacza i wiedzą o tym, że do niczego to ich nie zobowiązuje.
1: Przeciwnikami negocjacji z Unią są głównie islandzcy rolnicy oraz przedstawiciele sektora rybołówstwa. Obawiają się ingerencji zagranicy w ich rynek. Zainteresowanie referendum jest bardzo duże. W przedterminowym głosowaniu wzięło udział ponad 60 tysięcy wyborców, a to niemal 1/4 wszystkich uprawnionych. Wstępne wyniki powinny być znane po północy naszego czasu. A to był serwis Radia Nowy Świat.

Kandura to jeden z tych bardzo nielicznych pewnie zespołów, które zdążyły zagrać swoje pierwsze poważne koncerty, zanim opublikowały oficjalnie jakąkolwiek muzykę. Ten skład tego lata zdążył wystąpić już na tak szanowanych festiwalach jak norweski Oja Festival czy Copenhagen Jazz Festival. Widać tutaj wyraźny trop skandynawski, co może trochę dziwić, słysząc jakie brzmienie prezentuje grupa Kandura, ale to jest zespół działający w Oslo, gdzie na jego czele stoi mająca brazylijskie korzenie wokalistka Gabriela Garubo, której obecność sprawia, że zespół przede wszystkim stawia na takie gatunki jak samba czy bossa nova, ale jak słyszeliśmy przed chwilą, to absolutnie nie są jedyne inspiracje. Por AI, tak zatytułowany jest pierwszy i jedyny utwór wydany do tej pory przez grupę Kandura, ale podobno ich premierowe, dłuższe wydawnictwo ma ukazać się jeszcze w tym roku. To jest program Muzyka nie tylko z Afryki. Ja nazywam się Mikołaj Kierski i okazuje się, że Norwegia ma do zaoferowania jeszcze więcej, jeżeli chodzi o brzmienia inspirowane gatunkami odnoszącymi się do Ameryki Łacińskiej. W ten oto sposób swój kolejny album zapowiada zespół Los Plantronics, również działający w Oslo.

takiej serii jeszcze w programie nigdy nie było. Dwa utwory z Norwegii z rzędu. Ten sprzed chwili to dzieło grupy Los Plantronics, która działa od połowy lat 90., sięgając przede wszystkim do tradycji surf rocka, czyli gatunku, który narodził się w latach 60. w południowej Kalifornii. W tej swojej instrumentalnej odsłonie jest to gatunek czerpiący garściami z tradycji meksykańskich i to jest trop, którym podążają członkowie Los Plantronics, przemierzając Meksyk z północnego zachodu, czyli ze stanu Baja California, aż po półwysep Yucatan. Maximum Mexican R&B to tytuł kolejnego albumu Norwegów. Premiera tego wydawnictwa zaplanowana jest na końcówkę października, a zapowiada je m.in. słyszany przed chwilą singiel El Pende. A przed nami kolejny los, tym razem los Baby Jaguars, a więc skład z Berlina i ich najnowszy utwór.

Los Baby Jaguars to poniekąd podobny przypadek co zespół Kandura, który otwierał dzisiejszy program. To znaczy mamy do czynienia ze składem, który zdążył już lokalnie wyrobić sobie koncertową markę, natomiast nie jest to jeszcze podparte wypełnionym katalogiem wydawniczym, chociaż to powoli się zmienia. Los Baby Jaguars właśnie opublikowali swój nowy singiel, czyli utwór El Fuego, który w dodatku został nagrany w dwóch różnych wersjach, Latin Funk i Salsa. My wysłuchaliśmy tej drugiej odsłony, a podobno ten berliński skład ma już gotowy swój debiutancki album, chociaż podobnie jak w przypadku wspomnianego zespołu Kandura, tutaj również większych szczegółów na ten temat jeszcze nie ma. Tymczasem wracamy do Kalifornii, do której wcześniej zabrali nas Norwegowie z Los Plantronics. Tym razem już grupa działająca tam na miejscu, czyli Ola Gwaj i ich debiutancki tegoroczny album, za sprawą którego ponownie dziś w programie Surf Rock. Saturno 2.

wielonarodowy kwintet Olaguay i ich debiutancki album, z którego właśnie wysłuchaliśmy utworu Saturno 2000. Tę grupę tworzą bardzo doświadczeni muzycy, którzy jako punkt wyjścia swojej twórczości obrali okres w XX wieku, kiedy to artyści z Kolumbii, Peru czy Meksyku zaczęli zastępować tradycyjne instrumentarium przesterowanymi gitarami elektrycznymi, psychodelicznymi efektami dźwiękowymi i analogowymi syntezatorami, nadając klasycznym gatunkom, takim jak m.in. kumbia, zupełnie nowe oblicze. Wymieniłem Peru i wspomniałem kumbię, więc od razu do głowy przychodzi gatunek chicha i rzeczywiście wśród swoich największych inspiracji członkowie Olaguay wymieniają legendarną peruwiańską grupę Los Wemblers. Zostajemy w Stanach Zjednoczonych, zostajemy nawet na zachodnim wybrzeżu, ale z Kalifornii przeniesiemy się daleko na północ, do Portland. Tam czeka na nas ponad 10-osobowy zespół Orkiestra Pacifico Tropical i ich trzeci album.

Po raz pierwszy dziś ta psychodeliczna kumbia w wydaniu nie instrumentalnym, ale w ogóle w przypadku orkiestra Pacifico Tropical ta warstwa dźwiękowa jest zdecydowanie bardziej rozbudowana. Tak jak wspomniałem przed utworem, to jest zespół bardzo liczny, zresztą to orkiestra z nazwy tej grupy nie znalazło się tam przecież przypadkowo. El Poder to ich trzeci album, pozycja opublikowana jeszcze w połowie czerwca, z niej przed chwilą utwór Escalofriante. Tak trochę w niezamierzony sposób zrobiła nam się w programie solidna seria piosenek autorstwa przedstawicieli latynoskiej diaspory rozsianej po świecie, z Norwegii przez Berlin, aż po zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych, ale to i tak zaledwie mały wycinek listy miejsc, w których latynosi prężnie działają na scenie muzycznej. Orkiestra Pacifico Tropical przed chwilą, a przed nami inny zespół z tropikami w nazwie Off Tropic, a więc przenosimy się teraz do Japonii.

Niezwykłe japońskie trio Off Tropic i dwa utwory z ich tegorocznego albumu stworzonego przy współudziale aż 14 zaproszonych gości. Wybrane przeze mnie piosenki to efekt współpracy akurat wyłącznie z japońskimi muzykami, ale Off Tropic uwielbiają sięgać także daleko poza swoją ojczyznę i stąd na tej płycie na przykład Joshua Camp z zespołu Chicha Libre, czy wszyscy troje członkowie znanego nam zespołu Miramar. Widać więc wyraźnie, że jest to zamiłowanie do muzyki latynoskiej w twórczości tej japońskiej grupy, co od razu przywodzi na myśl skojarzenia ze słynnymi Minio Crusaders i byłby to trop jak najbardziej poprawny, bo Off Tropic, tworząc ten swój nowy album, współpracowali również właśnie z członkinią Minio Crusaders, czyli Mutsumi Kobayashi. Przygotowałem dziś jeszcze jedną propozycję z Japonii i będzie to propozycja sprzed kilku dekad, a więc twórczość Kingo Hamady.

historii japońskiej muzyki XX wieku to Shogo Hamada jest zdecydowanie bardziej znany, ale był jeszcze jeden artysta, choć niespokrewniony z nim, to o tym samym nazwisku, czyli Kingo Hamada, który w 1982 roku wydał swój czwarty album o tytule Midnight Cruisin', który stał się absolutnym klasykiem gatunku city pop, czyli japońskiej odmiany popu, która do dziś dzieli badaczy i słuchaczy co do swojej definicji. Na pewno była to muzyka o charakterze wielkomiejskim, dedykowana przede wszystkim mieszkańcom miast i stąd ta płyta Midnight Cruisin' uważana była za idealną ścieżkę dźwiękową do nocnych przejażdżek po rozświetlonych ulicach Tokio, ale ja bardziej chciałbym skupić się na fakcie, że już w tym city popie pojawiały się silne wpływy tradycji muzycznej z Ameryki Łacińskiej czy Karaibów, a więc to właśnie tam trzeba szukać źródeł tego, dlaczego takie same zabiegi stosują współczesne zespoły, takie jak wspomniane wcześniej przeze mnie Minio Crusaders. Pora tymczasem na jedyny dziś utwór z Afryki. Tym razem to Algieria i niesamowite wydawnictwo przygotowane przez wytwórnię Hive Mind Records.

Hipnotyzujące brzmienie z zachodnich regionów Algierii, składanka My Heart is Dust Before Him, 21st Century Gazba from Algeria, przygotowana przez Hive Mind Records, skupia się na 21-wiecznej algierskiej muzyce soul, w której wciągające melodie fletu wplecione są w rytmy gatunku rai z jego syntezatorami, automatami perkusyjnymi i bardzo powoli rozwijającymi się, rozciągniętymi utworami. To tytułowe gazba to właśnie nazwa fletu zrobionego z trzciny. Kiedyś był to ważny element beduńskich tradycji folkowych, natomiast dziś, tak jak słyszeliśmy przed chwilą, to element, który równie dobrze odnajduje się wśród instrumentów elektronicznych. A dzisiejszy program zamknął dwa akcenty brazylijskie, znalezione być może niekoniecznie tam, gdzie byśmy ich szukali. Pierwsza propozycja tego typu to nowy album braci z Nowego Jorku, czyli Dejny i Aldena McWayne'ów.

Papa's Boat, nowy album Dane'y i Aldena McQuainów, kolejny dedykowany, czy też inspirowany życiem ich dziadka. To właśnie on jest tym tytułowym papą i to również jego zdjęcie zdobi okładkę tej nowej płyty. Z tej pozycji za nami utwór Friendship is a Boat, w którym zaśpiewał wybitny Brazylijczyk Marcos Valle. A na zakończenie klasyk trip-hopu z roku 1997, czyli album Flying Away autorstwa Smoke City, którzy ten trip-hop podawali z domieszką samby i bossanowy, a za sprawą wokalistki Niny Mirandy niektóre fragmenty ich utworów śpiewane były po portugalsku. Wybrałem ich największy hit, czyli Underwater Love, bo uważam, że to bardzo fajna sprawa, że tak znany utwór zawiera tak wyraźne odniesienia do brazylijskiej muzyki. Nie tylko słychać tutaj ten świetny instrument cuíca, ale także sample wyciągnięte z utworu brazylijskiego muzyka Luisa Bonfy. A ja nazywam się Mikołaj Kierski, mówię już Państwu do widzenia. To był kolejny odcinek audycji Muzyka nie tylko z Afryki. This must be underwater love, the way I feel.

0: Jest 15, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny, Adrianna Calińska-Czaniecka. Co najmniej 37 osób zginęło, a 42 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku na rejon Buczański pod Kijowem. Tragiczny bilans wzrósł. Wiadomo, że wśród poszkodowanych są dzieci. Trwa akcja ratunkowa, a także likwidowanie skutków ostrzału, eksplozji i pożaru. Portal Ukraińska Prawda poinformował wczoraj późnym wieczorem, że w pomieszczeniach magazynowych na terenie jednego z przedsiębiorstw w miejscowości Myła wybuchł pożar. Słychać było detonację. Według lokalnych władz uszkodzone zostały dom opieki oraz budynki prywatne. Prokuratura Generalna wszczęła śledztwo w sprawie okoliczności eksplozji, także pod kątem ewentualnego zaniedbania służbowego przez urzędników obwodu kijowskiego. Amunicja nie może znajdować się w pobliżu domów ani innych budynków mieszkalnych. Z pewnością zostaną wyciągnięte konsekwencje, napisał prezydent Wołodymyr Zełenski. Tymczasem, jak poinformował premier Donald Tusk, sekretarz generalny NATO Mark Rutte przekazał mu swoją ocenę sytuacji w regionie i na froncie ukraińsko-rosyjskim. Eskalacja ze strony Rosji postępuje. Najbliższe pół roku będzie rozstrzygające. Musimy być przygotowani jako Polska i NATO na różne scenariusze. Nie możemy wykluczyć prowokacji ze strony Rosji wobec któregoś z członków NATO. Czytamy we wpisie szefa polskiego rządu.
1: W kwestii naszego bezpieczeństwa niektóre rzeczy muszą być w dyskrecji oczywiście, ale nie możemy ukrywać tych najważniejszych spraw. Wiadomo, że Rosja szykuje się bardzo poważnie do eskalacji napięcia, zarówno w wojnie z Ukrainą, jak i w całym regionie, i że dla Rosji ta jesień i zima mają być kluczowe. W dość obiektywnych ocenach różnych służb Rosjanie chcą zmobilizować 600 tysięcy żołnierzy. W związku z tym my musimy być przygotowani na różne ewentualności i z całą pewnością te najbliższe 7-8 miesięcy będzie krytyczne.
0: Tak mówił premier Donald Tusk w czasie kampusu Polska Przyszłości w Olsztynie. Na koniec w serwisie alarmy IMGW przed burzami obowiązują w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim, podlaskim i lubelskim. Burzom lokalnie mają towarzyszyć opady deszczu oraz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Lokalnie może wystąpić grad. A to był serwis Radia Nowy Świat.
2: Dwa światy.
3: Ostatnia sierpniowa sobota, szanowni państwo, ostatnia letnia sobota, można powiedzieć.

0: a przynajmniej wakacyjna, bo miejmy nadzieję, że ta letnia aura jeszcze nas nie opuści przez jakiś czas. A w sobotę, jak co tydzień przez ostatnie miesiące, po godzinie 15, dwa światy witają się. Mikołaj Tyczyński.
1: Jakub Ferling, chciałby się powiedzieć, idąc trochę za klasykiem, a ich tembr głosu pachnie, czy brzmi jak ostatnie dni wakacji.
0: Wow. Mamy nadzieję, że nasz tembr głosu będzie Państwu towarzyszył do godziny 16. A dziś, Szanowni Państwo, w programie ważne tematy. Nie ma co do tego wątpliwości. W drugiej połowie naszej audycji będziemy mówić o edukacji. I już teraz pytamy Państwa na początku naszej audycji o Państwa doświadczenia edukacyjne, o Państwa wspomnienia i przemyślenia dotyczące systemu szkolnictwa w Polsce. Naszym gościem po 15.30 będzie Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej, ale zanim to jeszcze jeden temat i jedna rozmowa.
1: Tak, naszym gościem będzie Krzysztof Figlarz, dziennikarz polityczny portalu XYZ, z którym będziemy rozmawiali o tym, jak to politycy budują swoje poparcie wśród najmłodszego elektoratu w internecie, na TikTokach, Instagramach, Twitterach, a to jest świat, który robi się coraz ciekawszy. Takim pionierem był Sławomir Mentzen, z którego przez lata się śmiano, a teraz Donald Tusk nagrywa rolki, gdzie robi słynne 6-7. Mateusz Morawiecki też próbuje być bardzo młodzieżowy. No w ogóle to jest fascynujący świat, o którym porozmawiamy z Krzysztofem.
0: Ja podejrzewam, że twój feed, tak zwany, twój algorytm na mediach społecznościowych jest pełen treści politycznych. Mój na szczęście nie i to jest chyba jedna z niewielu części mojego życia, której nie spenetrowała polityka, ale ostatnio trafiłem na taki filmik opublikowany przez Radosława Sikorskiego, szefa polskiej dyplomacji.
1: A jak w Minecrafta gra?
0: Tak. Nie wiem, czy on gra w Minecrafta, w każdym razie mówi o nominacjach i podpisywaniu tych nominacji na ambasadorów przez, albo nie podpisywaniu tych nominacji na ambasadorów przez Karola Nawrockiego, a w tle jest taki zapis z gry faktycznie w popularną produkcję, jaką jest Minecraft, i to ma sprawić, że czymś nam oczy zajmuje ten filmik. W międzyczasie w tle Radosław Sikorski mówi o ważnych sprawach i że to ma pomóc nam w przetrwaniu do końca tego filmu.
1: Radosław Sikorski ewidentnie zatrudnił kogoś młodego do social mediów, tylko problem jest taki, że on niekoniecznie, przynajmniej jak dla mnie, wypada dobrze w tym młodzieżowym kontencie. Jest taki, no, sztywny, no.
0: Ja nie wiem, dla mnie połączenie polityki i młodzieżowego kontentu jest nieprzyswajalne i bardzo, bardzo, bardzo staram się unikać tych treści, bo zupełnie mi to jakoś nie lizuje z powagą tych urzędów przede wszystkim, nie tylko samych piastunów tych urzędów. No nie, raczej bym tego nie mieszał. Minecraft Minecraftem, MSZ MSZ-em.
1: Słuchaj, w pewnym momencie Platforma Obywatelska kręciła takie, no naprawdę bardzo śmieszne i takie memiarskie TikToki i od tego zaczęła się, mam wrażenie, taka już spektakularna lawina, z której między innymi czerpie Mateusz Morawiecki, o czym też będziemy z Krzysztofem pewnie mówić.
0: To już za moment, jak zwykle też muzyka będzie dziś z nami. Nie wiem, czy Państwo się zorientowali. Mówiliśmy o tym w pierwszym odcinku, ale potem długo nie wspominaliśmy o tym, że wyłącznie muzykę z XXI wieku mamy dla Państwa, dlatego że to jest ta nasza muzyka, muzyka ze świata, w którym my się wychowaliśmy, i nie inaczej będzie dzisiaj.
1: Tak, a ja zacznę od Maca Millera, od płyty Swimming i od utworu Small Worlds.

0: Now, clouds start to move. Don't tell me nothing but the truth. I'm tired, I don't got a spare second. Win or lose, I don't keep count, nobody checking.
1: Naszym gościem jest Krzysztof Figlarz, dziennikarz polityczny portalu xyz.pl. Cześć Krzysztof.
2: Cześć Mikołaju, dzień dobry Państwu.
1: Drogi Krzysztofie, zaprosiliśmy Cię tutaj z Kubą, żeby porozmawiać o tym, jak politycy budują poparcie wśród młodzieży dzięki takiemu magicznemu zjawisku jak internet, social media, TikToki i tak dalej. Słuchaj, to takie pytanie na rozgrzewkę. Czy polityka jest sexy wśród tego najmłodszego elektoratu młodych dorosłych? Jak to widzisz ze swojej perspektywy?
2: Oczywiście mogę się wypowiedzieć na tyle, na ile obserwuję ją z zewnątrz, bo już nastolatkiem niestety nie jestem. Natomiast kiedy w mojej pracy dość często zagłębiam się właśnie w te polityczne kanały social mediowe, ale też nie tylko, o czym za chwilę także powiem, to co mi się narzuca w pierwszej kolejności, to nawet nie to, że polityka jest sexy, tylko że ona jest narażona na bardzo dużą zmienność. Co mam tutaj na myśli? Pamiętajmy, że poprzedni cykl wyborczy, który trwał tak naprawdę od kampanii wyborczej w 2023 roku, zakończył się tak naprawdę dopiero rok temu wraz z końcem wyborów prezydenckich. Wtedy to zainteresowanie treściami politycznymi, a także ich zwiększona podaż tak naprawdę powodowała, że ta polityka była na świeczniku. Od roku jesteśmy w trochę takim innym, mam wrażenie, paradygmacie kampanijnym. A co mam dokładnie na myśli? Mam na przykład na myśli to, że kiedy obserwujemy politykę w social mediach, tych, które są najczęściej używane wśród młodych wyborców, czyli na przykład Instagram, ale oczywiście zwłaszcza TikTok, obserwujemy przede wszystkim bardzo dużą zmienność, jeżeli chodzi o popularność treści, które politycy propagują. A właściwie zmienność tak naprawdę wśród tego, kto jest najbardziej popularny. Co miesiąc opracowuję analizy, które badają zasięgi twórców politycznych na poszczególnych platformach. No i jak już tak przez rok mniej więcej obserwuję właśnie politykę w social mediach w tych kategoriach, to co mi się najbardziej rzuca w oczy, to, że trudno jest wskazać jakąś taką postać, która przez dłuższy czas jest w stanie utrzymać uwagę użytkowników TikToka zwłaszcza. Co miesiąc właściwie, można powiedzieć, zmienia się lider zestawień, jeżeli chodzi o to, kto zbiera najwięcej wyświetleń, kto generuje największe zaangażowanie wśród użytkowników. Przyjęło się myśleć po poprzedniej kampanii prezydenckiej, że na przykład Sławomir Mentzen i Adrian Zandberg są takimi politykami i rzeczywiście tak było, jeżeli mamy na myśli poprzednią kampanię wyborczą, ale w tym czasie już po kampanijnym, a właściwie międzykampanijnym, który przez ostatni rok trwa, to się bardzo zmienia. Sławomir Mentzen był na przykład trochę bardziej aktywny, kiedy, i to jest właśnie ciekawe, kiedy był aktywny w internecie, dlatego że w terenie spotykał się ze swoimi zwolennikami. To była ta jego niedawna trasa, którą odbywał wiosną. I wtedy te rolki, nagrania, które tych przemówień, które wygłaszał i odpowiadał na pytania młodych wyborców, one rzeczywiście gdzieś w internecie trafiały. Oczywiście to nie jest jedyny element tego, jak politycy docierają do młodych wyborców, bo przecież mamy oczywiście wykorzystywanie wszelkich trendów, które co kilka tygodni się zmieniają i pewnie trudno jest nadążyć za tym, co w tej chwili jest aktualne. I politycy rzeczywiście też taką trudność mają. Wyróżniłbym tutaj nawet nie tyle konkretnie polityków, co partie. I co ciekawe, mam tu na myśli nasze dwie największe partie polityczne, czyli Koalicję Obywatelską i osłabione już, ale wciąż Prawo i Sprawiedliwość. Dlatego, że w ubiegłym roku, pod koniec być może Państwo pamiętają, przeglądając TikToka i Instagrama, kiedy Koalicja Obywatelska zaczęła wrzucać takie dość interesujące treści.
1: Brainroty tak zwane w internecie.
2: Tak zwane brainroty, które jeszcze są dopalane jakimiś treściami wygenerowanymi w sztucznej inteligencji, choć to tym akurat bardziej przoduje Konfederacja i Prawo i Sprawiedliwość. Ale rzeczywiście to wywołało niemałą konsternację, mam wrażenie, szczególnie wśród trochę starszego komentariatu, wśród tego młodszego pewnie nie za bardzo, o czym świadczyło to, że po prostu te rolki zaczęły generować bardzo duże zainteresowanie ich odbiorców i nie trzeba było długo czekać na odpowiedź, bo Prawie i Sprawiedliwości, pomimo tych wszelkich kłopotów partyjnych, które ostatnio partia Jarosława Kaczyńskiego ma, zorientowano się, że to generalnie działa. PiS, jak wiemy, jest dość sprawny w mediach społecznościowych i rzeczywiście potwierdził to tym, że niejako zaczął rywalizację z Koalicją Obywatelską właśnie na te brain rot, o których mówisz. I jak wynika z zestawień, które analizuję, wręcz przebiło tak naprawdę Koalicję Obywatelską w zainteresowaniu nimi na TikToku akurat. Natomiast wydaje się, że ten czas popularności PiS-u na TikToku może trochę osłabnąć, dlatego że ostatnio sam Mateusz Morawiecki pochwalił się, że administrator TikTokowego konta Prawa i Sprawiedliwości zasilił również szeregi Rozwoju Plus i były premier sam zapowiedział na Twitterze, że można spodziewać się wiralowych treści, co też bardzo świadczy o tym, jak zmieniła się komunikacja polityczna, że przecież polityk wagi ciężkiej, były premier, wprost pisze o tym, że będzie produkować wirale po to, żeby właśnie dotrzeć do tych młodszych wyborców.
1: Wspomniałeś o Mateuszu Morawieckim i bardzo dobrze, bo jego też miałem gdzieś na liście tych kandydatów do rozmowy, dlatego że Mateusz Morawiecki przechodzi pewnego rodzaju metamorfozę, przynajmniej w mediach społecznościowych. Raczej go kojarzyliśmy z tym wizerunkiem Pinokia, który tak do niego przygnął ze strony tej liberalno-lewicowej, ale on teraz stał się memiarzem, albo inaczej, jego treści w internecie stały się memiarskie. Niedawno fotografował się z najmłodszym elektoratem w jednej z takich kultowych imprezowni w Warszawie. Z twojej perspektywy, na czym polega ta zmiana Mateusza Morawieckiego i czy ona w ogóle jest autentyczna i czy Mateusz Morawiecki jako postać ma potencjał, żeby zgarniać ten młody elektorat?
2: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo przecież bogata kariera polityczna Mateusza Morawieckiego przez to, że przez 6 lat przecież sprawował urząd premiera, obfituje wiele epizodów, które podlegały przez lata krytyce, szczególnie właśnie wśród wówczas młodego elektoratu. Cofnijmy się przecież o zaledwie 6 lat. Pamiętamy jesienią 2020 roku wielkie fale protestów, które miały miejsce przecież w całej Polsce i tu ma na myśli całą Polskę, gdzie przecież Mateusz Morawiecki był głową tamtego rządu i tak naprawdę właściwie on wówczas odpowiadał za to, że wtedy to poparcie Prawa i Sprawiedliwości tąpnęło i się tak naprawdę nie podniosło do dzisiaj z poziomu 40%. A dzisiaj z kolei, tak jak słusznie zwracasz uwagę, Mateusz Morawiecki po tych już kilku latach w opozycji próbuje znaleźć swój nowy wizerunek. Pamiętajmy też, że wyborcy, którzy zaraz będą mieli 18, 19, 20 lat, lat temu 6 byli w szkole podstawowej albo może zaczynali dopiero edukację licealną, więc to jednak jest dużo czasu i te roczniki, które przez te lata dojrzały i które teraz są aktywnymi użytkownikami mediów społecznościowych, a także potencjalnym elektoratem, mogą tego po prostu nie pamiętać. I w tym rozumieniu ta zmiana wizerunku Mateusza Morawieckiego, który zdaje się rozumieć pewne trendy, jeżeli chodzi o robienie współczesnej polityki, może być wiarygodna. Ona nie musi być wiarygodna w oczach tych osób, które są trochę starsze i dużo uczestniczą w życiu politycznym, ale wydaje mi się, że byłemu premierowi niekoniecznie zależy na tych właśnie starszych wyborcach, jeżeli chodzi o konkretnie o tą zmianę wizerunku w sieci, bo do tych starszych wyborców próbuje docierać w inny sposób. Myślę, że to akurat nie jest przedmiot tej audycji. No więc jeżeli chodzi o tę wiarygodność, na pewno ma pewną szansę, ale można powiedzieć, że łaska młodego wyborcy na pstrym koniu jeździ, ponieważ ta walka o uwagę w mediach społecznościowych i to, czy ktoś akurat jest trendy i sexy, jest bardzo trudna, dlatego że mało kto jest w stanie, że tak powiem, wypozycjonować się na dłużej w takiej pozycji. A poza tym zwróćmy też uwagę, że wybory parlamentarne odbędą się dopiero za rok z hakiem, a do tego czasu naprawdę jeszcze wiele trendów możemy zobaczyć i wiele wpadek także Mateusz Morawiecki może zaliczyć.
3: Ale to, co łączy Mateusza Morawieckiego, Sławomira Mentzena i powiedzmy Adriana Zandberga jako tych polityków szczególnie popularnych wśród młodych ludzi, to to, że faktycznie forma ich przekazu, forma tego, jak komunikują się z młodymi wyborcami, jest dostosowana do czasów, ale żaden z nich, może poza Adrianem Zandbergiem, nie jest wybitnie skupiony na postulatach, poprawcie mnie, jeśli się mylę, ale postulatach skupionych szczególnie na młodych ludziach. Czy młodych ludzi w tym procesie wybierania swojego kandydata bardziej interesuje to, jak się do nich mówi, niż to, co się do nich mówi?
2: Wydaje mi się, że jest to bardzo celna uwaga, natomiast zwróciłbym uwagę jednak też na pewien okres polityczny, w którym obecnie się znajdujemy. Rzeczywiście Adrian Zandberg i jego formacja właściwie przez cały czas konsekwentnie mówią o postulatach, dlatego że po prostu w taki sposób uprawiają politykę i ją rozumieją i tutaj to szczególnie nie dziwi, chociaż też trzeba uczciwie powiedzieć, że partia Razem także potrafi kąsać, szczególnie właśnie na swoim koncie na TikToku, więc to też nie jest do końca tak, że to jest jedyny sposób uprawiania tej polityki, ale na pewno dość istotny. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o Mateusza Morawieckiego, czy wspomnianego również Sławomira Mentzena, zwróciłbym jednak tutaj uwagę na to, że teraz jak mamy końcówkę wakacji, zaraz być może będzie wzrost zainteresowania polityką, to ta komunikacja jest trochę inna. Ona jest trochę luźniejsza. Niektórzy to, szczególnie w amerykańskiej prasie, to się nazywa wajbokracją i to jest może trudno przetłumaczalne na polski, ale słuchacze, którzy rozumieją to pojęcie, myślę, że łapią o co chodzi, bo właśnie nie do końca chodzi o to, jakie mamy postulaty na rok przed wyborami, o których, jeżeli o których powiemy teraz, to za rok absolutnie nikt nie będzie o nich pamiętać, ale liczy się jakieś takie wrażenie, które pozostawiamy po sobie. I ja bym tutaj także w tym rozumieniu wyróżnił prezydenta Karola Nawrockiego, który także jest bardzo aktywny w mediach społecznościowych i rzeczywiście zgarnia dość szerokie zainteresowanie także tej młodej publiczności.
1: 70% najmłodszego elektoratu zagłosowało na niego w drugiej turze, to też tak, warto przypomnieć.
2: Tak, warto to przypomnieć i Karol Nawrocki zdaje się o tym pamiętać. Po pierwsze właśnie regularnie tworząc różne treści na media społecznościowe, gdzie z jednej strony właśnie pokazuje się jako taka osoba godna zaufania na obchodach Święta Wojska Polskiego, a z drugiej strony jest też człowiekiem, który ćwiczy z formacją wojskową na siłowni, prawda? I oczywiście zupełnie inna rozmowa jest o tym, że ma za sobą rekordową liczbę wet, które na przykład pozbawiły Polskę konkretnych sum pieniężnych wpływających do budżetu.
1: No, ale jadł jeszcze kebaba z młodzieżą.
2: Tak. I zresztą pamiętam właśnie jak analizowałem zestawienie, to był chyba listopad zeszłego roku, może październik, w każdym razie około roku temu. Karol Nawrocki tamtą jedną rolką absolutnie pobił wszystkich innych polityków, więc to właśnie o czym mówisz, to trochę się sprawdza do tego, o czym zacząłem mówić, czyli właśnie o tej cudzysłów wajbokracji, która w okresie takim międzywyborczym ma bardzo duże znaczenie, bo po prostu pozwala jakoś przypominać o sobie na zasadzie, hej, ja jestem człowiekiem, który dba o ciebie, dba o Polskę, ale jednocześnie też chcę ci pokazać, że ja też kiedyś byłem taki jak ty i ktoś, kto po prostu ogląda takie rolki, idąc na siłownię, czy jedząc kebaba, sobie myśli, hej, no taki też jest nasz prezydent i to się może podobać, prawda? Osobnym tematem jest to, o czym oczywiście wspominałem, natomiast właśnie to przy przewijaniu tych rolek tysięcy, to nie ma większego znaczenia. Chodzi właśnie o to wrażenie, które się pozostawia po sobie i póki co Karol Nawrocki wydaje mi się jest jednym z tych polityków, którzy najlepiej to wykorzystują, ale znowu, tak jak też mówiłem wcześniej, to można bardzo łatwo zepsuć. I pamiętamy też, to akurat było sprzed, zdaje się, chyba 3 lat i kampanii wyborczej parlamentarnej, kiedy Sławomir Mentz nie jeździł absolutnie po całej Polsce, ale wystarczyło, że spotkał się z Ryszardem Petru, zdaje się, w Poznaniu na takiej spontanicznej debacie, która no, nie poszła mu najlepiej, te obrazki poszły w świat. No i wtedy to poparcie Konfederacji zaczęło wtedy mocno spadać. Dzisiaj oczywiście Konfederacja jest zupełnie innej, dużo korzystniejszej dla siebie sytuacji. Natomiast jednak zwróciłbym uwagę także na jeszcze jeden aspekt, który nie wybrzmiał, bo jedno to jest oczywiście komunikacja w mediach społecznościowych, natomiast postawię taką tezę, że w przyszłym roku nie tylko to, co widzimy na TikToku, Instagramie będzie miało znaczenie, ale również to, co wypływa nam chatboty, dlatego że już dzisiaj znamy badania z Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanii, które pokazują, że z roku na rok regularnie rośnie liczba osób, także tych młodych wyborców, którzy korzystają z chatbota właśnie pytając się o to, na kogo powinien zagłosować, kto jest dla mnie najlepszy, kto uważam XYZ, nomen omen, na kogo powinienem zagłosować, no i chatbot wypluwa odpowiedzi. I wydaje mi się, że politycy poza tym, że będą stawiali właśnie na przekaz social mediowy stricte, to będą także robili wszystko, aby ich treści polityczne były widziane przez chatboty i generatywną sztuczną inteligencję, coraz częściej wykorzystywaną właśnie w takich codziennych zapytaniach. I ten, kto to zrozumie sprawnie i będzie w stanie skutecznie przeprowadzić, zoptymalizować swoje strony internetowe, witryny po to, żeby wyszukiwarka je widziała, to także będzie bardzo duże dopalenie dla tych polityków.
1: Naszym gościem był Krzysztof Figlarz, dziennikarz polityczny portalu XYZ. Bardzo ci, Krzysztofie, dziękujemy.
2: Bardzo Wam dziękuję za zaproszenie.

0: Krzysztof Figlarz, dziennikarz polityczny portalu XYZ, opowiadał nam o tym, jak to wygląda w świecie internetu, jak politycy próbują zaskarbić sobie sympatię młodego elektoratu. Ten Sławomir Mentzen, z którego przez lata się śmiano, że mówi do 13-latków, ci jego odbiorcy mają już prawa wyborcze i dzięki temu Sławomirowi Mentzenowi i Konfederacji rośnie. Ja od początku uważałem, że to jest dobra strategia, ciekawa. Wiele ludzi wątpiło w to, że to będzie skuteczne. No i co? No i Sławomir Mentzen miał rację.
1: Tak, bo śmiejąc się z tego, że ktoś mówi o do 13-latków, zapominamy, że ci 13-latkowie
0: kiedyś będą wyborcami.
1: Tak, dokładnie. No tak jest, szanowni państwo. To też kwestia, którą chcemy z państwem skonsultować przez nasze fora facebookową, grupę patronów Radia Nowy Świat, czy to też na naszej skrzynce mailowej dwaświaty@nowyswiat.online.
0: Jakich polityków państwo lubią oglądać w internecie? Czyje treści właśnie państwo chętnie konsumują?
1: A może państwo w internecie przynajmniej stronią od wypowiedzi polityków i widoków ich twarzy, tak żeby, no, kolokwialnie mówiąc, nie psuć sobie dnia. Oczywiście wszystkie odpowiedzi są poprawne. Jedyna zła odpowiedź to jej brak.
0: Tak jest. To świetnie powiedziane, Jakubie.
1: A my, szanowni państwo, powoli przechodzimy do naszej drugiej rozmowy. Wspominaliśmy już, że w drugiej części naszej audycji zapraszamy do świata edukacji. Zwykle to są rozmowy kulturalne. Powiedzmy, że dziś kultura szkolnictwa będzie na tapecie. A w ramach tej rozmowy Paweł Mrozek, Akcja Uczniowska, o doświadczeniach uczniów, o postulatach nauczycieli, no i o własnych refleksjach na temat tego, jak się w Polsce uczymy.

0: przechodzimy do naszej drugiej rozmowy. Zbliżamy się do początku kolejnego roku szkolnego. Jeżeli słuchają nas młodzi słuchacze, przepraszam, że o tym przypominam, no ale już w przyszłym tygodniu wraca szkoła. No i do tematu szkoły przejdziemy dziś. Jest z nami Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Tylko 25% Polaków dobrze ocenia system edukacji w Polsce. 79% respondentów badania, które trafiło mi w ręce w zeszłym tygodniu, uważa, że polska szkoła nie przygotowuje uczniów do wymagań współczesnego rynku pracy, a 71% uważa, że system oceniania jest niesprawiedliwy i niezadowalający. Jak ty, jak Akcja Uczniowska ocenia system edukacji w Polsce?
1: Oceniamy system edukacji w Polsce, jak i sam sposób zarządzania edukacją na pewno bardzo źle, wręcz bym powiedział, że tragicznie, więc tutaj możemy potwierdzić, że takie badania mają miejsce i wręcz wyniki tych badań widać na każdym kroku. Bardzo często jesteśmy w szkołach, i szkołach podstawowych, i szkołach średnich, i zarówno od nauczycieli, jak i uczniów słyszymy same krytyczne głosy w kierunku Ministerstwa Edukacji Narodowej. Więc obecnie polska szkoła moim zdaniem jest w takim mocnym kryzysie. Więc wchodzimy w ten nowy rok szkolny kryzysem i kryzysem na różnych płaszczyznach. Bo oczywiście jedna z tych płaszczyzn dotyczy edukacji jako podstaw programowych, tego, czego uczymy się w szkole. No i właśnie, szkoła nie przygotowuje w żaden sposób do dorosłego życia, bo uczymy się tego, czego już w przyszłości nie wykorzystamy. Natomiast teraz, od nowego roku szkolnego, od 1 września, wchodzi taki przedmiot, który można powiedzieć, że jest trochę nadzieją. Nadzieją dla nas jako młodych ludzi, że będziemy mieli możliwość nauki o tym, co nas interesuje, co nas dotyczy i co nas już teraz tak naprawdę otacza. Czyli mowa tutaj o edukacji zdrowotnej i myślę, że to będzie jeden z niewielu przedmiotów, jedna z niewielu rzeczy w polskiej szkole, która faktycznie do przyszłości przygotowuje. No i oczywiście musiałbym tutaj wspomnieć, bo my w tym roku szkolnym jako Akcja Uczniowska w głównej mierze będziemy poświęcać temu uwagę, bo rozmawiamy o chociażby zakazach telefonów komórkowych, edukacji zdrowotnej, no wiele takich medialnych kwestii, ale są też kwestie, które dotyczą chociażby tego, że co czwarta młoda osoba, co czwarty uczeń, co czwarte dziecko, młodzież nie ma możliwości zabrania kanapki do szkoły, bo po prostu nie stać na to tej młodej osoby, więc niestety głód w polskich szkołach jest też dość duży.
0: Będziemy jeszcze rozmawiać o perspektywie uczniowskiej, bo ja też chciałem ciebie o twoje własne doświadczenia zapytać. Ale powiedziałeś też o tym, że nie tylko uczniowie, ale i nauczyciele zgłaszają swoje wątpliwości co do systemu nauczania. Czy to są wątpliwości związane z podstawami programowymi, czy to są wątpliwości związane z narzędziami, którymi dysponują nauczyciele? Jak to wygląda?
1: Nauczyciele skarżą się przede wszystkim na ilość i bardziej nie na jakość, a bardziej na to, ile muszą przekazać w tej podstawie programowej, bo to dla nich jest najtrudniejsze, żeby w 45 minut lekcji przekazać wiedzę dla przeważnie 30-35 uczniów w jednej klasie, więc tutaj w żaden sposób nauczycielom nie zazdroszczę tego, co mają, bo naprawdę czasu niewiele, materiału dużo, a uczniów również dużo i tutaj mowa o przeciążonych klasach. Ale nauczyciele przede wszystkim wskazują na to, że w żaden sposób nie odzwierciedlają zarobki nauczycieli tego, ile muszą poświęcać obecnie w szkołach. My jako uczniowie, jako organizacje pozarządowe wspieramy całym sercem wszystkich nauczycieli, którzy oczekują podwyżek. Podwyżek od nowego roku, tak? Tylko że tych podwyżek nie ma i raczej przynajmniej w najbliższej, niedalekiej przyszłości raczej ich nie będzie. Pięć dni temu został opublikowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej została opublikowana informacja, że obecnie jest aż 17 tysięcy wolnych stanowisk, wolnych miejsc w polskich szkołach do obsadzenia. I co ciekawe, miesiąc wcześniej, czyli pod koniec lipca, było tych miejsc wolnych 15 tysięcy, więc mamy wzrost i to pokazuje, że nauczycieli po prostu brakuje i nauczyciele również rezygnują z zawodu.
2: No dobrze, Pawle, ja się akurat z tobą zgadzam co do tego sedna problemu, ale z drugiej strony co roku pojawiają się badania PISA, czyli Programu Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów, I polski system edukacji wypada w nim w skali światowej, w skali Unii Europejskiej bardzo dobrze. Przeciętny 15-latek ma większą wiedzę niż większość jego rówieśników w Unii Europejskiej czy w krajach OECD. I czy to nie jest pewien paradoks, że sytuacja w polskim systemie edukacji jest zarówno tragiczna, jak i patrząc globalnie bardzo dobra?
1: Właśnie to bardzo źle świadczy, myślę, o globalnej edukacji. W tym zakresie, że oczywiście możemy mówić, że coś jest mniejszym, większym złem, coś jest, jak patrzymy tutaj ogólnokrajowo, jest źle, tak, ale spojrzymy poza granice naszego kraju i wtedy możemy sobie uświadomić, o, mogło być gorzej. Tyle, że właśnie z tym systemem edukacji polega na tym kwestia, że chcielibyśmy, myślę, że wszyscy w środowisku szkolnym i uczniowie, i nauczyciele, i również rodzice, tego, żeby jednak było jak najlepiej. Dlatego patrząc na różne systemy edukacji, no tam też są problemy, tam też nie jest idealnie. Najlepszy system edukacji, i to wiele badań na to wskazuje, i nie zmienia się to zbytnio od kilkunastu lat, że jednak to jest model fiński, gdzie no, system edukacji tam wygląda zupełnie inaczej, do szkoły idzie się z uśmiechem i edukacja w systemie fińskim jest również o niebo lepsza. No i właśnie wskazując na to, że uczniowie, młodzi ludzie radzą sobie w świecie, tak, to też jest prawda, bo właśnie tutaj kolejny paradoks, bo jednocześnie mamy problem w szkole, mamy problem z podstawami programowymi, mamy problem z tym, że szkoła nie przygotowuje do dorosłego życia, tyle że ci młodzi ludzie w pewnym stopniu i w pewnym momencie zdają sobie sprawę, o, faktycznie, polska szkoła, moja szkoła nie przygotowuje mnie do przyszłości, dlatego muszę przygotować się sam. No i tutaj w głównej mierze właśnie edukacja polega na tym, że młodzi ludzie sami się edukują, tyle że edukują się chociażby za pomocą sztucznej inteligencji, która nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem, często podsuwa no głupie, bardzo głupie myśli, których nawet nie ma, które są w żaden sposób niestworzone i niepoparte naukowo. Więc tutaj mamy, można powiedzieć, że dwie szkoły. Szkoła, do której uczęszczamy na co dzień, a szkoła również ta wirtualna, która bardziej do młodych ludzi jednak dociera niż

0: To jeszcze nie przynosi dobrych efektów jak na razie w naszym kraju, a tam zostało to zbudowane w taki sposób, że potrafią zrealizować w systemie fińskim materiał w momencie trwania lekcji, a nie jest większość, powiedzmy 80% materiału, który powinien być przerobiony w szkole, jednak zostawiany uczniowi do domu. Plus tam dzieci nie głodują, jak w Polsce niestety, i tam też nie ma problemów, przynajmniej aż takiej, w takiej skali, z wykluczeniem komunikacyjnym i dostępem do psychologów. I tutaj właśnie są najnowsze dane dotyczące tego, w ilu gminach w Polsce brakuje psychologów, i to jest ponad 100 gmin, i to nie jest 100 szkół, tylko 100 gmin, a w każdej gminie tych szkół może być kilka albo naście, więc to też pokazuje, że jednak młodzi ludzie, tak nastolatkowie, zostają bez wsparcia psychologicznego w polskich szkołach.
1: Ale z drugiej strony powiedziałeś o tych kompetencjach i o tym, że system fiński właśnie uczy takich kompetencji, dzięki temu uczniowie w Finlandii mogą zdobywać kompetencje różnego rodzaju umiejętności, majsterkowania, szydełkowania i tak dalej. Ale tutaj też chyba to jest kolejny paradoks polskiego systemu edukacji, że z drugiej strony młodzi Polacy są na tyle dobrze wykształceni, są na tyle atrakcyjnym towarem dla zagranicznego kapitału. O tym ostatnio też rozmawialiśmy w audycji Dwa Światy, o drenażu mózgów, bo Polska jest jednym z krajów najbardziej dotkniętych w skali światowej właśnie drenażem mózgów. I tu jest chyba kolejny paradoks, że nam się wydaje, że jest tak źle, ale my jesteśmy bardzo atrakcyjnym towarem dla kapitału amerykańskiego, francuskiego, niemieckiego, brytyjskiego.
0: Tak, i tutaj trzeba naprawdę pełen podziw też do młodych ludzi, bo to wielokrotnie młodzi ludzie nawet poza szkołą sami się edukują do tego stopnia, że są właśnie z zewnątrz zainteresowania tak nami jako młodymi ludźmi. I zwróciłbym tutaj uwagę również na to, że młodzi ludzie bardzo często uciekają z Polski w zakresie edukacji, tak wyjeżdżają na studia zagraniczne i często już z tych studiów zagranicznych nie wracają, bo zobaczą przestrzeń, w której zdecydowanie lepiej może to wyglądać niż w Polsce. Są również tacy młodzi ludzie, mam kilku takich znajomych, którzy wyjeżdżają na studia, ale zamierzają na 100% wrócić i właśnie wspierać Polskę, wspierać edukację, i to też jest tak najbardziej takie, można powiedzieć, że współczesny patriotyzm poniekąd, ale to jest też pokazane, że uczelnie w Polsce wcale nie są na takim najwyższym poziomie, bo jednak młodzi ludzie wyjeżdżający z kraju mają świadomość tego, że więcej tam się nauczą, więcej zdobędą, a wrócą do Polski i będą mogli jednak trochę na innym poziomie operować niż rówieśnicy, którzy zostają w Polsce na poziomie studiów na przykład.
2: W związku z tym, że się zbliżamy do końca, chciałem cię jeszcze zgodnie z zapowiedzią zapytać o te twoje doświadczenia, bo ty w pewnym momencie zrezygnowałeś z edukacji w tym, powiedzmy, konwencjonalnym, publicznym systemie szkolnictwa. Co cię skłoniło do tej decyzji i w związku z tym, jaka jest też refleksja odnośnie tego, jaka szkoła powinna być?
0: Szkoła na pewno powinna być wspierająca każdego ucznia, niezależnie od tego, jakie oceny otrzymuje, jaki poziom wiedzy ma, to tak czy tak, żeby była szkoła przyjazna. Na pewno są różnice między publiczną szkołą, niepubliczną szkołą, a jeszcze takimi szkołami, które funkcjonują w trybie, można powiedzieć, że hybrydowym, i w Polsce to jest nierówność społeczna, bo są uczniowie, którzy mogą sobie pozwolić na szkołę niepubliczną, a są uczniowie, którzy muszą przetrwać kilkanaście lat w szkołach publicznych. No i na pewno szkoła publiczna powinna być wspierająca, powinna doceniać każde zaangażowanie młodego człowieka i nie powinna podcinać skrzydeł. Mi szkoła niestety te skrzydła podcięła. Bo osoby, które robią coś więcej, osoby, które robią coś ponad program, ponad podstawy programowe, są traktowane niestety w szkołach jako zagrożenie i również to przez wielu nauczycieli, co jest bardzo przykre. My tutaj oczywiście za nauczycielami murem stoimy i trzymamy kciuki, żeby udało się spełnić podwyżki, których oczekują, ale oczekujemy tego również, żeby z szacunkiem podchodzić do uczniów, więc takie najważniejsze problemy, które są, to jest dostęp do psychologów, zdrowie psychiczne młodych ludzi, które jest, można się zaniepokoić, tak, widząc, co się dzieje. Również to, że młodzi ludzie w szkołach uczą się materiału, który jest rodem z średniowiecza, może przesadzam, ale jednak rodem z średniowiecza bym powiedział, bo wielu młodych ludzi po prostu mówi później po tych kilkunastu latach po skończeniu szkoły, ale my w większości tego materiału nie wykorzystaliśmy. No i właśnie to jest, myślę, że największy problem, a również ocenoza, i tutaj chociażby wraca temat biało-czerwonych pasków, które pojawiają się raz na jakiś czas dyskusje, czy powinny być, czy ich nie powinno być w polskich szkołach.
2: Czyli wsparcie i pewnie takie podejście, że

0: warto wyłapywać jednak tych aktywnych studentów i uczniów i pomagać im w tych pasjach, a niekoniecznie mimo ich dodatkowych zainteresowań skłaniać ich do skupiania się tylko na tym, co w klasie i w szkole. Tak to rozumiem.
1: Ja bym jeszcze do tego dopisał chyba jednak trochę zmiany kadrowej i odmłodzenie tej kadry nauczycielskiej, no bo z całym szacunkiem dla doświadczonych nauczycieli, ale mimo wszystko oni gorzej rozumieją młodych ludzi niż no na przykład doktoranci czy ludzie tuż po studiach, którzy mogliby spokojnie w szkole pracować.
2: Dokładnie tak. Jak najbardziej popieram i trzeba zachęcić młodych ludzi do tego, żeby w zawodzie nauczyciela pracowali, bo jeśli w tym momencie młodych nie zachęcimy, to naprawdę za kilka lat nie będzie miał kto uczyć w polskich szkołach i wtedy dopiero będzie kryzys. Teraz już jest kryzys, ale wtedy będzie kryzys, kryzys, kryzys i jeszcze raz kryzys.
0: Paweł Mrozek, Akcja Uczniowska. Bardzo dziękujemy.
1: Dzięki.
2: Bardzo dziękuję.
0: Dzięki wielkie.

0: Paweł Mrozek, Akcja Uczniowska, był naszym gościem. Miałeś kiedyś świadectwo z paskiem? Byłeś tym typem ucznia, który wracał do domu co roku z takim wyróżnieniem?
1: Nie, co ty? Zdarzyło mi się dwa razy w podstawówce, chyba w 5. i 6. klasie, a może jeszcze w 4. To były takie 2-3 lata, a potem już w gimnazjum interesowały mnie inne rzeczy i to właśnie o czym mówił Paweł, ten samorozwój. Wolałem czytać trochę inne książki, oglądać inne filmy i też spędzać czas ze znajomymi. Ale wiesz co, ja mam taką refleksję po tej rozmowie z Pawłem, bo ja nie, jak chodziłem do szkoły, miałem wrażenie, że ten system jest beznadziejny. Jak już jestem parę lat poza nim, to nie mam wrażenia, że jestem najgorszy. A o czym mi bardzo mocno otworzyła wymiana, na której byłem w Izraelu w 2019 roku. No i tam ten poziom wiedzy uczniów, ich znajomość języka angielskiego, to była absolutna tragedia. I gdzieś w momencie, powiedzmy, takim rzeczywistym, no ja sobie uświadomiłem, Jezu, jak my jesteśmy dobrze wyedukowani jako młodzi Polacy.
0: Ja na kilkanaście dni w liceum pojechałem na wymianę do Filadelfii i uczęszczałem tam przez kilka dni do szkoły. Tych zajęć, które pamiętam, nie ma wiele, ale myślę, że lekcje historii, ja byłem wtedy w drugiej liceum, ale lekcje historii i odpowiednika WOS-u, które tam ujrzałem, to były lekcje na poziomie może gimnazjum i to takiego wczesnego, więc faktycznie jest w tym polskim systemie szkolnictwa parę paradoksów. Ja muszę przyznać, że nigdy na szczęście nie czułem się niewspierany przez szkołę. Już kiedyś mówiłem o wspierającej pani od plastyki i takie są moje doświadczenia ze szkołą i mam nadzieję, że jak największa część z państwa również takie pozytywne doświadczenie ma.
1: Ja się w klasie maturalnej nie czułem zupełnie wspierany.
0: No tak też się zdarza. Trudne jest zagadnienie szkoły i trudne jest pogodzenie interesów wszystkich uczniów, całej tej masy różnych zainteresowań i predyspozycji. Ale niewątpliwie jest to taka sprawa, która powinna być dla aparatu, jakim jest państwo, absolutnie priorytetowa.
1: Ale żeby też nie było, miałem paru fajnych nauczycieli, których pozdrawiam. Oni wiedzą, że ich lubiłem.
0: A my pozdrawiamy państwa i słyszymy się w przyszłym tygodniu, jak zwykle. A my pozdrawiamy państwa i zapraszamy oczywiście za tydzień, ale za tydzień audycja wyjątkowa, bo ostatnia przed dłuższą przerwą.
1: Ale więcej nie mówimy, Kuba, zostawiamy, wiesz, budujemy napięcie jak u Hitchcocka, więcej za tydzień, więc muszą państwo słuchać, żeby dowiedzieć się, o co chodzi.
0: Mikołaj Tyczyński,
1: Jakub Ferlin, do usłyszenia.
0: Dziękujemy, do usłyszenia.

0: Jest 16:00, tu Radio Nowy Świat, serwis informacyjny Adrianna Calińska-Czaniecka. W serwisie na początek Świnoujście. 12 dzieci w wieku od 12 do 15 lat trafiło do szpitali z objawami zatrucia. Nastolatkowie przebywali w jednym z domów wczasowych. W czasie inhalacji podano im przez pomyłkę środek do dezynfekcji. Dziś po obserwacji w dobrym stanie opuścili szpitale. Sprawę bada jednak policja pod nadzorem prokuratury.
1: Według zgłoszenia około 12 dzieci miało uczestniczyć podczas zabiegu, który nie do końca został pomyślnie przeprowadzony. Na miejsce niezwłocznie zostali zadysponowani policjanci, którzy wykonali wszystkie niezbędne czynności dla sprawy pod kątem artykułu 160, czyli narażenia człowieka na niebezpieczeństwo. O zdarzeniu także została powiadomiona prokuratura rejonowa w Świnoujściu, pod nadzorem której prowadzimy czynności.
0: Mówił TVN24 młodszy aspirant Kamil Zwierzchowski z policji w Świnoujściu. Dzisiaj w całej Polsce przeprowadzany był krajowy trening reagowania. W niemal 1500 punktach w całym kraju instruktorzy uczyli, jak zachować się w sytuacji zagrożenia.
2: Proszę udać się do najbliższego miejsca schronienia. Znaki są, jest oznakowane. Przemieszczamy się trybem szybkim do miejsca schronienia.
3: No podstawa to spokój, tak? Zweryfikowanie tego, co się dzieje, obserwowanie otoczenia, bo nie wiem, czy panie zauważyły, ale dwa drony nad nami się przemieszczały. No i kwestia lokalizacji takiego miejsca, gdzie moglibyśmy się schronić. Oczywiście nie zawsze go znajdziemy, ale w większości taką przestrzeń daje nam własne mieszkanie, czyli cztery ściany bez okien, gdzie możemy to przetrwać, tak?
4: Mówi dyrektor Biura Ochrony Ludności Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Marek Wnęk. I choć wspomniane drony były tylko częścią ćwiczeń, szkolenie ma przypomnieć Polakom podstawy zachowania w razie wystąpienia niebezpieczeństwa.
0: O czym mówiła Klaudia Kowalczyk. W serwisie na koniec Islandia. Trwa tam referendum w sprawie wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Dotychczasowe sondaże wskazywały, że Islandczycy są podzieleni niemal porówno w tej kwestii. O ostatecznym rezultacie rozstrzygnie zapewne 8% wyborców, którzy deklarowali się jako niezdecydowani. Nie ma wątpliwości, kto jest najbardziej przeciwny rokowaniom z Unią. Mówi Radio Nowy Świat Adam Perkowski, Polak mieszkający od kilkunastu lat w Reykjaviku.
5: Rolnicy wywieszają plakaty na nie, bo podobnie jak rybacy są oni najbardziej przeciwni. Dlaczego? No bo to właśnie wspólna polityka rybołówstwa jest największym źródłem obaw Islandczyków. A ryby na Islandii to świętość i główne źródło przychodów. Stąd te obawy. Podsumowując, to walka ryby kontra bezpieczeństwo.
0: Zwolennicy negocjacji z Unią wskazują przede wszystkim na ekspansywne oczekiwania Donalda Trumpa. Islandczycy obawiają się, że prezydent USA marzy nie tylko o przejęciu Grenlandii, ale także ich kraju. A to był serwis Radia Nowy Świat.

studiu Rafał Lewandowski, Kinga Krasuska i Rafał mnie podpuszcza, bo powiedziałam przed chwilą, że nie wykonałam ćwiczeń, a dobrze byłoby rozgrać aparat mowy i on powiedział, żebym a, e, i, o, u i inne czynności uskuteczniała właśnie na antenie. Chyba państwa oszczędzimy jednak. Przywitała nas rozmarzona płyta Alabama Shakes, wydana wczoraj i nie mniej balladowym numerem podzielił się zespół Queens of the Stone Age.

Niech ten spokój Państwa nie zwiedzie, bowiem nadchodząca płyta Queens of the Stone Age ma być różnorodna. Premiera albumu Perfect zaplanowana jest na 30 dzień października. Myślę sobie, że fani brzmienia Queensów mogą polubić taki zespół.

I got you on tape z Danii. Od 20 lat panowie wydali zaledwie 4 płyty, co nie zmienia faktu, że to dobry materiał i w sumie to, co w nich cenię, to brak zbędnego szumu, taka zdawkowość w opowiadaniu o sobie w mediach. Muzyka jest w centrum.

Ach, ta perkusja elektroniczna, to sięgnijmy może po coś bardziej klasycznego, czyli miła wędrówka do lat 80.

Dziękuję za komentarze płynące pod słonecznym postem na mojej facebookowej stronie. Państwo w jakichś wakacyjnych rozjazdach, a może powrotach, a może leniwie spędzają ten ostatni weekend sierpnia, to my w tym rozleniwieniu chętnie pomożemy oczywiście. Ni stąd, ni zowąd wylądowaliśmy w roku 88, płyta Direct. I myśląc o tym tytule, w moim odczuciu bezpośrednio do każdego słuchacza, w bardzo intymnych utworach kieruję swoje słowa Olympia Vitalis.

Piosenka Baby Blues. Wielki szacunek za poruszenie tak często deprecjonowanego tematu. Na naszej antenie Olympia Vitalis z Londynu, która jak twierdzi chętniej sięga po tematykę społeczną niż osobistą, choć zdarzają się wyjątki, takie jak ten.

Yellow. Na scenie od 1979 roku piosenka Breakout zapowiada płytę Timelap, która ukaże się 30 października. Okładkę albumu projektował stacjonujący w Curychu Ernst Gamper. A wróćmy do jednej z moich ulubionych płyt, to będzie Touch Yellow, a ja w tym czasie poczytam Państwa komentarze. Mam nadzieję, że ktoś napisał. Słyszymy się tuż po serwisie.

0: Minęła 17. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, dzień dobry, zapraszam. Zaczniemy od doniesień z Ukrainy. Jak podają władze, w rosyjskim ataku na rejon Buczański pod Kijowem zginęło co najmniej 37 osób, a 42 osoby zostały ranne. Celem ataku miał być magazyn z amunicją. Ukraińskie służby badają, czy na terenie jednego z przedsiębiorstw w pobliżu Buczy mogło się znajdować nielegalnie środki wybuchowe. Na początku lipca w tej samej okolicy wskutek serii wybuchów zginęło 9 osób. 300 budynków mieszkalnych zostało zniszczonych, mówi premier Ukrainy Serhii Korecki. Nie wyciągnięto wniosków z wydarzeń w Wyszynowie. W piątym roku inwazji na pełną skalę niedopuszczalne jest tolerowanie takiej bezczynności i karygodnego zaniedbania. Dlatego funkcjonariusze organów ścigania ustalają teraz wszystkie fakty i szczegóły, a winni muszą zostać surowo ukarani. W nocy Rosja zaatakowała 9 z 24 obwodów Ukrainy. O wspieraniu Ukrainy mówił przed kilkoma minutami w Olsztynie marszałek Sejmu. Nie ma bezpiecznej Polski bez bezpiecznej Ukrainy, stwierdził Włodzimierz Czarzasty. W trakcie kampusu Polska Przyszłości podkreślał wkład obywateli Ukrainy w rozwój polskiej gospodarki.
1: Ukraińcy 5% polskich pracowników. Ukraińcy w Polsce to jest 3% PKB. Ukraińcy w Polsce to jest wkład na PIT 5 miliardów, 13 miliardów na ZUS. To jest wkład na Narodowy Fundusz Zdrowia 3,8 miliarda.
0: Dodam, że w Juracie trwa spotkanie prezydenta z uczestnikami innego wydarzenia o nazwie przyszłość.pl. W serwisie Sport to wieczór dla miłośników siatkówki, tylko jak obejrzeć wszystko jednocześnie. W ramach memoriału Huberta Wagnera zaczął się mecz siatkarzy z reprezentacją USA. Za niecałe 3 kwadranse w 1/8 Mistrzostw Europy polskie siatkarki zagrają z drużyną z Portugalii. A w piłce nożnej za niecałe pół godziny początek derbów Krakowa, mecz Wisła Wieczysta. Tak o rywalach mówi trener Wisły Mariusz Job.
2: To co obserwowaliśmy i to co wiemy, Wieczysta od dłuższego czasu, jeżeli sprowadza zawodników, to są to na pewno piłkarze o dużej wartości, o dużych umiejętnościach indywidualnych, ale natomiast są to często piłkarze o takim profilu mocno ofensywnym.
0: Wcześniej w Ekstraklasie Radomiak pokonał Krakowie 2-1, a Motor przegrał w Lublinie z Piastem Gliwice 0-2. Dodam, że jeszcze po 20 mecz Zagłębie Lubin, Pogoń Szczecin. To był serwis Radia Nowy Świat.

No są państwo na szczęście. Pani Jolanta pozdrawia nas z Holandii, a to całkiem niedaleko od Francji chyba. Muzyka, słońce, kawa, szczęście, pisze pani Aga. Pan Michał się wita. Sporo państwa, to fajnie, bo myślałam, że jednak kończą się wakacje, okres urlopowy intensywny i wszyscy są w trasie, wszyscy są zajęci albo chwytają te ostatnie momenty tych takich w oczywistym słowa znaczeniu wakacji, bo pewnie część z państwa zaplanowała urlop jeszcze na wrzesień, więc ten sezon urlopowy się nie kończy. Ale my szczerze wierzymy, że państwo Radio Nowy Świat tak szybko nie zapominają.

poście zapowiadającym to nasze dzisiejsze spotkanie wstawiłam ten utwór In Search of Your Shine, bo rozczulił mnie niesamowicie. Jest to takie ciepłe światło u schyłku dnia i lata. Katie Allison jest bardzo młodziutka i dopiero szuka swojej muzycznej drogi, mam wrażenie, ale ten głos jest absolutnie niezwykły i kojący. A teraz będę bardzo ciekawa Państwa opinii, bo nowym utworem podzielił się również ten gentleman.

Zawsze o wiele łatwiej przychodziło mi pisanie smutnych piosenek niż radosnych i pomyślałem, dobrze, podejmę wyzwanie. Jeśli potrafisz odkryć, co w dzisiejszym dniu, w teraźniejszości czyni cię szczęśliwym i za co jesteś wdzięczny, myślę, że to o wiele lepsza podróż. W piosence mówię o próbach komunikacji ze zwierzętami, o kontakcie z naturą, o siedzeniu pod starym dębem z filiżanką herbaty i docenianiu tego, o prostych rzeczach, o otwarciu się na to, co dobre, podczas gdy jesteśmy zajęci i narzekaniem na to, co złe. Tak o nowym utworze mówi Peter Gabriel. Muzycznie bardzo odpowiadają mi momenty zwrotek, natomiast myślę, że przesłanie tutaj bierze górę, jest najważniejsze. I całe muzyczne opakowanie jest po prostu tłem. Widziałam już narzekanie fanów, bo czekają na bardziej wyraziste utwory, pełne mocnych tekstów, ale najważniejsze jest to, kiedy artysta pozostaje w zgodzie ze sobą. Skoro otarliśmy się nieco o klimat pop, na chwilę przeniesiemy się w ten świat na poważnie.

Wprawdzie płyta Olivii Rodrigo to nie jest klimat muzyczny, który wybieram, ale nie umiem powstrzymać uśmiechu, kiedy oglądam rolki, na których Robert Smith pojawia się na scenie i dołącza, by zaśpiewać utwór What's Wrong With Me. To, jak się uśmiecha, jak jest witany przez bardzo młodą publiczność, jest rozczulające. I jest to też powód, dla którego bardzo go uwielbiam, jeden z wielu oczywiście, mianowicie to, że nie boi się muzycznych mariaży, że wychodzi z otwartością do młodszego pokolenia artystów i to jest piękne.

Robert Smith po premierze Wish, o utworze To Wish Impossible Things, powiedział, że dotyczy teorii trzech życzeń. Pozwolę sobie przytoczyć cytat. Idea trzech życzeń w całej historii ma ten aspekt, że jeśli życzysz sobie czegoś samolubnego, to trzecie życzenie obraca się przeciwko tobie. Ale życzenia nigdy nie uwzględniają pragnienia innych ludzi. Krążek Wish z 92 roku, w którym jeszcze na chwilę się zatrzymamy, bowiem wtedy ukazała się płyta Never Enough.

Państwo, Krzysztof i Agnieszka wpatrują się w leniwie przepływającą wartę. Dziękuję za wiadomość mailową i zdjęcie. Przypomnę adres kinga.krasuska@nowyswiat.online. Można również swój ślad zostawić pod facebookowym postem. Dance till I think I can overcome, wyśpiewała nam Melisa. No to co? Próbujemy. Można zrobić trochę więcej miejsca w salonie albo zwiększyć głośność.

przeciw, że go z nami nie ma. Nie rozumiem tego dalej. Tańczymy wciąż, drodzy Państwo, a za chwilę takie małe przypomnienie, że do porządnego, relaksującego tańca wcale nie potrzeba dwóch osób. Płyta We Dance Alone teraz na naszej antenie.

Przypomnę, że norweska wokalistka Anne Marie Almedal jest autorką jednego z najpiękniejszych, uważam, coverów utworu Love Song, Cure'ów. Prezentowałam oczywiście go na antenie, polecam sprawdzić. Z kolei usłyszany przed chwilą kawałek Runaway Turnaround bardzo, ale to bardzo rozpala we mnie chęć powrotu do muzyki pop-rock sprzed lat, mniej więcej 40-30, która, jak wielokrotnie podkreślałam, świetnie sprawdza się w aucie, szczególnie latem, szczególnie o zachodzie słońca.

O, piosenki lat 80. są u mnie na pierwszym miejscu, pisze pan Zdzisław. To dobrze pan trafił. Widziałam, że Iwona i Andrzej są w trasie, więc mam nadzieję, że się nie najgorzej pędziło i pędzi S8, szczególnie przy utworze You Belong to the City. Echa poproka sprzed lat słyszalne są również w jednym, jedynym utworze z wczoraj wydanej płyty Yellow House, choć oczywiście całość zanurzona jest w gatunku folk rock, ale ta piosenka to taka zaskakująca i miła odmiana. Nosi tytuł Cold as a Stone.

Ale muza, nóżka chodzi, pisze pani Monika. Jak już wspomniałam, ta piosenka jest wyjątkiem, bowiem cała płyta Gateways and Trains jest dedykowana wręcz gatunkowi folk rock, a nawet country. A wspominając te gatunki, tę audycję musi zakończyć Dolly Parton. Nie wyobrażam sobie, by mogło być inaczej. Spis utworów za chwil kilka pojawi się na mojej facebookowej stronie, a byli z państwem Rafał Lewandowski i Kinga Krasuska. Do usłyszenia w piątkową noc.

0: nie ma poczucia sprawczości.
1: W Olsztynie trwa piąty kampus Polska Przyszłości, organizowany przez środowisko Rafała Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej. Jak mówił jeden z gości wydarzenia, minister energii Miłosz Motyka, rządowy program dopłat do cen paliw będzie obowiązywał do końca miesiąca, czyli jeszcze przez dwa dni. Minister dodał, że na tyle pozwoliło finansowanie z budżetu i rząd nie przewiduje przedłużenia tego pakietu. Norwegowie żegnają zmarłego króla Haralda V przed Pałacem Królewskim w Oslo, tłumy i setki wieńców. Data pogrzebu monarchy nie została jeszcze ujawniona. Nowy król, syn Haralda Håkon, oficjalnie teraz Håkon VIII, przyjął kondolencje od przewodniczących parlamentu, Sądu Najwyższego i konferencji biskupów. Na koniec Warszawa, już za tydzień 31. Bieg po nowe życie. Bieg to symboliczny, ma na celu zwiększać świadomość Polaków na temat przeszczepów narządów. Mówi nam współtwórca wydarzenia, dyrektor biegu Arkadiusz Pilarz.
2: Maszerują czteroosobowe sztafety, gdzie mamy do przemaszerowania symboliczny 1 kilometr dla polskiej transplantologii, gdzie maszerują osoby po przeszczepieniu, gdzie maszerują osoby znane ze świata sportu, muzyki, ekranu, filmu, kabaretu, polskiego dziennikarstwa, autorytety medycyny transplantacyjnej, ale też i przedstawiciele młodzieży.
1: 31. Bieg po nowe życie w Warszawie zacznie się w przyszłą sobotę w samo południe przed Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Od lat patronem medialnym tego wydarzenia jest Radio Nowy Świat. A to był serwis Radia Nowy Świat.

0: Miasta do popkultury.
1: Dzień dobry, dobry wieczór. Tu Katarzyna Oklińska i miętowy magazyn poświęcony kulturze i popkulturze. Dzisiejsze spotkanie w dużej mierze poświęcimy pewnej licealnej lekturze, która ożywała na ekranie już wiele razy, ale w tym roku ożywa na nowo. A razem z nią aktor od wielu, wielu lat niewidziany na dużym ekranie.
2: Namiętności, uczucia, charakter człowieka pozostaje niezmienny. Zawsze rządzą nami te same emocje, te same prawa i te same nieporozumienia, które Wokulskiemu na przykład nie pozwalają zrozumieć, że źle trafił, mimo podszeptów przyjaciół, dlatego że miłość jest ślepa.
1: Mówi Marek Kondrat, który po prawie 20 latach wrócił na plan filmowy i zagrał w Lalce w reżyserii Macieja Kawalskiego. To rola Ignacego Rzeckiego. Najwięcej powiemy o niej jeszcze w tej godzinie. U boku Marka Kondrata w filmie, ale też w dzisiejszym programie pojawi się Kamila Urzędowska.
3: Z biegiem czasu Izabela w trakcie trwania filmu jest coraz bardziej roznegliżowana. Coraz więcej ciała pokazuje, zyskuje jakąś wolność w ubiorze, ale psychicznie jest coraz bardziej zamykana w pewną klatkę, jeszcze większe ramy.
1: Mówi Kamila Urzędowska o swojej roli Izabeli Łęckiej. O tej kreacji aktorskiej powiemy więcej za moment. Spróbujemy też rozstrzygnąć, czy Stanisław Wokulski był lub jest stalkerem. W tej roli Marcin Dorociński.
4: On jest trochę jak Superman, który wszystko potrafi zrobić, ale ona jest jego kryptonitem po prostu i go paraliżuje. I on nie jest w stanie nic innego. I co pani każe? On zrobi, co pani każe.
1: Mowa oczywiście o miłości Stanisława Wokulskiego do Izabeli Łęckiej, ale Lalka to powieść wielowątkowa, nie tylko, choć przede wszystkim o miłości. No i nawiążemy do tego pierwszym utworem, który dla Państwa wybrałam, ale zanim muzyka, powiedzmy jeszcze o przeglądzie kulturalnym. Olga Bobienko, chciałabym powiedzieć, że o Lalce opowie, bo i taki serial się szykuje we wrześniu, ale dzisiaj Olga o serialu Strzępy na sam koniec naszego spotkania. No a skoro, tak jak mówiłam, dziś tyle o miłości, to muzycznie zaczniemy sobie od niej właśnie. Miłość, taki tytuł nosi jeden z utworów z adaptacji Lalki z Teatru Muzycznego w Gdyni sprzed kilkunastu lat. To muzyka skomponowana przez Piotra Dziubka, autorem tekstów jest Rafał Dziwisz, a śpiewa Tomasz Fogiel.
5: Miłość jest rzeczą całkiem zwyczajną,

której fundament to same brednie. Więc jakim prawem cywilizacja, której fundament to same brednie, z naturalnego robi uczucia jakąś nerwę.

0: Powieść Lalka Bolesława Prusa w nowych wydaniach i w nowych adaptacjach. Jeszcze w tym roku czekają nas dwie. Za nieco ponad dwa tygodnie premiera 6-odcinkowego serialu w reżyserii Pawła Maślony z Tomaszem Szuchardem i Sandrą Drzymalską, a pod koniec września premiera filmu Macieja Kawalskiego z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską. I to film nas dzisiaj zainteresuje. Spotkałam się z twórcami. Na początek tytułowa lalka, bo i tak można interpretować tytuł, choć ta aktorka uważa inaczej, o czym się Państwo przekonają, czyli Izabela Łęcka w tej roli Kamila Urzędowska, dla której bohaterka stała się ważną częścią jej własnej tożsamości, mimo że plan zdjęciowy już dawno się skończył.
1: Ja myślę, że jakaś cząstka w niej cały czas jest. Też jedną z głównych rzeczy, która ze mną zostaje, to, żeby się nie garbić i żeby chodzić z lepszą postawą. Ale też troszeczkę mi się zmienił sposób myślenia o sobie. Nabrałam trochę pewności siebie. Ta Izabela mi dała takie poczucie. I też przede wszystkim to, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, to było to, że Izabela uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby mogła dobrze żyć, żeby funkcjonować, że może być kochana, w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć. Z taką myślą chciałabym dalej kroczyć przez życie. No, chciałabym, żeby każdy widz ocenił ją po swojemu. Jak wiemy, film powstaje przede wszystkim w scenariuszu, później w trakcie planu i montażu. Ale dla widzów chyba najważniejsze jest to, jakie on ma swoje doświadczenia i przeżycia. I to, jak każdy odbierze Izabelę, to już będzie poprzez jego własne doświadczenia. I tutaj chciałabym zostawić każdemu swoją interpretację, nie narzucać niczego. Tym bardziej, że ja mam silną wiedzę na temat, jak to wygląda. I mam nadzieję, że po prostu to też sprawi, że mnóstwo ludzi przyjdzie do kina. Film zrobił na mnie ogromne wrażenie. Przede wszystkim jest to też historia drogi. Historia drogi człowieka, który jest niezwykle zagubiony. Mówię tutaj o Wokulskim. Człowieka niezwykle niezdecydowanego, który musi podejmować decyzje, jest wrzucony w pewne ramy. I dla mnie tytuł Lalka nie jest o Izabeli Łęckiej. Ona w pewnym momencie pragnie wyrwać się z tego świata, przestać być tą salonową, tytułową lalką. A takim człowiekiem staje się nasz Stasiu Wokulski, który jest marionetką w rękach innych ludzi. Ma mnóstwo marzeń i pragnień związanych z tym światem. I myślę, że ten film jest dla mnie też głównie o projektowaniu myśli, emocji, oczekiwań wobec drugiego człowieka. Czy to Izabeli, czy to wobec Wokulskiego, czy wobec arystokracji, czy przemian gospodarczych, które się wydarzają w społeczeństwie. Każdy z nas gdzieś projektuje i oczywiście tym głównym wątkiem jest, jeżeli można to nazwać miłością czy romansem Izabeli i Stanisława, tak to, w jaki sposób Stanisław Wokulski projektuje Izabelę Łęcką i później z jakimi rozczarowaniami i z jakimi emocjami musi sobie radzić, kiedy ona temu nie sprosta, jest dla mnie jednym z ważniejszych wątków w tym filmie. Przede wszystkim wszyscy się cieszą, że film został zrealizowany. To jest powód do ogromnej dumy. Ten projekt wymagał przede wszystkim wielkiego nakładu finansowego od naszego producenta. I zaznaczam tutaj, że to jest polski producent, który własnymi siłami próbował zdobyć już w późniejszym momencie środki na ten film, więc wszyscy kibicowaliśmy bardzo naszemu Radkowi, producentowi. Po drugie, myślę, że ekipa też się ze sobą bardzo mocno zżyła i zgrała przez te prawie pół roku bardzo ciężkiej pracy. Przeżywaliśmy na planie i wzloty, i upadki, jednak cały czas czuliśmy tą energię, że ten projekt jest naprawdę wyjątkowy. Mamy wspaniałych ludzi, których udało się zaprosić do tego projektu. Nazwiska, których ciężko mi mówić o nich. W życiu bym nie pomyślała, że mogę stać z nimi i grać, a to się jednak wydarzyło. I sam film wywołał we mnie naprawdę mnóstwo emocji i to nie przez to, że ja tam gram, tylko naprawdę ta historia jest znakomicie opowiedziana.
0: Kamila Urzędowska podkreśla, jak ważne jest dla niej zrozumienie Izabeli Łęckiej jako osoby i jako kobiety.
1: Staram się jej przede wszystkim nie oceniać, nie dawać jej żadnych łatek i to też jest to nasze, to z czym my twórcy tutaj przy tym filmie się mierzymy. Z projekcjami, wyobrażeniami wszystkich ludzi, którzy przeczytali tę książkę i każdy ma do tego prawo. I sprostanie temu nigdy nie przyniesie tego rezultatu dla nikogo dobrego. Więc starałam się podejść do Izabeli jak do kobiety, która żyje w określonych czasach. Przypominam, że w tamtych czasach kobiety nawet nie mogły głosować, nie mogły posiadać majątku. nie mogły stosować antykoncepcji. Ten temat jest bardzo aktualny, jak i rosnący antysemityzm związany z dzisiejszą polityką. I myślę, że starałam się zrozumieć, dlaczego Izabela w pewien sposób reaguje, dlaczego ona tak się zachowuje, jakie są jej motywacje. Co sprawiło, że ta Izabela czasem jest zimna, czasem jest niewrażliwa, a czasami się zamyka w sobie i przeżywa mnóstwo emocji. Nigdy nie byłabym w stanie po prostu powiedzieć, czy ona jest dobrą postacią, dobrym bohaterem, czy złym, ponieważ jak każdy człowiek ma w sobie cały wachlarz emocji. I to jest wspaniałe, że ci ludzie, bo to nam się wydaje, że to są zamierzchłe czasy, a tak naprawdę to jest kilka pokoleń wstecz. To są nasi pradziadkowie. Pomyślenie o tym w ten sposób stanowi o tym, że ci ludzie to nie są jakieś wydmuszki i to nie jest tylko jedna postawa, to nie jest zubożała arystokratka, która ma swoje humory, tylko jest to dziewczyna wychowana w określonym czasie i miejscu i musi się tam odnaleźć. Czy ma marzenia? Ma marzenia jak każdy. Czy przeżywa w środku, czy może pokazać te emocje? No niestety nie, w takich czasach żyła, ale to, co się dzieje w jej środku, było czymś dla mnie najważniejszym.
0: Mówisz o przygotowaniu emocjonalnym tej postaci, aby wcielić się w tę postać, ale chcę zapytać o przygotowanie fizyczne. Do roli w Ministrantach, roli matki głównego bohatera, schudłaś 12 kg. Podejrzewam, że tutaj aż takiego poświęcenia nie trzeba było, no ale być może na planie pojawiły się jakieś wymagające kostiumy. Na przykład.
1: Tak, to prawda. Schudłam 12 kg do roli matki w Ministrantach. To było dosyć wyczerpujące dla mojego organizmu. Przy roli Izabeli Łęckiej postanowiliśmy, że jednak powinnam mieć nieco więcej kształtów w biodrach, czy w brzuchu, czy w biuście, aby też wpasować się w kostium, który stworzył pani Kasia Lewińska i Tomasz Osoliński. Ciężarem było to, że po powiedzmy tam 3-4 godzinach chodzenia właśnie na szpilkach, na wysokich butach i w ściśnięciu w tym gorsecie, to już było ciężkie, szczególnie po przerwie obiadowej, kiedy człowiek zjadł i ten brzuch niestety normalnie funkcjonuje, to ciężko było złapać oddech. Jak wracałam do domu, to musiałam wykonywać ćwiczenia oddechowe i rozciąganie kręgosłupa. Do tej pory czasami mnie właśnie pobolewa i chodzę na fizjoterapię, żeby wrócić do siebie. No ale to też były czasy też mówiące o lalce i o tym, jak kobiety, w jakie ramy były wkładane. I o tym też dla mnie właśnie jest to zniewolenie tych kobiet, które żyły w tamtych czasach. Izabela Łęcka miała najwięcej kostiumów u nas. Tomek Osoliński i Kasia Lewińska tworzyli te kostiumy dla Izabeli od zera. Każdy projekt jest wykonany z dokładnością historyczną. Wszystkie materiały są sprowadzane z zagranicy. To nie jest poliester, jak czasami czytam. Również miałam bieliznę, taką jaką kobiety nosiły, takie zwykłe pantalony. Były dodatkowe poduszki, które kobiety wrzucały i to się zmieniało oczywiście też z czasem, bo ta moda wiktoriańska była bardzo wtedy dynamiczna. I co Tomek też również zaznaczał w swoich projektach. Dodatkowo też mogłabym zdradzić taką ciekawostkę. Z biegiem czasu Izabela w trakcie trwania filmu jest coraz bardziej roznegliżowana. Coraz więcej ciała pokazuje, zyskuje jakąś wolność w ubiorze, ale psychicznie jest coraz bardziej zamykana w pewną klatkę, jeszcze większe ramy. Jeżeli chodzi o scenografię, aktorzy zazwyczaj mają bardzo mało styczności ze scenografami, ponieważ po prostu przychodzimy już na zastane lokacje, ale miejsca, w jakich myśmy byli, to jaki oni stworzyli świat, czasami mieliśmy wrażenie, że ten świat zastany, on jest tym prawdziwym światem. I gdy wychodziliśmy już poza, na przykład, bardzo przepraszam tutaj mieszkańców w imieniu całej ekipy za zamknięcie tego krakowskiego przedmieścia na tak długi czas. Wiem, że to było pewnie uciążliwe, ale było też mnóstwo ludzi zafascynowanych tym światem, żeby przyjechać po prostu i zobaczyć. Sprawiał, że gdzieś ta rzeczywistość pomiędzy tym, że gramy, jesteśmy w filmie, a tym, w jakiej rzeczywistości się znajdujemy, ta granica była bardzo cienka i naprawdę twórcy tutaj, czy Marcel, po prostu wykonali tytaniczną pracę. Pracowali, nie chcę powiedzieć, że najciężej, ale wydaje mi się, że 24 godziny na dobę pracowali nad tworzeniem tego świata. Jest wyjątkowy. Jeżeli chodzi o kostiumy, jeżeli chodzi o scenografię, to na pewno tak. Jeżeli chodzi o pewne obyczaje i sposób zachowywania się też, on jest całkiem klasyczny. Ale myślę, że emocje i to, co ci ludzie mieli w duszy, w sercu, ich pragnienia, one się nie zmieniły. I że to jest temat bardzo aktualny, bo ludzkie serca rzadko się zmieniają.
0: Mówiąc o ekranizacjach, nie możemy nie wspomnieć o poprzednich realizacjach, czy filmowych, czy telewizyjnych. Kamila Urzędowska nie uciekała przed swoimi poprzedniczkami w roli Izabeli Łęckiej i uważnie przyjrzała się tym kreacjom.
1: Oglądałam oczywiście poprzednie wersje. Czytałam też wywiady z panią Beatą Tyszkiewicz. Serdecznie panią Beatę pozdrawiam i dziękuję za te piękne komentarze. I oczywiście ja na przykład bardzo lubię oglądać wersję z panią Braunek. To była dla mnie tak, jak byłam dziewczynką, jakiś wzór kobiecości pięknej, jeszcze w innych filmach. Ale z drugiej strony już przeżywałam to też przy chłopach. Pewne porównania, czy się inspirowaliśmy, czy nie. Ale myślę, że każdy z twórców tutaj, niektórzy są wielkimi artystami. Ja do tego podeszłam poprzez swoje doświadczenia. Myślę, że ten film ma opowiadać, pomimo tego, że dzieje się w XIX wieku, ma opowiadać o dzisiejszych czasach z naszą wrażliwością, z naszym spojrzeniem, z naszymi przemyśleniami. I oczywiście od tego nie uciekniemy, bo my nie żyliśmy w tamtych czasach, kiedy nawet ta lalka była, wcześniejsze lalki, adaptacje były tworzone. Więc można by było od tego uciekać, ale i tak my od siebie nie uciekniemy. Więc obejrzałam po prostu z pewną dozą uśmiechu i sentymentu, ale tworzyłam to po swojemu.
2: Na tę ekranizację lalki też będziemy patrzeć przez pryzmat tego, co jest dzisiaj, więc rozstrzygnijmy sobie raz na zawsze. Co, Kamila Urzędowska, ty myślisz o Stanisławie Wokulskim? Czy on był stalkerem?
1: Ojejku, czy był stalkerem? Myślę, że z dzisiejszej perspektywy, stojąc właśnie tutaj, udzielając wywiadu, myślę, że był stalkerem. Ale tak naprawdę też myślę, też tak książkowo, że był bardzo pogubionym człowiekiem, człowiekiem, który nie wie, czego chce. Był rządzony swoimi jakimiś namiętnościami, niezdecydowaniem. Był człowiekiem, który próbował się odnaleźć. Czy podejmował mądre decyzje, czy nie, to już pewnie każdy oceni w swoim sercu. A czy chciał kiedykolwiek czegoś złego? No nie sądzę, że był złym człowiekiem. Ale pewne rzeczy mógłby po prostu załatwić inaczej. Mam kontakt z moją wspaniałą nauczycielką, panią Pydych Sobotą. Ona była moją wychowawczynią, właśnie nauczycielką języka polskiego, która bardzo mi pomagała przy egzaminach wstępnych do szkoły teatralnej. Pomagała mi szukać tekstów i tak też wrzucała we mnie jakąś taką troszeczkę inną wrażliwość. Dostałam od niej kilka wiadomości właśnie, że trzyma kciuki, że ma nadzieję, że się spotkamy w moim liceum w Nysie. Tak się mówiło u nas w Nysie, że to jest rolnik. I mam nadzieję, że się spotkamy i tam będziemy w stanie po prostu porozmawiać, spotkać się z naszą młodzieżą wspaniałą Nyską. Mam jakieś takie powiązania, bo na przykład pomagała mi na sprawdzianie z lalki moja przyjaciółka. I pomyślałam, na pewno świat gdzieś się o to upomni. No i się upomniał, musiałam przeczytać całość.
0: Mówi Kamila Urzędowska, a przeczytać lalkę w dorosłym, już poza licealnym życiu wydaje mi się warto. Inaczej patrzy się na bohaterów i na sytuacje, w których się znaleźli, a i język Bolesława Prusa docenia się na nowo. Za nami spotkanie z aktorką, to teraz pora na aktorów. Ale najpierw Drugi sen Izabeli w wykonaniu Reni Gosławskiej. To kolejny utwór z musicalu Lalka z Teatru Muzycznego w Gdyni.

0: Kamila Urzędowska jako Izabela Łęcka, a obok niej Stanisław Wokulski. W tej roli Marcin Dorociński. Taki duet niedługo na ekranach kin w nowej filmowej adaptacji Lalki Bolesława Prusa w reżyserii Macieja Kawalskiego. Tak się składa, że Marcin Dorociński i Maciej Kawalski mieli już okazję wcześniej współpracować. Między innymi przy filmie Niebezpieczni dżentelmeni.
1: Minęło trochę czasu, troszkę się postarzyliśmy, no i mamy inną historię do opowiedzenia, może troszkę mniej komediową, może troszkę mniej szaloną, nie, ten film jest też i wzruszający, jest romantyczny, jest dowcipny, też bardzo dużo emocji jest w tym filmie. To jest po prostu facet. Dla mnie to, co mi się najbardziej podobało, jak czytałem znowu tę książkę i słuchałem sobie audiobooka też, to, że to jest taki człowiek, który się strasznie zakochał, jest bardzo pracowity, potrafi wszystko zrobić swoimi rękami, jest bardzo odpowiedzialny, jest bardzo honorowy, jest bardzo wrażliwy, a jednocześnie twardy, no tylko się źle zakochał. I wszystko, co się wiąże z tego konsekwencjami, ale no, jak to się mówi, miłość jest ślepa. Czasami w życiu i tak było, jest i będzie. Ta książka jest niezwykle aktualna i emocje są po prostu aktualne, choćby świat się zmieniał wkoło. I czasami jest tak, choćby wszyscy nam wkoło mówili, że ta druga osoba, w której się zakochaliśmy, nie jest dla nas, to my i tak tego nie słuchamy. No i na tym polega ten cały nieszczęście, czy też może, nie wiem jak to nawet nazwać, bo jest mnóstwo innych kobiet zainteresowanych Stanisławem i być może byłoby dla niego lepiej, gdyby się kim innym no ale się zakochał chłop, no i tyle. No, ta książka jest na tyle aktualna i na tyle jest pojemna, że każdy może znaleźć coś dla siebie i myślę, że każdy z nas, jak tu siedzimy, czyta sobie tę książkę, to inaczej ją sobie wyobraża. I dlatego każda ekranizacja jest inna i może to i Stalker był, no może i ją nachodził i robił wszystko. Z jego punktu widzenia on to robił, bo się zakochał i zrobiłby dla niej wszystko. Jakby powiedziała, skocz pan z tej skały, albo jak to się mówi, skocz pan w ogień, to on by to zrobił. Więc punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jakbyśmy się zamienili, bym trzymał mikrofon, to by mi pani powiedziała. Serial z panem Kamasem mam z dzieciństwa, czy też z młodzieńczości, cały czas pod powiekami. Ale nie starałem się oglądać tego znowu, żeby się nie sugerować. I zostawiłem sobie książkę i scenariusz. A potem już bardziej scenariusz z książki wybieraliśmy jeszcze fragmenty jakieś, które nam się podobały i mogłyby posłużyć nam w niektórych scenach. Natomiast po, jak już nagraliśmy i skończyliśmy tuż przed świętami Bożego Narodzenia, to traf chciał, że w te święta i serial, i film Hasa były pokazywane. I to jest ciekawe doświadczenie. Po zagraniu 5 miesięcy bycia Stanisławem Wokulskim oglądać innych Wokulskich. I patrzeć na ten serial z zupełnie innego punktu. I patrzeć na ten film. I mam wrażenie też, że w naszej scenografii i kostiumach jest bardzo dużo z filmu Hasa. Że jest taka wielowarstwowość przestrzeni, że jest taka gigantyczna, rozbujała, wielowarstwowa scenografia i kostiumy niewiarygodne po prostu. I czasami miałem nawet takie wrażenie, w kilku scenach to powiedziałem też Markowi Kondratowi o tym, że Jezu, jakbym widział właściwie tylko kolorowy film Hasa. Że udało się Piotrkowi Sobocińskiemu, który jest niezwykle też wrażliwym, wspaniałym, uwielbiam Piotrka i Maćka też uwielbiam. I oni razem stworzyli taki duet, a jeszcze teraz przez wiele miesięcy Przemek Chruścielewski montuje i też chłopak ma taki dar w sercu i w rękach, że byłem niezwykle zaskoczony i jak skończyliśmy tę pracę, to powiedziałem Maćkowi, że mam takie uczucie, które miałem też między innymi właśnie po Róży Wojtka Smarzowskiego, po niezwykle ciężkiej pracy, po wielomiesięcznej pracy, że z jednej strony jest jakaś ulga, że człowiek skończył bardzo ciężko pracować, ale jednocześnie w tym samym momencie jest tęsknota, że nie wiadomo, kiedy taki rodzaj pracy, taki rodzaj materiału, taki rodzaj emocji, namiętności i charakterów będzie nam znowu dany grać. Jak mnie ktoś zapytał, dlaczego się mimo wszystko odważyłem zagrać w Lalce, no to myślę sobie, następna Lalka za 50 lat, więc no żal byłoby nie skorzystać. Że, o ironio, powstają dwie Lalki, prawda? Jestem niezwykle ciekawy tej drugiej Lalki tego serialu, bo też niezwykle Pawła Maślone cenię, jego twórczość i to, jakim jest facetem, i Tomka Szucharda niezwykle cenię za to, jakim jest człowiekiem, jakim jest facetem, jak niezwykłym jest aktorem. I podziwiam go. Tak, jestem bardzo ciekaw jego wykonania Stasia, więc super, że możemy mieć w tym czasie takie różne spojrzenia, bo myślę, że te filmy będą różne i trzeba tylko nas siebie pytać i ludzi, co oni o tym myślą i jak ich uruchamiają te produkcje.
0: A aktorów często uruchamiają scenografia i kostiumy.
1: Gdzieś tam powiedziałem, że na co dzień jestem dosyć monotonnym człowiekiem prowadzącym fajne, przewidywalne, monotonne życie. Natomiast jak założę kostium, to nie ręczę za siebie. I to jest prawda. Jak zakładałem ten kostium, to się odnalazłem momentalnie, ponieważ to na co dzień chodzę w dresie albo tak jakoś luźno ubrany. To jak zakładałem ten kostium, miałem wrażenie, że rzeczywiście i inna pozycja, i inny sposób poruszania się, i inny sposób też mówienia. I no, świetnie się czułem, ale nie dlatego, żebym był jakoś bardzo zadowolony z siebie, ale dlatego, że to było takie wyjątkowe. Nie wiadomo, kiedy mi znowu przyjdzie grać w kostiumie, a tutaj te kostiumy były wyjątkowe i ten sklep zbudowany i te całe zablokowane ulice, czy to ujazdowskie, czy krakowskie przedmieście i te dziesiątki powozów, koni, statystów i tych wspaniałych ludzi, którzy stali za barierkami i przez wiele godzin obserwowali i pozdrawiali i krzyczeli i robiliśmy sobie zdjęcia. No sam jestem tego ciekaw, jaki będzie odbiór tego filmu i bardzo się cieszę, że mogłem się wbić w ten kostium i że mogłem pochodzić w czymś, w czym na co dzień nie chodzę. No było coś takiego, że jak się przekraczało te barierki i te odgrodzone blue boxy, które zasłaniały współczesną Warszawę, a wchodziło się w to błoto, śnieg i między te powozy i tą starszą architekturę, no to tak, to rzeczywiście można było się przenieść w ten inny świat. Natomiast tak jak wczoraj oglądałem ten film, choć nie lubię oglądać naprawdę nieskończonych wersji, no to się przeniosłem i w czasie ze względu na otaczającą przestrzeń i kostiumy, ale przeniosłem się emocjonalnie w tamten czas, w czas tej książki i w te relacje międzyludzkie. I żal mi było strasznie tego chłopa. Nigdy nie miałem, i to zresztą podkreślałem w kilku wywiadach, myślę, że jest to do sprawdzenia, nigdy nie miałem takiej roli marzeń. Naprawdę, od kiedy w szkole teatralnej gdzieś ze 3 lata mi zabrało, żeby zacząć rozumieć, co ci profesorowie do mnie mówią, o co im chodzi, bo nie miałem żadnego doświadczenia. Byłem wcześniej raz w teatrze i tak jak mówię, no, syn Kowala przyszedł do szkoły i miałem zacząć uprawiać zawód, o którym nie miałem za dużo pojęcia. Miałem jakieś wyobrażenia oglądając filmy w telewizji typu Twin Peaks czy też Crime Story, które robiły na mnie wrażenie, natomiast nie wiedziałem, jak można zarządzać sobą, jak można sterować emocjami, jak można wywoływać w samym sobie technicznie lub też czasami na potrzeby, bo granie w teatrze, a granie w filmie to jest troszkę jednak inna rzecz, fascynująca tak samo. I dopiero jak zacząłem rozumieć, o co chodzi, to, ale mam wrażenie, że za każdym razem, że cały czas się czegoś uczę, bo mimo tego, że już jest, od kiedy stanąłem pierwszy raz przed kamerą, 31 lat, w co nie mogę uwierzyć, jak czasem sobie wejdę w listę rzeczy, w której miałem przyjemność zagrać, to naprawdę nie mogę. I to nie jest żadna kokieteria, tylko naprawdę i tak bym chciał, żeby zostało, żeby to było zaskoczenie, żeby to się stawało tu i teraz i żeby to była niespodzianka. Nie myślałem, że zagram Stanisława Wokulskiego kiedykolwiek. Nawet nie śmiałem marzyć, bo widziałem już te lalki wcześniej. I to nowe spojrzenie, to naprawdę trzeba było mieć coś do powiedzenia. I Maciek Kowalski napisał taki scenariusz, że to jest bardzo, bardzo odważne, ciekawe, wrażliwe, namiętne spojrzenie na lalkę. I to jest kolejne marzenie, które mi się jakoś tak spełnia zawodowo, bez proszenia o nie. I tak jak bywam sobie czasami za granicą i pracuję na zagranicznych planach, czasami no dużo bardziej budżetowych, ten budżet jest ogromny, ale patrzę sobie na ludzi, którzy pracują przy tych filmach, na ludzi z pionu, oświetlenia, z dźwięku, czy z charakteryzacji kostiumu, to oni są bardzo do siebie podobni, ci w Polsce i ci za granicą. Wręcz mam wrażenie, że się podobnie ubierają, że jakbym zobaczył kogoś i nie powiedziano by mi, z którego kraju jest, to bym powiedział, co robi, czym się zajmuje, jaka jest jego funkcja na planie. I tu się nie mamy czego wstydzić, naprawdę, w żadnym z pionów, czy operatorskim, czy reżyserskim, czy kostiumów, czy aktorskim. Kwestia jest tylko materiału i przygotowania, więc praca wszędzie jest taka sama i to zagraniczne przygody to ja traktuję bardziej jako takie coś super ekstra, jako takie dodatkową rzecz. Takie marzenia, o które w ogóle nie śmiałbym prosić. Natomiast oglądając właśnie Robin Hooda na przykład, że kiedyś jakby mi ktoś powiedział, albo Romeo i Julię, czy też Macbetha, że będę mógł zagrać z Kennethem Branaghem, albo Deadpoola i że zagram z Ryanem Reynoldsem, to chyba bym nie uwierzył. To jest super, natomiast ja się czuję tutaj jeszcze potrzebny, w Polsce i nigdzie się nie wybieram. No.
0: Wracając do lalki, najważniejsze pytanie w kontekście tej miłosnej intrygi to, dlaczego Izabela nie chce związać się ze Stanisławem, skoro taki przystojny?
1: Rzecz nie jest w przystojności. Poza tym w książce jest napisane, że on był przystojny i miał szeroką pierś. Natomiast To rzecz nie jest w przystojności, bo to zawsze każda potwora znajdzie swojego amatora. Naprawdę wygląd zewnętrzny nie ma znaczenia. Tylko tutaj jest tyle obwarowań w tej książce i konwenansów i to, że oni do siebie klasowo nie pasują, ale to, że to się rymuje z prezesową Zasławską, którą cudownie zagrała Maja Komorowska i z historią jego stryja, że tam są takie właśnie klamry i że historia się niestety powtarza, że te piękne historie, które nas w życiu spotykają, się powtarzają i te, które nas bolą, ale które nas też uwrażliwiają i dają naukę na przyszłość, ale nie zawsze wyciągamy z niej wnioski. No taki Staś to potrafiłby wyciągnąć wnioski z biznesu, potrafiłby wiedzieć, gdzie włożyć więcej, żeby więcej zarobić, gdzie pracować ciężej, żeby móc więcej zarobić, ale potem na planie mówiłem, że on jest trochę jak Superman, który wszystko potrafi zrobić, ale ona jest jego kryptonitem po prostu i go paraliżuje i on nie jest w stanie nic innego i co pani każe, on zrobi co pani każe. Współczesne jest to, że to gram ja, ale emocje, które nigdy się nie zestarzeją, czyli ta relacja o ludziach, o relacja przyjacielska z Rzeckim, relacja pokazania tego, że w dzisiejszych czasach też ciężko zarobić pieniądze i utrzymać te pieniądze i szanować pieniądze i być punktualnym, szanować innych ludzi, pomagać sobie społecznie, to coś, co jest też mi bardzo bliskie, że słabszym trzeba pomagać, że zwierzętom trzeba pomagać, że to wszystko jest też w tym filmie. Przyjaźń, myślę, że to, jaką relację udało nam się zbudować z Markiem Kondratem w tym filmie. Ja się wczoraj strasznie wzruszyłem i ten Marek jest, kurczę, po prostu niesamowity. No, to nie ma znaczenia, że on nie grał 15 lat. On po prostu wszedł na plan i patrzył i myślał. No i jak powiedział, to był najpiękniejszy komplement. Jak zamykaliśmy ten sklep, na którym z ujęć i nie wiem, czy padło stop, czy nie padło stop, on powiedział, jak to możliwe, że myśmy się wcześniej nie spotkali? Ja mówię, myśmy się spotkali, Marku, tylko miałem szmatę na głowie, czy też worek foliowy u Koterskiego. We wszyscy jesteśmy Chrystusami. Ale cieszę się, że teraz możemy tak bliżej poznać jeszcze. Zresztą Marka Koterskiego też bardzo filmy uwielbiam, szanuję i pracować z nim to też jest jeszcze inna historia niezwykła. Mam wrażenie, że to jest polski twórca, że to jest taki twórca, który nam pokazuje poprzez samego siebie, jak jesteśmy słabi, a jednocześnie jak jesteśmy mocni i mądrzy. O, nawet nagraliśmy taką scenę z Markiem, odmień być, no, w kostiumach i może kiedyś to pokażemy.
0: Nie wiem jak Państwo, ale teraz nie mogę się doczekać zarówno nowej ekranizacji Lalki, jak i nagrania z Odmień Być z Dnia Świra w kostiumach z Lalki. Mam nadzieję, że to nagranie ujrzy światło dzienne. A o Stanisławie Wokulskim opowiadał nam Marcin Dorociński. Za chwilę natomiast spotkanie z Markiem Kondratem, który w tym filmie staje się Ignacym Rzeckim. Ale najpierw posłuchajmy utworu Lalka skomponowanego przez Andrzeja Kurylewicza do serialu Lalka z 1977 roku na podstawie powieści Bolesława Prusa Rzecz Jasna. Słuchamy utworu w wykonaniu Marka Napiórkowskiego i Artura Lesickiego.

0: Premiera najnowszej filmowej adaptacji Lalki w reżyserii Macieja Kawalskiego za miesiąc. Z tej okazji gościmy w Radiu Nowy Świat aktorów. Za nami rozmowy z Kamilą Urzędowską i Marcinem Dorocińskim, czyli filmowymi Izabelą Łęcką i Stanisławem Wokulskim. Pora na Ignacego Rzeckiego. W tej roli Marek Kondrat, który wrócił na plan po prawie 20 latach. Zapytałam aktora, z jakimi emocjami pojawił się na tym planie, a muszą Państwo wiedzieć, że spotkaliśmy się po konferencji prasowej, podczas której dystrybutor pokazał nam fragmenty tego filmu.
1: Z dobrym, zwłaszcza po obejrzeniu trzech fragmentów dzisiaj, bo tylko tyle widziałem. No i się przejąłem tym, co zobaczyłem. Tak jak powinno być, kiedy człowiek siada w kinie i widzi coś fajnego, no to się wzrusza. I dzisiaj miałem takie uczucie, że uczestniczę w takim kinie, o którym zawsze myślałem i marzyłem. Że ono przenosi nas w trochę inny świat, że daje wrażenia no takiej konstrukcji, którą trudno sobie wyobrazić po prostu dzisiaj współcześnie. Że postaci, które tam są na tym ekranie, noszą emocje bardzo nam bliskie w sumie, więc są prawdziwe. To jest wartość tej powieści. Nieprzemijalna zupełnie i w każdej epoce aktualna. I że uczestniczę w zdarzeniu, które ma swoją kontynuację, bo wspominałem o swoim ojcu, który zagrał u Hasa postać Schlangbauma. Więc pomyślałem, że to jak jest taka okazja, to dlaczego nie? Ja słucham swojego organizmu, że tak powiem, i podszeptów intuicyjnych i się z nimi nie bronię. I jestem zadowolony z tej decyzji. Przede wszystkim postać Rzeckiego jest mocno okrojona. On nie ma swojej perspektywy, że tak powiem, narracyjnej, tak jak u Prusa. Żartobliwie wspomina swój pamiętnik, który prowadzi w rozmowie z postacią dziennikarza, który imituje postać samego autora, czyli Bolesława Prusa, Aleksandra Głowackiego. To reżyser przewrotnie i zabawnie chyba umieścił w tym filmie. Natomiast nie przeraża mnie uskromnienie tej postaci. Czuję się częścią. Po prostu zawsze miałem taki stosunek do tego zawodu. Należycie podrzędny. To znaczy, jeżeli organizator, którym jest reżyser w tym wypadku, czy scenarzysta, mają taki pomysł na adaptację, to trzeba się mu podporządkować. Nie ma co walczyć o jakieś poszczególne role, że tak powiem. Więc to, na czym mi zależało najbardziej, to pokazanie tej postaci w nieco innym wymiarze niż moi wspaniali poprzednicy. Tadeusza Fijeskiego pamiętam z teatru, w którym bywałem jako dziecko, z Bronkiem Pawlikiem się przyjaźniłem. W swojej postaci postanowiłem udać się, że tak powiem, w przeszłość żołnierską tej postaci, czyli taki grunt, który łączy Wokulskiego rzetelnością pewną, postawą, no, taką charakterną, że tak powiem, typową dla postawy żołnierskiej. Oni obaj zaznali krwi i znają jej ofiarę, więc pomyślałem, że to jest doskonała baza do tej przyjaźni, która pozwala mówić rzeczy szorstkie czasami, narażając się na krytykę i na surowość oceny. Ale na tym przyjaźń polega, że można zrobić i powiedzieć coś, co zostanie nam wybaczone, dlatego że jesteśmy w przyjaźni, czyli mamy tę relację najbliższą z przyjacielem.
0: Marek Kondrat podkreśla, jakie wrażenie zrobiły na nim kostiumy i scenografia.
1: Jestem pod ogromnym wrażeniem, a poza tym jestem wielbicielem czegoś takiego. Po pierwsze, jestem z epoki kostiumu, bo jako dziecko, kiedy przychodziłem do ojca do teatru, pachniało tam szminkami Leichnera, pachniało mastiksem do zarostów, aktorzy się przebierali, aktorzy się charakteryzowali. To wszystko stało się za mojego życia, które uważam za niesłychanie szczęśliwe, bo obserwuję w nim tyle zmian, łącznie z próbą pozbawienia teatru i filmu jego poezji, czyli tego cudzysłowia, który zwykle tym sztukom towarzyszył. I nagle te dziedziny zaczynają się przenosić do naszego życia, które siłą rzeczy jest mniej dramatyczne, bo człowiek siedzący na widowni, a czasem nim jestem, nie ma ochoty oglądać swojego życia, po prostu płaci za bilet po to, żeby się przenieść do innego świata, który jest urządzony przez artystę. I na tę sztuczność, która tam jest, się zgadza. W związku z tym cofnięcie nas do epoki wcale nie musi oznaczać pozbawienia tego dzieła jego współczesnego znaczenia, ale daje pogląd, jaka jest ciągłość zdarzeń. że kostium, który nas przyobleka, jest tylko czymś powierzchownym, a namiętności, uczucia, charakter człowieka pozostaje niezmienny. Zawsze rządzą nami te same emocje, te same prawa i te same nieporozumienia, które Wokulskiemu na przykład nie pozwalają zrozumieć, że źle trafił, mimo podszeptów przyjaciół. Dlatego, że miłość jest ślepa. Miłość jest tym uczuciem, które nie pozwala trzeźwo patrzeć dookoła. I to uczucie wyróżnia. To jest, jak ludzie je wspominają, a mam cały czas je w żywej pamięci. To jest uczucie zniewalające i warto dla niego zginąć. No po prostu. Poprzez te charaktery, które Prus w sposób fantastyczny napisał. Poprzez prawdziwość tych postaci. Poprzez te relacje oraz przez czas, który opisał w sposób doskonały, trzeba pamiętać, że był także dziennikarzem, w związku z tym miał podwójny talent notowania rzeczywistości bardzo dobrym piórem, a poza tym zaopatrzony właśnie w ten wspaniały epicki talent, także literacki. To wzbogaca zawsze. Joseph Roth, też mój ulubiony pisarz z prawie tej samej epoki, miał te same cechy. Więc lubię tego autora i lubię jego powieść. Zawsze mnie wzruszała Janna Karenina, a to jest równie tragiczna opowieść o miłości, prawda? Więc to jest mi bliskie. Kostium jest mi w ogóle bliski. Teatr posługiwał się kostiumem. Ja jestem urodzony w teatrze, że tak powiem, dosłownie i w przenośni. Urodziłem się na trzecim piętrze Teatru Starego w Krakowie. Dzisiaj tam mieszkam i kiedy patrzę na to piętro, nie mogę się nadziwić. Nie czuję jakiejś szczególnej emocji, kiedy przechodzę pod Teatrem Starym w związku z tym, ale to, że nosi on nazwę Teatru Starego, robi na mnie wrażenie, muszę powiedzieć.
0: A wracając do Lalki,
1: przeczytałem scenariusz i od razu powiedziałem, że czuję, parafrazując partytury, że jest to partytura cienkiego fletu prostego wobec kontrabasu postaci Wokulskiego i że nie ma on tego zaplecza, jakie jest w powieści, mówię o postaci Rzeckiego. Natomiast aktor, czytając takie rzeczy i myśląc z troską o postaci, która została mu przydzielona, zaczyna z czasem widzieć sens takiej adaptacji. To znaczy, mówi, no dobra, no to znaczy, jeżeli to tak przykrojono, to chce reżyser opowiedzieć to zdarzenie właśnie w taki sposób. Wspomniała pani o tym, że tych możliwości w tej powieści jest mnóstwo. Mało tego. Różnice pomiędzy tym kinem, które uprawiałem, a tym, które mnie spotkało teraz po tych prawie 20 latach, jest w technice, którą obserwuję. Ona nie zmienia mojej postawy, bo ona jest niezmienna. Aktor jest w człowieku, który wybrał ten zawód, zakodowany. I żaden czas przerwy mu tego kodu nie zmieni. Natomiast technika wprowadza pewne różnice. One w moim odbiorze polegają na tym, że można zrobić ogromną ilość materiału, ogromną, naprawdę. To jest prawie trzykrotnie ta, którą zobaczymy na premierze i dokonać z tego wyboru. Ja jestem z tej epoki tego zawodu, który miał silne ograniczenia. Taśma była jednym z najdroższych elementów produkcji filmowej i nie wolno nam było robić więcej dubli niż ileś tam. W związku z tym był inny rodzaj dyscypliny i inny rodzaj opowiadania, który był zakodowany w scenariuszu już na początku, czyli tak jakby twórcy wiedzieli już, jak będzie wyglądał film, który chcą robić i który reżyserują, którzy realizują. Dziś tych możliwości pojawiło się nieskończenie wiele, bo z tej ilości materiału można zrobić naprawdę przy pomocy udanego montażu bardzo różne zdarzenia. I dzisiaj wszyscy jesteśmy grający w tym filmie zaskoczeni możliwościami takiego montażu. Ale to widziałem już podczas zdjęć, po ilości ustawień, wie pani, które są mordercze dla aktorów, bo musimy powtarzać w nieskończoność to samo, czasem na potrzeby detalu, zbliżenia i tak dalej. Powtarzamy całą scenę, dlatego że nie ma uszczerbków w postaci tego czasu, który dzisiaj już zupełnie ma inny wymiar z powodu braku taśmy. To jest ta technika. Mówię także o świetle na przykład. Proszę pamiętać, że swoją karierę zaczynałem w 1960 roku, kiedy na hali zdjęciowej tak zwane światła łukowe rozpalały się przez pół godziny, zanim uzyskały swoją siłę blasku. temperatura z tego była jak w hucie po prostu. To był inny czas. Kamera ważyła prawie tonę, jeździła po szynach. Jestem po prostu obiektem, który zanotował takie zmiany w ciągu swojego życia. One dotyczą wszystkiego. Komunikacji między człowiekiem, estetyki pewnej, stylów, no ale techniki przede wszystkim. Kiedy wylądowałem w 86 roku na Antypodach gdzieś z kolegami grając, męża i żonę, z Anią Seniuk, Anią Dymną i Andrzejem Kopiczyńskim, wszedłem do budki telefonicznej i połączyłem się z żoną przy pomocy kilku monet wrzuconych do telefonu. Nie mogłem zrozumieć, jak po 4 dniach lotu do tej Australii całej mogę się z kimś porozumieć i na czym to polega, czy tam coś leży pod wodą, czy co. Kiedy ja mówiłem, moja żona musiała milczeć i odwrotnie i tak dalej. Dzisiaj każdy stanie na każdym rogu jakiejkolwiek wyspy i miejsca na świecie i się skomunikuje ze sobą. Następstwa tego są niesamowite. Jeszcze inne są takie, na przykład, że na jakimś lotnisku parę miesięcy temu, z trudem odnajdując 1 m2 dla siebie, taki był ścisk, zacząłem z nerwów zastanawiać się i szukać w Google'u, ile było ludzi na świecie, kiedy się urodziłem? I okazało się, że było ich 2,5 miliarda, dzisiaj jest 8,5 miliarda. Trzykrotnie zwiększyła się liczba ludzi na świecie podczas mojego życia. Po co o tym mówię? Właśnie wracając do tego pytania o kostium, wie pani, że widać te zmiany, wszystkie widzę, natomiast niezmiennie pozostaję człowiekiem otwartym na te zmiany, dziwiącym się czasami, czasami znającym odpowiedź lepiej niż ktoś, kto wchodzi w życie, bowiem mam dystans do tego i wiem, że on za 50-60 lat będzie miał podobny dystans i skróci sobie to do opowiadania o sobie samym, wybierając te rzeczy najważniejsze, a miłość jest absolutnie najważniejsza.
0: Trudno nie zgodzić się z Markiem Kondratem, ale w filmie oprócz miłości musi być też coś zjawiskowego. W lalce jej malarskość zachwyca aktora.
1: To jest rzecz, którą cenię najbardziej, bo lubię filmy, które dają mi szansę odnalezienia własnego dystansu do tego, a nie wtłacza się we mnie, że tak powiem, jakąś rzeczywistość, w której nie zawsze czuję się dobrze. Więc cudzysłów kostiumu jest świetny. Przypomniał mi się moment, kiedy przebrany za hrabiego w Panu Tadeuszu chodziłem małymi uliczkami w Modlinie, gdzie kręciliśmy sceny w zamku. Czekaliśmy na zdjęcie, a z tekstem powtarzałem sobie tekst, chodziłem gdzieś obok, jacyś ludzie wracali z grzybów, czy zobaczyli mnie w tym kostiumie, mówili: dzień dobry, panie Marku, co tu kręcicie? Ja mówię: Pana Tadeusza. A, to widzieliśmy. Więc mówię do Andrzeja: Andrzej, ty już nie kręć tego filmu, bo oni już go widzieli. Lalkę już też widzieliśmy, specjalnie o tym mówię, że już wszystko widzieliśmy w życiu, jak się uprzeć, to wszystko widzieliśmy, ale sztuka jest nie po to. Sztuka po prostu używa nowego języka w zmieniającym się świecie, ale ciągle nazywa te same namiętności.
0: No więc co takiego wydarzyło się, że po tych 20 latach zdecydował się pan wystąpić w filmie? No, jaki magnetyzm emanuje z tej powieści, że przyciągnął pana na plan filmowy? To pytanie po prostu musiało paść.
1: No tak, ale poniekąd na nie odpowiedziałem, wie pani, i taka jakaś sztafeta rodzinna, bo jestem w takim okresie podsumowującym, że tak powiem, swojego życia. Powtórę miłość do tej powieści. A po trzecie, wie pani, ja dosyć swobodnie dysponuję, że tak powiem, swoim życiem, myśląc o wolności własnej w bardzo określonej i ograniczonej sytuacji, jaką jest życie. Więc wtedy, kiedy coś mi przyjdzie do głowy i serce podpowiada, że tak, to mówię tak. 20 lat temu podpowiedziało mi, że wystarczy, a dzisiaj podpowiedziało, a co ci szkodzi?
0: Mówi Marek Kondrat, który ma przywilej wybierać i z tego przywileju korzysta i bardzo dobrze. A premiera Lalki za miesiąc, 30 września, film będzie można oglądać w kinach.

0: To motyw z filmu Lalka w reżyserii Wojciecha Hasa z 1969 roku, którą skomponował Wojciech Kilar. I tak domykamy temat lalki w dzisiejszej Mięcie, ale jeszcze przegląd kulturalny od Olgi Bobienko nam się należy. Dziś będzie o serialu Strzępy. To mroczna podróż do Los Angeles z początku lat 80. minionego wieku. Serial Ryana Murphy'ego powstał na podstawie powieści Bretta Eastona Ellisa i jest dostępny 7 z 9 odcinków. Kolejne, ostatnie dwa będą miały premierę we wrześniu.
1: Strzępy wyglądają jak sen o Ameryce, z którego bardzo szybko zaczyna wyrastać koszmar. Ryan Murphy wziął na warsztat powieść Bretta Eastona Ellisa i wymieszał thriller, teen dramę, horror i kampową stylizację.
2: I was just in principal cross office. He told me I should come say hi.
1: Jest rok 1981. 18-letni Brett, uczeń ekskluzywnej szkoły i początkujący pisarz, obserwuje świat swoich uprzywilejowanych rówieśników. Ich życie wygląda jak niekończące się wakacje do momentu, gdy w Los Angeles zaczynają znikać nastolatki, a w szkole pojawia się nowy, niepokojący i tajemniczy uczeń. Brett zaczyna podejrzewać, że chłopak może mieć coś wspólnego z grasującym w mieście seryjnym mordercą.
2: Why would you remember me there? Did I say something to you or?
3: No. No, you just left an impression.
1: Największą siłą Strzępów jest ich atmosfera. Pastelowe kolory, muzyka początku lat 80., luksus, perfekcyjne fryzury i idealne sylwetki tworzą świat, w którym wszystkiego jest za dużo. Dorzucamy do tego pomysł na połączenie opowieści o dorastaniu z thrillerem i mamy produkcję Ryana Murphy'ego. Tylko że nie zawsze potrafi ona wykorzystać własną atmosferę, bo jej twórca chwilami znów mocno zakochuje się w stylizacji, tak, że forma zaczyna wygrywać z historią. Jest też sporo przerysowania, są też wątki i nastoletnie dramy, które potrafią się niepotrzebnie rozciągać, ale ten serial ma własny charakter i nawet kiedy przesadza, robi to z rozmachem.
4: Brett and I are going to go to lunch, talk about his future. We put it down the schedule, okay?
1: Strzępy są przede wszystkim bardzo stylowym thrillerem o świecie, w którym luksus ma przykryć pustkę, a piękna powierzchnia zaczyna pękać pod wpływem przemocy. Nie wszystko działa tu równie mocno, ale trudno strzępom odmówić pomysłu i konsekwencji w budowaniu tego dziwnego i dusznego świata.
0: Do popkultury. Przeglądem kulturalnym kończymy to wydanie magazynu. Pięknie dziękuję za kolejną miętową godzinę. Nazywam się Katarzyna Okuńska. Do usłyszenia, a kończymy godzinę 18 z Billie Holiday. Yeah.

0: W Radiu Nowy Świat Dariusz Ćwiklak z Newsweeka.
1: Jeśli do tego wszystkiego jeszcze będą taśmy, rzeczywiście, no to to już jest taki dowód, który znacznie trudniej podważyć i on też przemawia bardziej, mam wrażenie, do ludzi, bo coś zostało zarejestrowane, nagrane. To już nie jest słowo przeciwko słowu, tylko mamy ten kawałek rzeczywistości.
0: Afera giełdy kryptowalut Zonda Krypto będzie wyzwaniem dla prawicy, ocenia publicysta Radosław Gruca.
2: Dystansuję się od tych wszystkich takich sformułowań, że to jest największa afera polityczna i tak dalej. Nie, no nie jest największa, ale mamy szeroki zasób środków, którymi można ją opisywać, szeroki ciągle zasób potencjalnych memów. No i mamy kampanię, która za parę dni już wkroczy w taką swoją fazę, moim zdaniem, mocno napędzającą i jesień, i zimę.
0: Cała rozmowa do wysłuchania i obejrzenia na stronie Nowy Świat Online w zakładce podcasty. Tymczasem zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego zapewnił w komunikacie, że działa w normalnym trybie, a jego organy funkcjonują w sposób niezakłócony. Pod Moskwą doszło do spotkania Putin-Łukaszenka. Kontynuujemy aktywną działalność na arenie międzynarodowej i wzmacniamy państwo związkowe, ocenił gospodarz Kremla. W trakcie rozmowy korzystnie ocenił też współpracę gospodarczą Rosji i Białorusi. Tymczasem, jak podał zastępca szefa biura prezydenta Ukrainy, generał Pawło Palisa, Kreml wyznaczył dowództwu wojskowemu zadanie zajęcia do końca roku Donbasu, czyli ukraińskich obwodów Ługańskiego i Donieckiego. W serwisie sport kajakarka Anna Puławska zdobyła w Poznaniu brązowy medal Mistrzostw Świata w olimpijskiej konkurencji K1 500 metrów. Wygrała Niemka Paulinę Jaksze przed Nowozelandką Amy Fisher. I jeszcze słowem o pogodzie.
3: Noc soboty na niedzielę przyniesie już więcej spokoju. Te opady pozostaną przede wszystkim na północy i północnym wschodzie kraju, natomiast na pozostałym obszarze będzie już pogodnie, wiatr osłabnie, a temperatura będzie wynosiła przeważnie od 12 do 16 stopni. Lokalnie na południu spodziewamy się silnych zamgleń i mgieł.
0: Mówi Agnieszka Prasek, synoptyczka IMGW. Jutro od zachodu będzie wkraczała kolejna strefa frontowa związana z niżem. To oznacza opady i silniejszy wiatr, choć ten nie będzie tak silny jak ostatniej doby. Jednocześnie zrobi się bardzo ciepło, od 22 stopni na północnym wschodzie do 26-27 stopni w centrum i 29 na południu kraju. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: To 1971 rok, 55 lat temu Dolly Parton opublikowała właśnie ten utwór, płaszczyk, wielokolorowy płaszczyk uszyty z wielu kawałeczków materiału, no bo mama robiła wszystko, żeby niczego młodej dziewczynce nie zabrakło. I taki właśnie dowód wdzięczności, muzyczny dowód wdzięczności złożyła jej po latach córka, żeby niczego jej nie zabrakło, ale nie zabrakło jej na pewno, proszę Państwa, chociaż nawet wychowywała się w biedzie, o czym wielokrotnie mówiła Dolly Parton, to na pewno nie brakowało jej miłości i tą miłością później być może właśnie z tego powodu umiała się dzielić, bo miłość to jest takie bogactwo, które się jakoś pięknie, na szczęście w tym mrocznym świecie rozmnaża, więc, czy pomnaża, mam nadzieję, że nie wszystek Dolly Parton umrze.
1: Muzyka odśrodkowa.
0: Chociaż w ogóle to słowo umierać, umieranie, odchodzenie w kontekście gigantów muzyki, gigantów popkultury, to jest jakoś słowo nieprzystające, wszak nasza radiowa playlista w tygodniu pełna jest przecież artystów, których już z nami fizycznie nie ma, no a przecież jest ich muzyka i pewnie nie inaczej będzie z Dolly Parton. Mnóstwo także jej pięknych wypowiedzi, z których zawsze płynęła dobroć i miłość. Jan Niebudek przy mikrofonie, proszę Państwa. Dolly Parton to nie będzie jednak muzyczna dominanta dzisiejszej audycji. Będzie dużo gitar, będziemy na przykład na nowojorskim Williamsburgu, bo tam co i rusz coś się muzycznie dzieje. No i właśnie teraz wydarzył się ósmy album Interpolu.

Nowy album Paula Banksa i spółki This Mirror Weighs a Ton. Album może nie tak bardzo z samym Nowym Jorkiem związany tekstowo i na przykład o tym, co można robić tam wieczorem. Oczywiście to w dużym uproszczeniu, ale pewnie z biegiem lat wszyscy dochodzimy do jakiegoś punktu, w którym no, zajmujemy się w dobrym znaczeniu tego słowa sami sobą, swoim życiem, swoim przemijaniem, jakimiś pierwszymi, albo nie pierwszymi nawet, rozliczeniami z przeszłością. Tak czy inaczej, świetna płyta od grupy Interpol, płyta numer 8, Darling Thoughts, a później utwór Wake Up. Ale no, są też rzeczy zwariowane. Ja za chwilę poczynię pewne porównanie. Myślę, że ono jest na jakimś poziomie tutaj na miejscu.

Tak jest. Porównanie, proszę Państwa, to będzie do imprezy urodzinowej. To znaczy, co masz zrobić, jak masz dużo znajomych z różnych światów i tak się zastanawiasz, zbliżają się moje urodziny. Jak to zrobić, żeby te wszystkie światy jakoś pomieścić? Może powinienem zrobić na przykład 2 imprezy urodzinowe albo 3, bo przecież oni się wszyscy ze sobą jakoś nie zgrają, nie porozumieją. I wtedy wpadasz na genialny pomysł. Nie, zrobię jedną imprezę, zaproszę wszystkich. No i właśnie to jest taka sytuacja. Ci wszyscy, to znaczy nie znamy tak kulis do końca, natomiast wszyscy przyszli, proszę Państwa, na płytę rozszerzoną, płytę siostrę, płytę córkę, płytę Never Enough grupy Turnstile, a więc brzmienia hardkorowe. Zaprosili gości ze świata popu, ze świata alt-popu, ze świata hyper-popu, producentów, jazzmena zaprosili. Zaprosili oczywiście także utwory hardkorowe. Zaprosili, proszę sami posłuchać kogo, bo przed chwilą Slater, tutaj jej wersja utworu Birds, ale teraz będzie Seeing Stars i teraz będzie Magic Man. Seeing Stars to będzie może Państwu znany artysta Elton John, a później będzie Panda Bear z Animal Collective.

Sing Stars i Elton John, a później Magic Man i Panda Bear, artysta znany świetnie z Animal Collective. No właśnie, chociażby tak to brzmi, ale za chwilę na tę płytę wrócimy. Płytę niesamowitą. Impreza to myślę jest świetne porównanie. Wszystkich zaprosić, nie martwić się tym, czy się ze sobą nie dogadają, bo się na przykład do tego albumu chociażby widać i wielu imprez, nawet mogę trochę z własnego doświadczenia powiedzieć, to się udaje. Teraz do Francji się wybieramy, chociaż jak ostatnio z Agnieszką rozmawialiśmy, no to właściwie Angèle zdecydowanie globalnie myśli o swojej karierze, nie tylko o francuskiej scenie, chociaż po francusku śpiewa. In Selvie to jest jej nowy utwór, a później będzie jeszcze Touch Touch, to od pewnego amerykańskiego duetu.

Sylwii to nowość od Angèle, no i nowość także od duetu Odds and Freddy, czyli Touch Touch. Ich świetna passa trwa, będą także w najbliższym czasie na koncertach w naszej części Europy, akurat w Polsce nie, no ale Berlin się na tej trasie znalazł i jeszcze można na ich berliński koncert dostać bilety. Tam na pewno Touch Touch wykonają, no bo wykonali ostatnio, jeszcze zanim utwór znalazł się w serwisach streamingowych. Duet Odd and Freddy, to co robią, określane jest między innymi, bo różne są określenia, ale medieval popem. To jest bardzo bogaty, przerysowany pop. Oczywiście słowo w słowie pop i w samym gatunku, no, mieści się tak wiele podgatunków i właściwie wszystko można do tego kotła czy też kociołka wrzucić i coś smakowitego z tego, a czasami niestrawnego przygotować, ale tu zdecydowanie smakowicie jest. No więc od Odd & Freddy i ich przerysowana barokowa stylizacja. Trochę coś podobnego, co robiła na scenie w ostatnich latach Chapel Roan, no ale ta artystka na własne życzenie usunęła się w cień w zasadzie. Trochę mam wrażenie, że nie udźwignęła ciężaru popularności. Odd and Freddy są za to na posterunku, no i być może to przed nimi jest ta wielka kariera w najbliższym czasie. W każdym razie wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują. Wracamy na płytę Turnstile.

No właśnie, a propos gości, których zaprosili. Między innymi Floating Points, a więc bardzo, bardzo tanecznie się zrobiło w wersji utworu Soul, znanego z płyty Never Enough. No ale idziemy dalej. Kto tu jeszcze wśród gości? OK Lou, a później, proszę państwa, pewien słynny jazzman.

Brandon Woody. Tak ten artysta się nazywa, więc jeszcze i jazzowo na płycie Turnstile Versions, tę płytę, no niesamowitą płytę, na której każdy znajdzie coś dla siebie. Gorąco Państwu polecam, a kończymy dziś to raz jeszcze nieodżałowana Dolly Parton i film Dumpling. Film, którego była zresztą producentką. Film opowiadający o pięknym marzeniu i o tym marzeniu także sama Dolly w nim śpiewająca. Do usłyszenia.

0: Minęła 20. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński. Zapraszam. Premier komentuje sprawę Zonda Krypto. A za chwilę ten komentarz, bo pytano w aferę, został prezydent Karol Nawrocki. Ocenił on, że to polskie służby, za które odpowiadają premier i minister koordynator służb specjalnych, odpowiadają za zabezpieczenie dobrobytu Polaków.
1: Jacy prawicowi politycy byli w tą aferę zaangażowani, dowiadują

0: się brzytwy chwyta, ale nie wierzę w to, żeby Polacy w to uwierzyli, dlatego że no, wszyscy widzieli polityków PiS-u, którzy się fotografowali na imprezach, które były finansowane przez Zonda Krypto. Wszyscy widzieli te reklamy. Teraz słyszymy, że politycy PiS-u spotykali się gdzieś na Ibizie z tymi, którzy za Zonda Krypto odpowiadali.
1: W związku z aferą na 3 miesiące aresztu trafił prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Media opisywały kontakty Radosława P. z szefem Zonda Krypto Przemysławem Kralem. Premier ostrzega przed dalszą eskalacją ze strony Rosji i apeluje o zwiększenie wsparcia dla Ukrainy. Donald Tusk rozmawiał z sekretarzem generalnym NATO. Najbliższe pół roku może być kluczowe dla bezpieczeństwa Europy, ocenił szef rządu i nie wykluczył rosyjskich prowokacji wobec państw sojuszu. W serwisie sport i drugie zwycięstwo Polaków w memoriale Huberta Jerzego Wagnera. Siatkarze wygrali w Krakowie z drużyną z USA 3-1. Turniej to jeden z ostatnich sprawdzianów przed nadchodzącymi mistrzostwami Europy. Trwają już mistrzostwa w siatkówce kobiet. Pojutrze polskie siatkarki zagrają o ćwierćfinał z reprezentacją Portugalii. I jeszcze piłka nożna. Za kwadrans początek meczu Zagłębia Lubin z Pogonią. Tak o rywalach mówił trener ekipy ze Szczecina Oskar Garcia. To silna drużyna. Pokonała nas w okresie przygotowawczym. Gra nigdy nie jest łatwa, także ze względu na ich styl gry. Jedziemy tam, by spróbować zdobyć 3 punkty. Wiemy, że przyjedzie też wielu kibiców. Chcemy dla nich wygrać. W innych dzisiejszych meczach 6. kolejki Ekstraklasy Radomiak pokonał Krakowie 2-1, Motor Lublin przegrał z Piastem, Gliwice 0-2, w Krakowie starcie 2 lokalnych drużyn, Wisła pokonała Wieczystą 2-0. To był serwis Radia Nowy Świat.
2: Dobry wieczór, 3 minuty po 20, 231 lista. Będzie więcej o sporcie?
1: Zwłaszcza, że się dzieje w piłce ręcznej.
2: O, a co takiego?
1: A walka o superpuchar. Już wygrały szczypiornistki, teraz walczą szczypiorniści i to podsumujemy za godzinę.
2: Okej, a czym się różni super od zwykłego?
1: A bo tam walczą zwycięzcy ligi, pucharu.
2: Aha.
1: No, nie idziesz tutaj. Aha,
2: myślałem, że różni się czymś kształtem na przykład albo kolorem.
1: A, to na pewno też. Może cięższy jest taki super puchar.
2: O, tak.
1: Bo jest super, nie tak jak puchar.
2: Wszystko co super jest przecież cięższe.
1: Super tip-top lista.
2: Na przykład. Albo życie super. O nie, to zły przykład. Zaczynamy. 231.
3: Tip-top. Lista Radia Nowy Świat.
2: Ale ładnie nam się poukładało, jeśli chodzi o statystyki pierwszej dwudziestki 231 notowania, bo mamy tak, 6 w dół, jedyna piosenka najbardziej w dół i to już będzie po raz ostatni, 6 w górę i 6 w tym samym miejscu, co przed tygodniem w 230 liście. Zatem mamy jeszcze 2 nowe piosenki, no bo tylko te nam zostały i wszystko już Państwo wiedzą. To znaczy prawie wszystko w skrócie. Wszystkiego się Państwo dowiedzą do 22. Jan Janczy, Rafał Lewandowski i Michał Porycki. To dziś skład przygotowujący tip-top listę, czyli listę wszystkich głosujących oraz niegłosujących. Mam wrażenie, że ci jak zawsze mają najwięcej do powiedzenia, bo te spadające piosenki to właśnie przez niegłosujących. Albo niepamiętający głosujący o piosenkach, na które mieli głosować, bo obiecali, że zagłosują. Różne są przypadki. Lista @nowyswiat.online. Ja jak zawsze zbieram te historie, czytam listy, przeglądam wpisy i komentarze w grupie osób patronujących i tak nam czas leci. 2 godziny do 22 wypełnimy muzyką z pierwszej dwudziestki, a zaczniemy od tej najbardziej spadającej, czyli wypadającej dziś piosenki, bo 3 w dół z 17. Zatrzymał się na 20 pan Antek, Antony Szmierek i Flight Simulator. Można zapinać pasy.
4: After the tailspin they'll find a flight simulator, load it into my device, and they'll wonder why I just sat there and gave up without a fight. And all the birds, they won't stop laughing at the folly of the human race, 'cause we thought that we were angels. We watched particles accelerate. And if I can't land it, then I'll fuck it right through my ex's garage. And when I'm comatose, it'll be her voice that guides me through the panic. And I'll activate the landing gear as the scenery loads in. I've seen pixelated cities notified my next of kin. And all this could just be fabricated in a back lot in LA, with a television hypnotist playing God to compensate. Can anybody land this thing? Shouts a voice from the abyss. Too scared to ask.

0: Activate the landing gear. Hold me close. Do your worst.
1: Niby to tylko symulacja, a człowiek czuje się, jakby naprawdę latał. Po raz ostatni Flight Simulator wylądowaliśmy i już z tym duetem nie wystartujemy. Przypomnę Imagine the Knife razem z panem Antkiem w nagraniu, które dziś robi największy spadek za sprawą państwa głosów, a właściwie głosów na inne piosenki, które wypychają ów utwór o 3 miejsca w dół na 20. Czytam komentarze, bo dołączyli państwo już do osób komentujących, facebookujących. Pan Bartłomiej przypomina o nowościach. Tak, tak. Będę o nich mówił. W zestawie do głosowania są nowe piosenki. To na stronie i w aplikacji od 11 minut już można. Są też pozdrowienia z Międzyzdrojów, bo tam stali słuchacze Piotr, Monika i reszta grupy. A, to jest reszta grupy, to na kolanach. Bardzo się dobrze prezentuje reszta grupy, cała grupa pięknie się prezentuje. A co tam się na grillu przypieka? Bo grill zamknięty, niestety nie mam wglądu. A może i lepiej, proszę mi nie mówić, bo nie będę mógł zapowiadać z ślinką cieknącą. Lista listamałpanowyświat.online to załącznik z Międzyzdrojów, przywędrował do mnie na listę listem. I okazuje się, że tak trochę zrobili państwo, zamienił stryjek siekierkę na kijek, bo na 19 pierwsza z dwóch nowości. No i Antony Szmierek, bardzo proszę, z nagraniem Bookie's Favorite.

Tyle, że tym razem pan Antek z niejaką Eller występuje w tym nagraniu. Jej debiutancki album też ukazał się w tym roku. Warto słuchać, szukać, czerpać inspiracje z tego, co robią ze sobą artyści, którzy występują w Radiu Nowy Świat i na liście i w zestawie do głosowania. Tak, ten zestaw do głosowania tym razem też pełen nowości zaskakujących, przynajmniej zdaniem niektórych, 11 nowych utworów. Tam dopiero się przeniesiemy, tam jeszcze zawitamy dzisiaj. Mówię o tym, bo wciąż przypominam o zestawie do głosowania, przecież jest otwarty, przecież jest aplikacja, przecież Państwo tu są i my tu jesteśmy, dlatego robimy razem. 232 już notowanie, to które ukaże się za tydzień, a ja będę miał przyjemność zaprezentować je Państwu z miejsca zupełnie innego, ale o tym zdążę jeszcze opowiedzieć. Erykah Badu, The Alchemist, Witch Doctor na 18.

czują się Państwo uleczeni. Witch Doctor Erika i The Alchemist. Erika Badu, The Alchemist, Before the World Blows. To ten wspólny album. 28 sierpnia, wczoraj oficjalnie ukazał się na rynku 16 utworów. Tam oczywiście nie tylko The Alchemist, a tam także wielu innych niesamowitych artystów i z niesamowitą muzyką to płyta. Będziemy ją Państwu na pewno serwować gdzieś między innymi ważnymi płytami tej jeszcze nie jesieni. Myślę, że Państwo to słyszą, że ja gryzę się w język za każdym razem, żeby nie powiedzieć, że to ostatnia lista podczas tegorocznych wakacji, bo przecież wakacje są stanem umysłu, a nie żadną przestrzenią w kalendarzu. To już kiedyś ustaliliśmy, zatem mam wrażenie, albo chciałbym móc powiedzieć z czystym sumieniem, że Before the World Blows, z którego pochodzi ten utwór, to jedna z najważniejszych płyt ostatnich tygodni i tych przyszłych tygodni też. Erika, The Alchemist, to jest ubiegłotygodniowa nowość. Dzisiaj w górę o dwa oczka z 20 na 18. A wyjaśnił mi słuchacz Piotr, że to co na grillu to rybka. Bardzo dziękuję. Już chyba nawet nie jestem głodny. Tak po prostu myślę, że wszystko jest w porządku u nas też. A i jeszcze pani Anna, tradycyjne pozdro z Trzcianki i wysyła mi zdjęcie, a na zdjęciu rozczochrane włosy, wrzosy, bo tam podobno bardzo tego dużo. Pani Anno, bardzo się cieszę, że się pani tym z nami dzieli. Jesteśmy na 17, 231 lista, tu dziś spotkamy Aśkę.

Marcin Januszkiewicz o Joannie Kołaczkowskiej. Tak właśnie, na 17 dziś z 18, szósty tydzień w zestawie, 231 lista. Mówiłem, że są dwie nowości i słowa dotrzymam. Nowość numer dwa. Coś tak czułem w tygodniu, już coś mi mówiło, że to się może w ten sposób skończyć. Fountains DC i Maryśka na 16.

A oni grają, jeżdżą, występują i nawet nie wiedzą, że gdzieś tam w dalekiej Polsce Marianne na miejscu 16 w charakterze drugiej, no tym razem już najwyżej notowanej nowości z płyty, która ukaże się 16 października dzisiaj w Leeds, jak dobrze sprawdziłem, w Leeds koncertowo. Fontaines DC. To jeśli chodzi o nowości, wszystko za nami, ale jeśli chodzi o ubiegłotygodniowe nowości, to jeszcze sporo może się wydarzyć. No bo na przykład Greta Van Fleet z utworem, który przed tygodniem debiutował, dzisiaj w dół z 14 na 15.

Są tacy, którzy twierdzą, że to najbardziej ambitny album w ich historii. Greta Van Fleet z nagraniem So You Stand. Ubiegłotygodniowa nowość, dzisiaj trochę w dół, to trochę się nie liczy. Przypominam, największy spadek to dziś 3 miejsca niżej. Anthony Szmierek, Flight Simulator na 20. Nie sam oczywiście, on tam lata, nie sam, wiadomo. To jest lista @nowyświat.online na stronie internetowej nowyświat.online oraz w naszej aplikacji. Odnajdą Państwo piosenki, na które można głosować, bo co tydzień zestaw jest podawany do publicznej wiadomości punktualnie o 20 w soboty. Wśród piosenek jest 11 nowych utworów, ale niektóre z nich mogą Państwo kojarzyć. Być może z własnych playlist, z własnych codziennych muzycznych wyborów, ale także z pewnej audycji, w której jest zasada, że gdy na liście utwór ląduje 3 razy na miejscu pierwszym, wskakuje do zestawu do głosowania na tip-top liście. Tamta lista się nazywa Szczyt Wszystkiego. A właściwie audycja nazywa się Szczyt Wszystkiego, a na pierwszym po 35 tygodniach ostatnio po raz trzeci na pierwszym wylądowało to nagranie i bardzo cieszymy się, że mamy je tu razem z nami. Je suis Mali.

gdzieś w zestawie do głosowania, czy w pierwszej dwudziestce pojawią się choć raz, to zależy od głosujących. Kto może być głosującym? Każdy, kto założy konto na stronie internetowej albo w aplikacji Radio Nowy Świat. Zapraszamy. Osoby, które nie są osobami patronującymi, mają jeden głos raz w tygodniu, a te, które współtworzą, wspierając, 10 piosenek mogą wypchnąć w górę jak najwyżej. Pan Tomasz zrezygnował dziś z tej możliwości. Przyznał się w grupie osób patronujących kilkanaście minut temu, zaniedbałem głosowanie, ale dostał już pokutę, jeśli chcą Państwo wiedzieć, jaką, to zapraszam. Facebookowa grupa, oczywiście tych, którzy patronują, zapraszam, bo oni mają tam wstęp. Pan Krzysztof fotograficznie informuje, że właśnie wrócił z psaceru. Jaki tam spokój u was, aż w uszach dzwoni, to znaczy to zdjęcie taki spokój prezentuje. Lista listamałpanowyświat.online, można jeszcze pisać. Archive dziś na 14, bo wracamy do pierwszej dwudziestki z 13 po 5 tygodniach.

Niezbyt wesołe to juhu, bo i tekst nie zachęca do uśmiechania się, bo rzeczywistość też raczej zasmucająca. Archive Yahoo, 231 lista, oni na 14 z 13. Pan Jakub poinformował, że on akurat zdążył zagłosować. Zastanawia się, czy to coś znaczy. Panie Jakubie, to zawsze znaczy bardzo dużo dla piosenek, które pan wspiera z pewnością. Jest z nami także, bo pisze listy pani Izabela i pan Robert pochwalił się, że powrócił do grona osób patronujących. Przy okazji informuję, że oba psy górne, takie nazywa, na łóżku, a on na fotelu. No to wszyscy dzisiaj tak z góry na siebie patrzycie, panie Robercie. Lista małpanowyświat.online, a na miejscu 13. Z miejsca 15 to też 5 tygodni na liście. Błażej Król i obietnica, a właściwie wspomnienie pewnego spaceru, który się nie odbył.

Na kolejną piosenkę, która przesuwa się w stronę miejsca pierwszego. Przyjdzie nam trochę poczekać, patrzę teraz na statystyki. Tip Top Listy 231 notowania. Mówiłem już o tym, że 6 w górę, 6 w dół, 6 w tym samym miejscu, dwie nowości, a to jest piosenka, która ani w górę, ani w dół, tak, pierwsza z tych 6. To jest Nosowska Sedno. Zadebiutowała na 12 przed tygodniem na liście słuchaczek i słuchaczy Radia Nowy Świat i pozostała w tym samym miejscu. Za sprawą Państwa głosów, głosy proszę wysyłać do piątku do 19:00. Zobaczymy, co będzie w przyszłym tygodniu.

Zobaczymy, czy sedno w górę, czy sedno w dół. Tessa chwali się pomidorami, to też na zdjęciu w grupie. Listy płyną, listy na listę, lista @nowyświat.online, a lista zrobi sobie krótką przerwę na serwis informacyjny, bo to będzie miejsce 11. A po 11, jak się Państwo domyślają, krótko będę robił inne rzeczy, a potem będę znowu z Państwem. 11 miejsce to piosenka, która najdłużej zajmuje naszą uwagę w pierwszej dwudziestce. 71 raz, pani Suzanne. I'm the great man's chambermaid. I've seen where his hallowed head is laid. I revere the places he has stained. Clean crumbs from his typewriter.

0: Minęła 21. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Jak reagować w sytuacjach kryzysowych? Jak rozróżniać sygnały alarmowe? W ten weekend w ponad 1000 miejsc zorganizowano szkolenia w ramach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Zdaniem szefa MSWiA Marcina Kierwińskiego, państwo ma dużo do zrobienia w budowaniu systemu ostrzegania.
1: Budujemy odporność społeczną na zagrożenia i ta odporność populacyjna całej Polski to jest suma odporności każdego z nas.
0: Od początku roku w działaniach Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej uczestniczyło blisko 290 tysięcy osób, podaje MSWiA. W Nepalu trwa trudna akcja ratunkowa po powodzi błyskawicznej, która w środę zniszczyła miejscowości przy granicy z Tybetem, mówi szef MSZ-u Nepalu Shishir Kanal.
2: Są tam wysokie, strome góry i wąskie wąwozy. Należy brać pod uwagę ukształtowanie terenu, zwłaszcza wokół koryta rzeki. Miejscowości zostały całkowicie zmiecione, zmieniły się w bagna. Nie można tam latać helikopterami, nie da się tam nawet lądować.
0: Według ostatnich danych w katastrofie zginęło blisko 700 osób, a blisko 2400 uznaje się za zaginione.

0: ostrzegawcze, że to, co mamy dzisiaj, może się zmienić. Zwłaszcza w takich sytuacjach warto dyskutować. Myślę, że naród jest gotów podjąć tę decyzję. Sondaże wskazują, że Islandczycy w kwestii negocjacji z Unią Europejską są podzieleni niemal porówno. Ostatnie badania wskazywały na lekką przewagę zwolenników rozmów. Przeciwnikami są głównie osoby związane z sektorem rybołówstwa i rolnicy. Wynik referendum nie będzie wiążący, ale rząd zapewnił, że zastosuje się do rezultatu. Głosowanie zakończy się o północy naszego czasu. W serwisie Francja i medal na pożegnanie. Aleksandra Mirosław w swoim ostatnim starcie w karierze zdobyła brązowy medal Mistrzostw Europy we wspinaczce sportowej na czas. W walce o trzecie miejsce pokonała broniącą tytułu Natalię Kałucką. I jeszcze obiecana piłka ręczna. Łódź jest dziś stolicą szczypiorniaka. Zawodniczki PGE MKS Elwold Lublin po raz pierwszy wywalczyły Superpuchar Polski. W meczu z broniącym tytułu KGHM-em Zagłębiem Lubin był remis, o wyniku zdecydowała seria rzutów karnych. Następnie do gry ruszyli panowie, mistrzowie kraju z Industrii Kielce oraz zdobywcy Pucharu Polski Orlen Wisła Płock. Ten mecz przed momentem się skończył, Superpuchar zdobyli zawodnicy z Płocka. To był serwis Radia Nowy Świat.
1: A to jest lista słuchaczek i słuchaczy, lista piosenek, lista do głosowania na stronie nowyświat.online i w aplikacji, a w skrócie nazywa się ta lista Tip Top Lista.
2: Tip Top Lista Radia Nowy Świat.
1: Lista małpanowyświat.online. Tu odezwała się słuchaczka, która pisze, że u niej też psia sytuacja. To znaczy, psy są w pobliżu, ale do tego jeszcze gęsty deszcz. Fajnie, jak się jest na balkonie, ale na rowerze plus wiatr, bo nad morzem zawsze wieje, to już zupełnie inna historia. Płaszcze przeciwdeszczowe to podstawa na takim rajdzie, co za tydzień pojedziecie z koleżankami i kolegami. Podobno nie ma mowy o żadnym deszczu, od razu odpowiadam. Ktoś jeszcze pytał, czy to prawda, że pańscy koledzy kolarze postanowili w tym roku udowodnić Piotrowi Bukartykowi, że raczej nieźle grają na gitarze, podczas jazdy oczywiście, rowerowej jazdy, nieźle grają na gitarze, bo przy ognisku to ja wiem, że grają świetnie. Podobno są tacy śmiałkowie i śmiałkinie. Zobaczymy, jak im pójdzie, bo trasa spora, długa. Z Łodzi do Łodzi przez Sulejów pojedziemy sobie. A co z kolegą Bukartykiem dziś na liście? A to się państwo przekonają jeszcze przed godziną 22. Jan Janczy, Rafał Lewandowski i Michał Porycki. Jan Janczy czuwa nad wszystkim, Rafał Lewandowski czuwa nad jakością techniczną tego, co państwo słyszą w głośnikach, a ja przed mikrofonem i do 22. pierwszą dziesiątkę będę prezentował. Jest dziś na 10., a przed tygodniem była na 8. Jak to możliwe, skoro państwo tak lubią? Ostatnio kilka osób niezależnie od siebie wysłało mi wiadomość, że świetnie się tego słucha, że odkrywają państwo twórczość tej artystki i że E.ON jak najbardziej na liście pasuje. 12. tydzień w pierwszej dwudziestce, Maja Kleszcz.

To wszystko dlatego, panie redaktorze, że za dużo nowości wrzucacie do zestawu do głosowania. Wiedziałem, że nadejdzie taki dzień, że przeczytam taki komentarz. Nigdy nie jest za dużo, jeśli chodzi o nowości, 11 nowych utworów. Przy okazji polecam państwu przeglądanie uważne i słuchanie uważne piosenek w zestawie. Nowyświat.online, aplikacja, wszędzie tam piosenki są i czekają. Dwa w dół z 8 na 10, Eon, Maja Kleszcz. Gdy tylko wspomniałem o rowerowej radiowej wycieczce, od razu odezwali się uczestnicy, z którymi spotykamy się za tydzień. Napisał pan Ireneusz, równo za tydzień widzimy się po pierwszym dniu. Oby nam nie wiało, a resztę ogarniemy. Uściski dla rodziców, Grażynki, Tosi, Zenka i Janka i motylków do zobaczenia. To pan Ireneusz i pani Aneta. Rajdowy pies też będzie za tydzień. Dobra wiadomość. Dobra wiadomość, na nią czekałem. Lista małpanowyświat.online. To państwo piszą, a ja czytam. To państwo załączają, a ja przeglądam, jaki ja list dostałem od pana Krzysztofa z akcji ratunkowej. Za chwilę o tym opowiem. Ale na 9. Jealous Lover.

Znowu jesteśmy w strefie piosenek, które idą w górę. Dwa miejsca z 11 na 9 po 7 tygodniach. Wróć, po 9. Źle tu sobie paluchem zaznaczyłem. Zaznaczanie paluchem ma swoje dobre, ale i złe strony. The Rolling Stones w 231 notowaniu Tip Top Listy. Otóż pan Krzysztof przysłał mi wiadomość. W liście są zdjęcia, na zdjęciach niewielka ptaszyna, a w opisie czytam: sikorka, sosnówka uderzyła w szybę naszego domu. Straciła przytomność, upadła na taras, udało się ją podjąć, zanim kocica zorientowała się, co się dzieje. Po kilku minutach w moich rękach odzyskała przytomność i zdolność do lotu, odfrunęła w sobie znanym kierunku. Teraz słuchamy Tip Top Listy. Napisał pan Krzysztof. Zastanawia się pan Krzysztof cały czas, dlaczego sikorka uderzyła właśnie w ich szybę. Bo zauważył lub też przypomniał sobie, że przecież dawno szyby nie były myte. Jakiś powód musiał być. Natomiast jeśli chodzi o prawie jesienne sprzątanie, ja bym się z tym nie spieszył. Proszę zostawić tak jak jest i zwracać uwagę na to, co krąży wokół państwa domów. Bardzo jestem dumny z tego, że mamy takich słuchaczy. Pan Krzysztof dzisiaj może o sobie, od dzisiaj może o sobie mówić. Ptasi ratownik, lista@panowyświat.online. To są dopiero wspomnienia. Jesteśmy na liście, jesteśmy na miejscu 8, a na 8 z 9. Nie są jakieś imponujące, dalekie, wysokie skoki piosenek, które idą w stronę miejsca pierwszego, ale każda z nich cieszy. Ja przypomnę, że dzisiaj 6 utworów spada, 6 idzie w górę, 6 w tym samym miejscu. Za chwilę strefa piosenek, które nigdzie sobie nie idą, a tu po 7 tygodniach SOS, chaosu, Nosowska.

I w ten oto sposób mamy dwie nosowskie. Sedno na 12 z 12 ubiegłotygodniowa nowość, Sos Chaosu. 7 tygodni na liście, 7 tygodni w pierwszej dwudziestce. W 231 notowaniu to wszystko Państwo mają. Do godziny 22 dowiedzą się Państwo także, jak wygląda pierwsza trójka, w której dziś, no, wielkie oczekiwanie przed ogłoszeniem, której dziś wielkie oczekiwanie, bo po ubiegłotygodniowej liście coś może wypaść, coś może się przesunąć na przyszły tydzień, a w przyszłym tygodniu lista wyjazdowa i też będzie wielkie oczekiwanie na to, na którym miejscu pojawi się pewna piosenka, jeśli się pojawi. Tak to wszystko wygląda. U nas nie ma jasnych odpowiedzi. Na proste pytania odpowiadamy zawsze w sposób zawiły i skomplikowany. W najlepszym wypadku odpowiadamy to zależy. Lista @nowyswiat.online. 231 notowanie na 7, ubiegłotygodniowa nowość. Z 7 Artur Rojek.

Tak, tak, wakacje nie kończą się i lato się nie kończy tak długo, jak na listach przebojów pozostają wakacyjne letnie piosenki. Jest Artur Rojek, Mirafiori, po raz drugi z 7 na 7 i na razie nic się nie zmienia. Może się zmienić, ale to dopiero w przyszłym tygodniu. Głosowanie trwa na stronie, głosowanie trwa w aplikacji. Do piątku, do 19:00 proszę przejrzeć regulamin. Zanim zaczną się Państwo zastanawiać, dlaczego u nas na przykład najbardziej spadająca piosenka w pierwszej 20 wypada, albo dlaczego piosenki po 10 razach na pierwszym miejscu znikają z zestawu do głosowania. Krótka przerwa, zaraz wrócimy do pierwszej 10, ale teraz zestaw, bo tam wśród nowości Queens of the Stone Age.

0: Insignificant Other, czyli już pod koniec października nowa płyta, 9 album, a to jego druga odsłona po Easy Street, który dostaliśmy w lipcu. To teraz mają Państwo dopiero zagwozdkę 11 nowych piosenek, tam także Queens of the Stone Age i wielu, wielu innych artystów, których znają Państwo, świetnie Państwo znają z naszej anteny i takich, którzy być może swoją obecnością w zestawie zaskoczą. O, takie sytuacje i takie zaskoczenia i takie niespodzianki lubię najbardziej. I komentarze, Państwa komentarze po odkryciach nowych muzycznych. Jest jeszcze, oczywiście, jest jeszcze uzupełniana co tydzień playlista na Spotify. Też polecam. Wracamy do pierwszej dziesiątki. Tu Artur Rojek. Raz jeszcze. Gruby Mały. Po raz 16. To dziś na 6 z 6.
1: Byłem gruby. Byłem mały. Było mi bardzo wstyd przed kolegami, gdy stałem nagi.

I w ten oto sposób Mirafiori, gruby, mały, wszystko mieści się w pierwszej dwudziestce na liście. 231 lista. Za chwilę wkraczamy do pierwszej trójki, ale to jest jeszcze miejsce piąte i kolejna trzecia. Tak się obok siebie poukładały trzy piosenki, które ani w górę, ani w dół. Z piątego na piąte, 24 tydzień, Daria i WW.

0: redaktor WW z panią Darią w utworze Na moment. Wracając jeszcze do Artura Rojka, pani Magdalena podpowiada, że genialnie było spotkać pana Artura w przepięknym Olsztynie podczas Green Festivalu, bo to miejsce wyjątkowe, koncerty na plaży, w tle zachodzące słońce. Jeden z najpiękniejszych festiwali. I nie mówię tego dlatego, że akurat od początku miałem okazję podziwiać ten festiwal tam na miejscu, tylko wiem, bo w kilku różnych miejscach byłem. Nie wszystkie festiwale widziałem, ale o wielu słyszałem. Pan Krzysztof tu trochę tak się rozbujał i zabujał w tym tekście WW z panią Darią. To za nami. Przed nami miejsce, uwaga, uwaga, czwarte, a na czwartym z trzeciego. Świetnie państwo wycyrklowali, bo przecież 9 razy był już na pierwszym. Gdyby był dzisiaj na pierwszym, zagralibyśmy po raz ostatni, a przecież my jedziemy za tydzień. I za tydzień sprawdzimy, czy kolarze grają na gitarze, a może raczej na pompce grają jak na trąbce.
1: Zakładając, że kolarze słabiej grają na gitarze, bo to trudne, mówiąc szczerze, gdy się jedzie na rowerze. Proponuje się ten nowy utwór okolicznościowy, który zasadniczo ma nie za trudne chwyty dwa. Mówisz, rower to mój koń, myślisz o Tour de Pologne, a koń komend twych nie słucha, pragnie pozbyć się łańcucha. Ty tym nie załamuj się, musisz bowiem wiedzieć, że i dla ciebie jest impreza znana jako Tour de Slezak. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gna z kopyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. Tu dodano trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt, bo to jest D, A, E. Na siodełku trochę trzęsie, ale za to się oddycha, się wspomina gęsi z bęsi oraz keczup wujka z cicha. A że nikt go nie próbował, nie wiadomo jak smakuje. Jak się chłopie dało słowo, to się słowa dotrzymuje. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, razem z nimi gna z kopyta. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. I tu ten trzeci chwyt, ale też nie trudny zbyt. Tour de Slezak, Tour de Slezak, znakomita to impreza. Tour de Slezak wszystkich wita, tylko gdzie ten keczup pytam. Tour de Slezak, Tour de Slezak, szarej nudy antyteza. Wszystkim będzie ciepła ślinka, nim dojadą do Czaplinka. Wszystkim będzie ciepła ślinka, nim dojadą.
0: A gdy dojadą do Sulejowa, to nikogo nie zaboli głowa. Wiem, że zręby nowej wersji Tour de Slezakowej piosenki powstają już w grupie tych, którzy się wybierają i tych, którzy są sympatykami, ale to na WhatsAppie. Więcej piachu, tak nazywa się grupa. Jeśli państwo jeszcze nie uczestniczyli w rozmowach, w tych emocjach, to proszę się przygotować na lawinę różnych komentarzy, na bardzo różne tematy, tam są podgrupy. Sporo się dzieje. Podobnie zresztą jak na wycieczce rowerowej, która już za tydzień z Łodzi do Sulejowa i z powrotem. Pasaż Schillera, tam się spotykamy rano w sobotę i w niedzielę po południu na wyjątkowym wydaniu, koncertowym wydaniu koncertu życzeń. Na trzecim z piętym

0: Spięty w górę z 4 po 8 tygodniach Kowalski własnego losu to jest trójka. Pierwsza trójka 231 notowania Tip Top listy. Ucieszyli się kolarze, ci, którzy nie grają na gitarze oczywiście, że za tydzień usłyszą, przynajmniej jeszcze raz usłyszą piosenkę o sobie. Czy będzie na pierwszym? Czy będzie na pierwszym po raz ostatni na liście? To się okaże. Ale dziś na drugim Matylda z Radkiem.
1: Kochana córeczko, jeszcze

0: co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć powinny.
1: Uczymy dziewczyn przed wstydem.
0: Uczymy dziewczynki wstydu. Sprawiamy, że czują się winne. Same się uciszają. Nie wiedzą, co myśleć, a słyszą, co myśleć powinny. Słyszą, co myśleć.

0: Kochana córeczko, złącz nogi. Miejsce drugie z miejsca drugiego, 20 tydzień na liście. I to jest koniec. Dziś 231 lista właśnie się zamyka. Pierwsza 20 właśnie się kończy. Jan Janczy, bardzo dziękuję. Rafał Lewandowski też kłania się i zostaje z Państwem po 22. Michał Porycki, ja dziękuję. Słyszymy się z listą za tydzień. Ale to już Sulejowa. Oczywiście Jerzy 2.0 zaprasza do głosowania na stronie i w aplikacji. Za chwilę redaktor Orlikowski, który to za tydzień na rowerze do Sulejowa przyjedzie? Nie, nie wierzę. Ale kto wie, może następnym razem zobaczymy. Dziś to by było na tyle, a na miejscu pierwszym z miejsca pierwszego po raz 10 na pierwszym...
1: Uwaga, uwaga! Teraz będzie piosenka dla dorosłych.
0: A to zgodnie z regulaminem oznacza, że po raz ostatni słuchamy na liście. Ale proszę zajrzeć do zestawu do głosowania. Mogą tam Państwo znaleźć coś nowego. Fisz, EMAD, tworzywo, 6 minut mądrości. Do usłyszenia.

0: Minęła 22. Tu Radio Nowy Świat. Serwis informacyjny. Piotr Topuliński, zapraszam. Prezydent komentuje aferę zonda krypto i odpowiada na słowa szefa rządu. Zdaniem Donalda Tuska sprawa giełdy kryptowalut wygląda na największą aferę w historii polskiej polityki. W ocenie Karola Nawrockiego to premier i minister koordynator służb specjalnych odpowiadają za zabezpieczenie dobrobytu Polaków.
1: Próba odwracania odpowiedzialności przez pana premiera, no oczywiście będzie działać na część elektoratu zdecydowanego, ale jeśli to jest największa afera w III Rzeczpospolitej, to odpowiada za nią premier rządu Rzeczpospolitej i podległe mu służby.
0: Jak podało Radio Z, śledczy badający sprawę są w posiadaniu nagrań, na których mają się pojawiać aresztowany właśnie na 3 miesiące szef PKOL-u Radosław P. oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości. Redakcja poznała nazwiska, lecz z uwagi na dobro śledztwa postanowiła ich nie ujawniać. Sprawę afery zonda krypto komentowali na naszej antenie publicyści. Audycję Deliberatorium można znaleźć w wersji audio i wideo na stronie Nowy Świat. Świat online. W serwisie Olsztyn i spotkanie marszałka Sejmu z uczestnikami kampusu Polska Przyszłości. Włodzimierz Czarzasty przekonywał, że obecna koalicja rządowa może wygrać przyszłoroczne wybory parlamentarne. Jak liczył lider lewicy, partie tworzące rząd dostały w 2023 roku więcej głosów niż w ubiegłym roku dostał zwycięzca wyborów prezydenckich.
2: Za to, co zrobiliśmy źle, przepraszam. Za to, czego nie zrobiliśmy, przepraszam drugi raz. Ale chcę prosić was jeszcze raz o to, żebyście dali nam szansę i żebyście dali nam nadzieję po to, żeby za rok wygrać i żeby...

0: 37 osób, a 42 osoby zostały ranne, mówi prezydent Wołodymyr Zełenski. Eksplodowały pociski, miny, amunicja i drony. Rozmawialiśmy już z prokuratorem generalnym, szefem MSW, Służbą Bezpieczeństwa Ukrainy i naczelnym dowódcą. Mają wszystko, co niezbędne do przeprowadzenia śledztwa. Na początku lipca do podobnego zdarzenia doszło w mieście Wyszneve pod Kijowem. Tam także Rosjanie uderzyli w skład amunicji, znajdujący się w pobliżu budynków mieszkalnych. W nocy deszczu spodziewamy się jedynie na ziemi lubuskiej, na Kujawach, Warmii i Mazurach, a także w Małopolsce możliwe mgły. Od 10 stopni w Kielcach do 13 w Łodzi, 14 stopni w Trójmieście i 17 w Szczecinie. A jak będzie jutro, prognozę zna synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
1: Od zachodu i północnego zachodu zacznie wkraczać kolejna strefa frontowa związana z niżem i ponownie pojawią się opady deszczu, choć na ten moment wyglądają one na mniej intensywne jak te prognozowane z piątku na sobotę i sobotę. Okresami będzie również wiał dość silny i porwisty wiatr. Jednocześnie zrobi się bardzo ciepło, bo na północnym wschodzie 22, 23, w centrum 26, 27, natomiast na południu 28, 29 stopni.
0: Nadal bardzo ciepła będzie końcówka wakacji, jednak pogoda pozostanie dynamiczna. Pojawią się i przelotne opady, i burze. Tak może być do połowy przyszłego tygodnia. To był serwis Radia Nowy Świat.

0: love.
1: Rok temu, wczoraj minął rok, Państwo wspominali, odeszła dobra dusza Radia Nowy Świat, patronka Radia Nowy Świat i dobra dusza domówek Dagmara. Wspominamy ją fantastycznie. No i te pierogi, niezapomniane, to och, cudowne wspomnienia. Rafał potwierdza, Paweł Ordikowski, tak się nazywam ja. To jest 286. domówka, realizuje audycję Rafał Lewandowski. No tak, przedwczesne odejście Dagmary, wspominamy ją bardzo serdecznie. My zostaliśmy, zostają wspomnienia i cóż, brak słów oczywiście, gdy ktoś odchodzi za wcześnie, a jest tak dobry i tak pięknie wypełnia naszą przestrzeń, a z dnia na dzień i bez zapowiedzi znika, no to wtedy rzeczywiście nie jest to nic, na co moglibyśmy się przygotować, ani z czym się pogodzić, ale z drugiej strony w jakimś sensie no dalej wszystko się toczy i musimy też jakoś funkcjonować, ale wspominając oczywiście tych, których z nami już nie ma. Dziś wspominamy po roku Dagmarę. No i oczywiście zawsze to tak już będzie, że gdy się kończył będzie sierpień, to te wspomnienia będą w tę stronę się kierowały. Teraz przed nami Isaac Danielson i Ending.

Isaac Danielson i Ending już za nami. Teraz Memories, wspomnienia. Wspomnienia mogą być również pogodne. Joe Human i Sick Love i Digital Sangoma z tym utworem Memories właśnie.

Cofając się jeszcze do Izaka Danielsona i utworu Ending, to z epki Volume 1 2015 rok. Od tamtego czasu Izak nieco się zmienił, natomiast cały czas produkuje. Ostatni singiel to nawet w połowie czerwca tego roku został wydany, ale to chyba taki początek do jakiegoś kolejnego albumu, albo co najmniej epki, bo te single zaczynały się pojawiać po 2 latach przerwy. W 2024 był poprzedni album. No, a teraz przed chwilą mieliśmy do czynienia z produkcją, za którą stoi, co było dość charakterystyczne w dźwiękach, Digital Sangoma z południowej Afryki. Twórca, producent, koncertujący afroelektro muzykę, taką produkuje przede wszystkim Digital Sangoma. Mandizi Mafu, tak się nazywa, występuje pod pseudonimem Digital Sangoma, żeby była jasność. No i razem z nim, a właściwie on razem przy Joe Humanie i Siklawie, którzy to wspólnie wyprodukowali utwór Memories, a to był wrzesień, końcówka września 2024 roku, także 2 lata temu już ten singiel się pojawił. Jeśli chodzi o twórczość Joe Humana, no to wiosna tego roku pojawił się jakiś nowy singiel, ale no, to może przy innej okazji. Teraz okazja jest taka, żeby ponownie sięgnąć do albumu Unfurl, to Rye X, bo otworzyliśmy spotkanie Rye X-em i utworem Untold, właśnie z tego albumu, o którym teraz mówię. I utwór Untold, no na pewno świetnie Państwu znany, bywał już wiele razy. Z kolei ten, który przed nami, aż tak szeroko kojarzony być nie musi, choć z tego albumu samego pochodzi, to Foreign Tides.

I tyle Foreign Tides, Rye X. Tak poczułem, że dopiero rozgrzewa się ten utwór, tak nabudowuje i narasta, to już koniec. Nie był aż taki krótki, niespełna 4 minuty, ale jednak jakby trwał 8, też by nic nie szkodziło. Jeśli chodzi o nowości, 14 sierpnia Billy Sharp wydał utwór White Lies.

Billy Sharp, White Lies, najnowszy jego singiel z 14 sierpnia tego roku, także całkiem świeżynka, jeśli chodzi o to granie. A teraz nie tak świeżo, ale wciąż przyjemnie, mam nadzieję, dla odbioru Koala Bar. No to jest taki zespół, trio przede wszystkim. No, więc zagram utwór z albumu In Just Digest. To jest 2022 rok. Ja już do tego albumu po różne single sięgałem i Państwu je prezentowałem, ale dziś postanowiłem sięgnąć po utwór otwierający ten album i taki utwór, którego jeszcze Państwu nie prezentowałem, nie miałem okazji. Native Elephants.

Koala Bar Native Elephant to za nami. Trochę tak, jeśli chodzi o tematy muzyczne, czy raczej gatunki, po których się będziemy dzisiaj poruszali w dzisiejszej domówce, będą się zmieniały, ale to już jest właśnie chyba coś, do czego państwo powinni się przyzwyczaić, że czasem mam takie momenty, w których jestem dość spójny, a czasami wolę wręcz rozstrzelać się dźwiękowo po różnych gatunkach. Oczywiście to wszystko jest gdzieś względnie spójne, ale po różnych gatunkach lubię sobie poskakać czasami, tworząc te playlisty. Nie wiem, niech państwo ocenią, czy to się jakoś zgrywa i brzmi, czy nie. Teraz rodzeństwo austriackie, czworo rodzeństwa Walnersów, więc posłuchajmy ich sobie z utworem, który, no, nie ukrywajmy, grałem państwu, ale będzie to z 81 tygodni temu. To może ktoś na szybko wyliczy, 81 tygodni to można już na lata chyba, nie tylko na miesiące. No nieważne, posłuchajmy sobie utworu Easy.

Vulners, Easy. Już za nami grupa rodzeństwa z Austrii. No to cóż, teraz przed nami Aquilo, a co z albumu Zepki Aquilo 2014. Także to już 12 lat w kwietniu minęło od tej epki. Oczywiście tam najgłośniejsze na tym. Później to był też longplay z tego, ale oczywiście najsłynniejsze na tej epce to You There. Ale dzisiaj nie po ten utwór sięgam. Dzisiaj sięgam po Part of Your Life.

Aquilo, Part of Your Life, już wybrzmiało. No to teraz z kolei może warto byłoby na chwilę jeszcze do jakichś nowości sięgnąć i zajrzeć. I tak będzie właśnie w tej chwili. Raje, czyli Mike Miller, wydaje nowe single. To wszystko związane z, no, jak rozumiem, jakimś nadchodzącym, nie wiem, czy albumem tak naprawdę, bo tutaj też czasami zaznaczane są takie premiery, wtedy wszystko byłoby dużo bardziej jasne, no ale to jest utwór, który pojawił się, no niby utwór wakacyjny, bo zatytułowany Summer Song, on pojawił się 20 sierpnia, także 9 dni temu, dziś mamy 29, no to 9 dni temu. Posłuchajmy sobie zatem tego najnowszego singla od Raye.

Summer Song, Raye, Mike Mills, to za nami. No, taki właśnie Summer Song, ciekawe co dalej, czy tylko taki singiel, czy za chwilę coś więcej. To się okaże. Jungle, grupa Jungle wydała swój najnowszy album zatytułowany Sunshine. To 14 sierpnia się wydarzyło, jeśli chodzi o premierę tego albumu, a na tym albumie 11 utworów, 32 ponad minuty grania, no i między innymi właśnie utwór Reflection.

I tak sobie w charakterystycznym dla siebie stylu jungle pięknie plumkają z utworem Reflection. To z najnowszego albumu Sunshine właśnie. I mogą Państwo się zapoznać z pełnym albumem. Przyjemne to granie, więc polecam jak najbardziej. No i pewnie będzie okazja, żeby w domówkach pojawiały się inne utwory z tego albumu, świeżego całkiem, no bo przecież z 14 sierpnia. A teraz będzie epka wydana 21 sierpnia, także jeszcze świeższe, ale wciąż przy nowościach. Pozostajemy nie cała epka, tylko jeden utwór, ale całkiem soczysty i długi z tejże epki. Man Power niejaki wydał epkę razem z Emily. To pseudonimy artystyczne, jeśli chodzi o Manpowera. Manpower to Jeff Kirkwood, ale właśnie występuje pod takim artystycznym pseudonimem. I jeśli chodzi o tę najnowszą epkę, otwiera się singlem dość długim. It's Only Love. Posłuchajmy sobie.

It's Only Love to tylko miłość, prawda? Nie ma co robić tutaj wielkiego wydarzenia. Manpower i Emily to już za nami, a teraz sięgam po utwór z 20 sierpnia, także też jest to świeżynka ze Szwecji, pochodzący Phil Odd wydał właśnie tego dnia wspomnianego przeze mnie przed chwilą utwór Your Lovin'. Posłuchajmy.

Był Phil Ond ze Szwecji, to teraz będzie Ond Beholder, ale to już z Szwajcarii Daniela Winman. I tak domkniemy sobie pierwszą część, choć jest już 3, prawie 4 po 11:23 w sensie czasu warszawskiego i oczywiście wszystkich pozdrawiam serdecznie. W szczególności wiem, że prawdopodobnie i w Sydney jesteśmy słuchani, gdzie jest 7:03, no to już w ogóle świetnie. Nie wiem, czy dzisiaj z nami Dubaj, ale tam to w ogóle nocne jakieś godziny, więc to no różne są strefy czasowe, prawda? Nic odkrywczego. No w każdym razie, tak jak mówiłem, był Phil Ott, będzie Ott Beholder i tak napniemy sobie pierwszą część naszego dzisiejszego spotkania. Jeśli chodzi o ten utwór, który teraz przed nami, no to też całkiem świeże granie, bo 21 sierpnia wtedy od Ott Beholder ukazał się single Thank You for Shopping with Us. Bardzo ciekawa propozycja, posłuchajmy.

Niemal dokładnie miesiąc temu DJ Kawiński odszedł, zmarł w wieku zaledwie 50 lat, ale tak akurat złożyło się to wspomnienie trochę przez przypadek, bo układając tę playlistę trochę sięgałem do innych utworów, między innymi do tego, co przy okazji, no przyznam szczerze, lubię sobie pograć w GTA i teraz będzie najnowsza odsłona. Więc tam trochę takich domówkowych utworów jest. Między innymi Kawiński Nightcall, ale to nie jedyny, bo choćby Chromatics i Cherry w GTA, prawda? Playlista jest dobrze zrobiona. Widziałem ostatnio taki szerokie spojrzenie na gameplay, który został udostępniony w Netflixie. Dobra, dzisiaj nie o grach, ja też nie za wiele mam czasu tak na granie, więc tak się zaczynam zastanawiać, jak to z tym GTA będzie. No i tak się też akurat złożyło, że tak postanowiłem otworzyć drugą część naszego spotkania dzisiejszego, między innymi dlatego właśnie, że Kawiński, którego możemy wspomnieć, miesiąc temu odszedł. No cóż, muzyka i produkcje zostały, ale na tej playliście od gry, o której przed chwilą wspomniałem, też taki utwór, który no wielki utwór, można byłoby powiedzieć 15-letni, ale chyba też ponadczasowy. M83 Midnight City.

M83 Midnight City. Można byłoby powiedzieć, że całkiem klasycznie. 2011 rok, 15 lat. W październiku minie od wydania albumu Hurry Up, We're Dreaming od właśnie grupy M83. No, przede wszystkim projektu kompozytora, multiinstrumentalisty i producenta Antoniego Gonzaleza, który jest Francuzem i stoi za projektem M83 właśnie. No i dobrze, no to teraz jeśli chodzi o dalsze granie na liście, Illo i Dawa Salfati, to będzie takie ciekawe połączenie w bardzo nowym singlu wydanym 7 sierpnia. Illo to jest duet Dejan Dejado i Andreas Schutz, już Państwu kiedyś o tym wspominałem. Paryż, Berlin połączony w jednym projekcie muzycznym i świetnie się tutaj to wszystko zgrywa. No i jeszcze Dawa Salfati pojawia się tutaj, franco-polinezjanka, multiinstrumentalistka. No dobrze, na pewno jest kompozytorką i aktorką również czasami chyba. W każdym razie przed nami takie połączenie Illo i Dawa Salfati, Besides Everything.

Illo i Dawa Salvati, Besides Everything, już za nami, a teraz Pilgrims, duet australijski. No właśnie, pod takim skrótem ci pielgrzymi z reguły występują. No a w tym roku pod koniec lipca, a właściwie ostatniego dnia lipca, wydali swój najnowszy singiel i możemy sobie posłuchać, co tam z Sydney, duet Jacob Pearson i Jonathan Bowden. To pierwszy to piosenkarz, drugi multiinstrumentalista, razem właśnie PLGRMS Pilgrims tworzą ten duet. No i Nowhere I Can Hide to jest utwór, który już właśnie teraz przed nami.

Pilgrims, Now Where I Can Hide już wybrzmiało, a teraz portugalsko nam się zrobi. Jeśli chodzi o utwór, który przed nami, no to on zamieszczony jest na takiej epce, która została wydana 20 sierpnia, czyli też świeżynka o Testamento do Tigre. Stoi za tym Agarotanyao. Proszę mnie nie specjalnie tutaj rozpytywać o konkrety i szczegóły, nie jestem biegły, szczególnie w języku portugalskim, ale przyjemnie jest po prostu posłuchać sobie utworu, który na tej epce się znalazł. No w ogóle ta epka się tak dość przyjemnie rozwija. Zaczyna się od tego Testamento do Tigre, a potem jest na przykład ten utwór, bo jest część jakby pierwsza, druga i trzecia tego samego utworu, Tigre czyli Tigre 1. Posłuchajmy sobie w takim razie tego utworu.

Garota Nao, Tigre już za nami. No to teraz sięgam po utwór, który prywatnie bardzo często, i gdybym mógł, to pewnie wybrzmiewałby i częściej w domówkach. Znaczy mógł, mogę, ale co za dużo, to niezdrowo i wszystko mogłoby się znudzić. Zresztą ktoś by powiedział, a co to za kreatywność, jak to co tydzień, czy co dwa ten sam utwór. No to tak, to się nie da. Można grać prawie co tydzień Rajeksa, ale w różnych odsłonach, prawda? Można, kto nam zabroni i już niech wystarczy. Maribu State i tak pojawiają się dość regularnie, bo o nich mowa. To duet brytyjski grający muzykę elektroniczną. Pojawiają się regularnie, ale też w różnych odsłonach i jedną z takich odsłon jest singiel

Manila i duet Maribu State. Och, jak ja lubię ten utwór. Uwielbiam nawet, można byłoby powiedzieć. Chris David, Liam Ivory, bardzo częsty duet, który produkuje muzykę elektroniczną, bardzo często goszczą w domówkach. Nie ma się co dziwić, jak się produkuje tego rodzaju muzykę. No i puszczę oko od razu, mówiąc, że dziś jeszcze powrócą. Portraits Outtakes, no i tam właśnie znalazł się singiel Manila, styczeń 2016 roku, także 10 lat, dekada, a granie tak świeże wciąż, że na pewno się nie znudzi. Potem wcześniej, bo w 2015 roku pojawił się album Portraits i on został uzupełniony o Portraits Outtakes później właśnie w styczniu 2016 roku, a już teraz przed nami Talisco i utwór The Keys.

Talisco i The Keys z albumu Run, 2015 rok, 11 lat temu w styczniu ukazał się ten album. Talisco, oczywiście już była okazja, by Państwu prezentować różne utwory tego artysty, ale postanowiłem dzisiaj wybrać coś, czego jeszcze nie grałem, bo na początku w sumie myślałem sobie, żeby wrócić do utworu, który wybrzmiał 200, dokładnie 200 domówek temu. Ale potem pomyślałem sobie, a może zostawię Talisco, tak jak 200 domówek temu, ale jednak z innym utworem. No i tak też się właśnie stało i dlatego mieliśmy okazję posłuchać utworu The Keys. A już teraz Coming Alive, to jest To Another.

To Another Coming Alive już za nami, to z albumu Another Tape 2018 rok, no Coming Alive, utwór, który Państwu oczywiście już prezentowałem, więc jest to taka przypominajka. Ten utwór w sumie to no ostatnio to było ze 160 ponad domówek chyba temu, więc kawał, szmat nawet czasu można byłoby powiedzieć. No ale to nie ma aż takiego znaczenia. Another Tape, tak jak już wspomniałem, album z 2018 roku, a za tym wszystkim To Another. To jest duet Angus i Elliot, którzy tworzą tenże projekt. Teraz już idziemy sobie dalej do kolejnego utworu, który dziś na liście, playliście 286 domówki się znalazł. Jest to Pablo Neville. No i utwór Curiosity.

Pablo Nouville Curiosity już za nami. Atlas Internet Café to album z 2019 roku, a ten utwór otwiera ten album i właśnie dziś na to postawiłem, choć to jest utwór, którego jeszcze Państwu nie grałem. Łącznie już wiele utworów, jeśli chodzi o Pablo Nouville, Państwu prezentowałem. On miał ostatnio taki projekt, w którym to wydawał w każdym, to było w 2025. W każdym miesiącu dwa utwory, łącznie 24 i tak powstał cały album. Więc tego trochę w ubiegłym roku przede wszystkim słuchaliśmy. No ale tutaj 2019, jeśli chodzi o utwór, który przed chwilą wybrzmiał z 7-utworowego albumu, który właściwie ma 19 minut i że to nie jest epka, tylko prezentowany jako long play. No dobra. Kingdoms in Color, to Maribou State, Part-Time Glory.

Maribou State po raz drugi dziś już za nami. Part-Time Glory z albumu Kingdoms in Color. 2018 rok, także 8 lat. Minie dokładnie 7 września, także jeszcze chwila. Ale no to już tuż, prawda? Bo za tydzień 5, no to i wrzesień. No ale dobra, już nie będę marudził. W każdym razie to Part-Time Glory było za nami od Maribou State, tego wspaniałego duetu, który po raz drugi dziś, no nie, że postanowił, bo to ja postanowiłem Państwu ich zaprezentować, ale teraz postanowiłem zagrać Laurel z utworem South Coast.

Laurel, South Coast, jeśli chodzi o ten utwór. Odkładałem go trochę dla Państwa dawno już temu, bo jeśli chodzi o album Dog Violet, to oczywiście po niego sięgałem już kilka, co najmniej razy po różne utwory i one wybrzmiewały tutaj w domówkach. Album z 2018 roku, Laurel, za nim właśnie stoi, to taka piosenkarka. No więc Laurel Arnold Cullen, tak się nazywa, jest Brytyjką. Takie to właśnie z Londynu, więc bardzo fajnie. Młoda fala to z tego młodego pokolenia, choć już 13 lat, jeśli chodzi o aktywność na scenie muzycznej, nie tylko brytyjskiej, a dzięki tym wszystkim platformom możemy mieć łatwy dostęp do muzyki z całego świata. Źle i dobrze, dobrze chyba. Rozwój musi trwać, niech tylko dobrze postępuje. No dobra, żeby się tutaj za dużo nie rozgadywać, to było South Coast właśnie, ten utwór, który trochę przeleżał, a nawet bardzo długo, ale w końcu znalazł swoje miejsce w domówce. A teraz Halos i utwór Pale.

Halos i Pale z albumu Full Circle, 2016 rok, 10 ponad lat, bo w marcu minęła dokładnie dekada od wydania tego albumu przez grupę Halos właśnie. Och, lubię sięgać po ich twórczość. Cieszę się, że to była kolejna okazja, by wystąpili w domówce. No, zostali odtworzeni właściwie. Mam nadzieję, może kiedyś będą tu w domówkach występy. Ale to było odtworzenie tego singla Pale. A teraz do albumu What Went Down od Fallsów się skłaniamy. 2015 rok. A tam na tym taka inna wersja niż ta standardowa, na tym drugim albumie, przy tej rozszerzonej wersji, London Thunder w wersji CCTV Session. Posłuchajmy.

Pulse, London Thunder w wersji CCTV Session i to z albumu What Went Down, 2015 rok, 11 lat temu zostało to wydane, absolutnie ponadczasowy album, to wiemy już dziś, bo ma 11 lat, a brzmi tak świeżo i tak apetycznie, ale to był przedostatni utwór dzisiejszej domówki. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie, za 286. odsłonę domówki tym, którzy odsłuchują w podcastach, ale przede wszystkim tym, którzy byli na żywo od początku do końca, przez środek, przez całą tę domówkę. Nazywam się Paweł Ordikowski, audycję realizował Rafał Lewandowski. Słyszymy się za tydzień o stałej porze, czyli od 22, a do której to jeszcze się okaże, do północy. Na pewno. Na dobranoc raz jeszcze z tego samego albumu False, ale z innym utworem, takim naprawdę tuzowym graniem, ale w sumie czemu nie, skoro już wcześniej za nami inne, jak choćby to M83 Midnight City było. No to posłuchajmy sobie na dobranoc i na do usłyszenia Mountain at My Gates.